usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Po zmasowanym ataku na ukraińskie miasta w Polsce rozesłane alerty RCB. Rosja uderzyła m.in. w Lwów.
1: Przy szkołach nadal policyjne patrole. Powiemy, co jeszcze wiadomo po rządowej naradzie.
0: Muszą się najeść na zapas. Poznańskie ZOO zbiera orzechy dla niedźwiedzi. Na zegarze 6:00 Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Ukraina. Trwa zmasowany atak m.in. na Lwów i Kijów. W tym ostatnim, po tym jak pocisk balistyczny uderzył w wieżowiec, zginęły co najmniej 2 osoby, 9 jest rannych.
0: Drony zaatakowały Lwów zaraz po 4:00. Cały czas słychać alarmy i głośne eksplozje. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które chwilę później odwołano.
1: Jak jednak ostrzega RCB, sytuacja jest dynamiczna i należy spodziewać się kolejnych SMS-ów o sytuacji za naszą wschodnią granicą w kolejnych wiadomościach Radia Plus.
0: Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę.
1: Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach.
0: W ostatnich dniach do ataków z użyciem noża doszło w Ostrołęce, Podwyżkowem i w Warszawie.
1: Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jakie są efekty tych policyjnych działań?
2: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach, zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
3: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
2: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, dodawał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów.
2: W związku z falą dezinformacji minister na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety.
1: Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce.
0: Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marewilska.
1: Dlaczego sąd zdecydował o utajnieniu procesu i co z 5 oskarżonym w tej sprawie? To pytanie do Mateusza Chłystuna.
5: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. 5 z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
1: Tematem zajął się Mateusz Chłystun.
0: Samorządowcy na Śląsku ostrzegają, pogarsza się sytuacja finansowa szpitali.
1: Nie możemy bez końca dopłacać z pieniędzy mieszkańców, mówili wczoraj przed budynkiem NFZ-u w Katowicach.
6: Wybieramy sobie pacjentów. Są pacjenci, którzy są lepiej wyceniani, lepsze schorzenia mają, które są rzeczywiście płacone świadczenia, ale w szpitalach powiatowych mamy każdego pacjenta. Nie jesteśmy w stanie wskazać, który jest ważniejszy od drugiego.
7: My nie będziemy patrzeć, komu mamy udzielać świadczeń, komu nie. Nie możemy.

0: musimy patrzeć na to, działając jak niejednokrotnie przedsiębiorstwo, które musi czekać bardzo długie okresy czasowe na zapłatę środków za działania nielimitowane.
1: Przedstawiciele powiatów województwa śląskiego nie mamy płaconych nadwykonań, a inne województwa mają płacone. A za rok, za dwa nie będziemy mieli możliwości leczyć naszych pacjentów.
2: Zdaniem śląskich samorządowców finansowanie szpitali z NFZ-u jest niewystarczające.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Niedźwiedzie z poznańskiego zoo przed zimowym snem muszą uzupełnić kalorie.
2: Opiekunowie zwierząt organizują dla nich zbiórkę orzechów.
5: Orzechy są idealne, ponieważ tych kalorii mają dużo tłuszczów naturalnych, mają też sporo błonnika, co też jest ważne w przypadku niedźwiedziej diety, a więc substancje, które w orzechach włoskich są zawarte, bardzo się niedźwiedziom przydają.
2: Mówi Remigiusz Koziński z ogrodu.
4: Dodajmy, że orzechów potrzeba sporo. Każdego jesiennego tygodnia niedźwiedzie zjadają ich około 100 kg.
2: Orzechy można przenosić do czwartku od 8 do 18.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: To już wtorek, 13 października. Dzień dobry, o poranku.
7: Orzeszku. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
2: Justyna Bieniek.
4: I Michał Konopiński.
7: Zapraszamy do 9. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Składamy życzenia, bo to najwyższy czas, żeby dobrze rozpocząć dzień. Imieniny obchodzą dzisiaj Daniel, Faust, Gerald, Gerbert, Honorat, January, Karp, Magdalena, Marcjalis, Maurycy, Mikołaj, Wacław i Wacława.
1: Wszystkiego najlepszego świętują rodziny, między innymi amerykański piosenkarz Paul Simon,
0: polski kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz, no i wszyscy, którzy obchodzą się urodziny.
1: O, tak jest. Tak, kłaniamy się wam w pas i zapraszamy na spotkanie z przebojami z nutą nostalgia. Teraz czas na Ewangelię. Już prawie kwadrans po szóstej.
2: Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.
3: Jesteśmy bardzo podobni do faryzeuszów. Jesteśmy nierozumni, ponieważ bardzo często w naszym życiu duchowym, pobożnościowym skupiamy się tylko na pewnych zewnętrznych aspektach. Modlitwa musi wyglądać, musi mieć formę, musi mieć określone granice. Zapominamy jednak o wewnętrznej wartości tych wszystkich pięknych znaków. Bardzo często idziemy w to, co zewnętrzne, zapominając o tym, co wewnętrzne, co ważniejsze. Zobaczmy na przykład dzisiaj, do czego doprowadza mnie modlitwa różańcowa. Czy ja odmawiam tylko ją zewnętrznie, przechodząc od dziesiątki do dziesiątki, czy jednak w tej modlitwie potrafię znaleźć jakieś wnętrze, na przykład rozważając tajemnicę śmierci Pana Jezusa.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Po reklamie.

0: Pana pogoda na antenie Radia Plus Lombard. No nie jest tak źle, patrzę na mapy pogodowe. Oczywiście rano tak w okolicach poniżej nawet 7 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia gdzieś około 12 i bez większych tam ulewnych opadów deszczu.
1: Ale do Szklanki to jeszcze daleko, przynajmniej tej na drogach. My mamy swoją tu w studiu, napijmy się i posłuchajmy wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. RCB odwołało alerty dla Lubelszczyzny i Podkarpacia.
1: Brak zagrożenia na terenie Polski, czytamy w komunikacie.
2: Wojsko podkreśla jednak, że sytuacja jest dynamiczna.
1: Przypomnijmy, w nocy Rosjanie zaatakowali m.in. Lwów i Kijów.
2: W stolicy Ukrainy zginęły co najmniej 2 osoby, a kilka zostało rannych.
1: Izrael wprowadza zakaz lotów dla załóg z 31 państw, głównie muzułmańskich.
2: To po próbie zamachu na samolot linii Fly Dubai do Tel Awiwu.
1: Ograniczenia dotyczą zarówno pilotów, jak i personelu pokładowego.
2: Przypomnijmy, 30 września drugi pilot zaatakował kapitana i próbował przejąć kontrolę nad maszyną i rozbić ją na lotnisku.
1: Atak udaremniono dzięki interwencji pasażerów i dwóch pilotów podróżujących poza służbą.
2: Wraca piłkarska Liga Mistrzów.
1: W drugiej kolejce hitem będzie jutrzejsze starcie Manchesteru City z PSG.
2: Z kolei dziś Atletico Madryt zmierzy się z Manchesterem United, a Barcelona zagra na wyjeździe z Galatasarayem.
1: Początek tych spotkań o 21:00.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Będą utrudnienia na drugiej linii metra, potrwają aż tydzień. Są związane z pracami nad włączeniem nowych trzech stacji do funkcjonującego już układu torowego. Stacje Bemowo i Ulrychów będą nieczynne od nocy z piątku 16 października na sobotę 17 października do nocy z niedzieli 25 października na poniedziałek 26 października, kiedy ruch metra zostanie przywrócony. W czasie wyłączenia dwóch stacji na Bemowie autobusy linii 149, 177, 714, 719, 729 oraz 743 będą miały wydłużone trasy do przystanków przy stacji metra Księcia Janusza. Warszawa chroni dzieci przed tym, co mogą znaleźć w internecie. Wystartowała kolejna odsłona kampanii, która ma uświadomić rodziców, że warto sprawdzać, co dzieciaki robią w internecie i na co trafiają, mówi Marzena Gawkowska z warszawskiego ratusza.
4: Małe dzieci mają w sieci kontakt z treściami o charakterze erotycznym, a także pornograficznym. Co piąte dziecko i nastolatek do 14 roku życia ma w sieci kontakt z treściami prezentującymi hejt i mowę nienawiści.
3: Organizatorzy kampanii przypominają, że młodsze dzieci nie powinny spędzać przed ekranem więcej niż godzinę dziennie, starsze 2 godziny. Dziś pochmurno, bez opadów, przejaśnienia możliwe po południu. 7 stopni teraz, maksymalnie 12. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut, godzina 7. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Dobra, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Nie, już wystarczy, a przemyślisz od samego rana.
5: No właśnie, przyglądam się, co tam na półkach w sklepach, bo ostatnio... Ponoć znane osoby nam próbują wciskać różne takie.
6: Co ty powiesz?
5: No to za chwilę powiem.
6: Jakoś nikt nie wcisnął jeszcze niczego. Jestem otwarta. Roy Orbison za chwilę, teraz Modern Talking.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Uwaga, najbliższa minuta nie będzie zawierała lokowania produktu, mimo że w popularnych sklepach lokowane są produkty, nie wiem jak to powiedzieć, rekomendowane, wymyślane, a może i produkowane przez celebrytów, influencerów, youtuberów, tiktokerów i trendseterów. Jeżeli nie rozumiecie tych słów, to lepiej nie jedzcie. Chodzi ostatnio o pizzę, a wcześniej o napoje, o składzie, którego ja nie rozumiem. A tych ludzi nie znam, może jak dzieci zapytam, to mi powiedzą. Już prędzej kupię jakąś szynkę babuni albo pasztet dziadunia, bo tych znałem. Chociaż z tego, co pamiętam, to tylko naleśniki robili albo domowy makaron. A teraz nagle wszystko w sklepy domowe. Pytanie tylko, czy ci domownicy umyli ręce i wygonili muchy z kuchni. Może więc jednak kupię coś, co normalnie wyprodukował w rzeźni, mleczarni albo na nocnej zmianie w piekarni anonimowy pracownik, który nie nagrał w życiu ani jednej piosenki.
0: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.

0: Malinowy Król i Urszula na antenie Radia Plus. Wczoraj jadłam najlepsze maliny w tym sezonie.
1: No
0: takie
1: brawo.
0: Były, że tak powiem, no takie były esencjonalne, nierozwodnione, no po prostu bajka. No.
1: A zapytam, jak grzybiarz grzybiarza, zdradzisz miejsce?
0: Nie, nie, to kupne były.
1: No właśnie, ale miejsce, gdzie kupiłaś.
0: A nie, to ci nie powiem. To znaczy, powiem ci potem.
1: No, no dobrze, trudno, wieki wieków przed nami.
0: Ale tanio nie było.
1: Artur Moczarski teraz też może o jakimś królu opowie. Posłuchajmy, co wydarzyło się 13 października.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 13 października 1307 roku na rozkaz króla Francji Filipa Pięknego aresztowano francuskich templariuszy. Wkrótce zakon został rozwiązany, a jego dobra uległy konfiskacie. Tego dnia w roku 1770 Konfederacja Barska uchwaliła akt detronizacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i ogłosiła bezkrólewie. A 13 października 1917 roku miało miejsce ostatnie objawienie w Fatimie i tzw. cud słońca. W młodości opowiadał niewybredne dowcipy o księżach, zaczytywał się w bluźnierczej poezji, a do kościoła chodził tylko po to, żeby z Boga szydzić. To Honorat Koźmiński, który urodził się 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej. Gdy władze carskie wtrąciły go do więzienia za działalność wywrotową, nawrócił się, co wymodliła mu ponoć matka, i po wyjściu na wolność został zakonnikiem, a potem księdzem. Po upadku powstania styczniowego władze carskie skasowały klasztory, a ojca Honorata internowały najpierw w Zakroczymiu, a potem w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie spędził resztę życia. Dobrowolnie przyjął tę niewolę konfesjonału. Posługa spowiednika i kierownictwo duchowe zaowocowały powstaniem 26 zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń osób świeckich, z których wiele działa do dziś. Zmarł 16 grudnia 1916 roku w Nowym Mieście nad Pilicą. Beatyfikował go święty Jan Paweł II 16 października 1988 roku w 10. rocznicę swojego pontyfikatu.

0: przepraszam, ale kartka z ostatnią zwrotką gdzieś zginęła i dlatego trzeba się la ratować.
1: No dobrze, ale to też można, no.
0: No tak, ale bardzo ładny to jest. Edith Piaf i Milord na antenie Radia Plus.
1: Dobrze, to teraz pora na śniadanie. Ale do śniadania mamy oczywiście najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i kawa też musi być.
0: Musi.
1: Zapraszamy.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Już dziś w KFC czeka na siebie wtorkowy kubełek za jedyne

0: witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień. Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Odpowiedzialni za podpalenie naziemnej stacji Starlink na Mazowszu zatrzymani. Niedługo usłyszą zarzuty.
2: Po postrzeleniu 41-latka w Nowym Sączu śledczy badają zasadność użycia broni przez policjantów.
1: W pomieści blisko 2000 osób w Warszawie powstanie największa sala koncertowa w kraju. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymania po pożarze naziemnej stacji Starlink na Mazowszu.
1: Na terenie Niemiec w ręce służby wpadli dwaj obywatele Turcji. Są podejrzewani o podpalenie obiektu. To informacje od ministrów i policji.
2: Jak udało się namierzyć mężczyznę, o tym Michał Skolimowski.
3: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
4: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali.
3: Mężczyźni czekają na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
3: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
1: Przypomnijmy, do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września.
2: Stacja w Woli Krobowskiej ma kluczowe znaczenie strategiczne i militarne dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Ukrainy.
1: Wspiera działanie tamtejszych instytucji publicznych i armii, dla której Starlink jest fundamentalnym narzędziem dowodzenia i kontroli dronów.
2: Po tragicznych wydarzeniach w Nowym Sączu prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów.
1: Przypomnijmy, w niedzielę na jednej z ulic pojawił się 41-latek z nożem. Nie reagował na polecenia mundurowych.
2: Gdy ruszył w ich kierunku, policjanci użyli tasera bez efektu. Wtedy jeden z funkcjonariuszy śmiertelnie postrzelił mężczyznę.
1: Odbyły się już przesłuchania, zabezpieczono nagrania z policyjnych kamer.
6: Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został jak dotąd przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
1: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
2: Postrzelony 41-latek zmarł w szpitalu. Mężczyzna wcześniej miał problemy z prawem.
1: Użyto go do inwigilacji polityków. Zakupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb oraz policji.
2: To główne zarzuty wobec wykorzystania systemu Pegasus. Wczoraj komisja śledcza przedstawiła raport w tej sprawie.
1: Przez ponad dwa lata przesłuchała 77 świadków. Do prokuratury skierowała zawiadomienia wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiS-u.
7: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
2: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
1: Jak podkreśliła, Pegasus działał w Polsce bez wymaganej akredytacji służb, a decyzja o jego zakupie zapadła na szczeblu politycznym.
7: Decyzja polityczna zapadła na styku Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie ministrem był wówczas Zbigniew Ziobro, oraz pionu służb specjalnych nadzorowanych przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zbigniew Ziobro sam przedstawił się tutaj na posiedzeniu komisji podczas przesłuchania, że jest inicjatorem zakupu systemu.
2: Jak przekazała prokuratura, polskie służby nie miały pełnej kontroli nad Pegasusem, a dane pozyskiwane z jego użyciem mogły trafiać do producenta, czyli izraelskiej firmy.
1: Były manifestacje przed Ministerstwem Energii. Czas na kolejny ruch.
2: Górnicy z sierpnia 80 zapowiadają zaostrzenie.

0: Nie protestu.
1: Nie godzą się na likwidację kopalń, sprowadzanie węgla z zagranicy i żądają wyjścia Polski z Zielonego Ładu.
0: O strajku generalnym nie ma na razie mowy, zapewnia Rafał Jedwabny z sierpnia 80.
2: Otóż gdyby dzisiaj kopalnie stanęły, to tak naprawdę ten rząd doprowadził do tego, że już w polskiej energetyce zaczyna brakować węgla energetycznego, więc nie możemy zatrzymać tych kopalń, bo pozbawilibyśmy Polaków energii. Ale pomysłów mamy naprawdę dużo. Będziemy blokować ministerstwa, nie ministerstwa, bo to są tamci ludzie, którzy rządzą tym krajem i którzy doprowadzili do takiego stanu, jaki dzisiaj mamy.
1: Na razie jednak nie wiadomo, kiedy miałoby się rozpocząć blokowanie ministerstw.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Największa sala koncertowa w kraju powstanie w Warszawie.
1: Sinfonia Varsovia w ciągu 30 dni ma przekazać teren do budowy.
4: 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej.
1: Mówi dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.
0: Sala koncertowa na prawie 1900 miejsc powinna zacząć działać w 2030.
1: A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
5: W pogodzie czekają nas chmury, choć nie powinno z nich specjalnie padać. Przejaśnienia możliwe są po południu, tak twierdzą synoptycy. 12 stopni maksymalnie, teraz około 7. Ciśnienie mamy wysokie, wynosi 1025 hektopaskali, a wiatr mamy natomiast słaby. Z zachodu i północnego zachodu biometr niekorzystny.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Ja wstaję. Przepraszam, muszę tu mikrofon sobie poprawić.
7: Nie, dzisiaj pan pcha.
6: Nie, ale wiesz, że są takie stacje radiowe, gdzie na stojąco prowadzą.
7: A to chyba śpiewająco. Dzień dobry.
6: Przepona musi pracować.
7: Tak jest. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Znaczy się dobrze wyprostować, oprzeć i będzie też dobrze.
6: No dobra, chwilę, gramy, to ja tak. Siadam.
7: Kolejne przeboje. Halina Frąckowiak, Serca Gwiazd. Teraz USA for Africa.

0: Świeć, gwiazdo. Gwiazdo, świeć. Świeć.
1: Świeć, no świeć.
0: Gwiazdy świecą na naszej antenie.
1: A czekamy na tę jedną gwiazdę.
0: Którą?
1: Słońce.
0: A, no tak. Spoglądam.
1: Jeszcze nie ma.
0: Szaro, chmury, nie wiem, czy się przebije.
1: A dzisiaj w prognozach było, że może na chwilę chociaż. Dobrze, chciałem cię zapytać, czy jak idziesz ulicą, to cię denerwują ludzie. Ale nie tak, że cię w ogóle denerwują, że tu tacy i owacy, tylko że wolno idą, a tobie się spieszy.
0: Nie, no staram się zrozumieć, że każdym swoim krokiem idzie.
1: Ja
0: no.
1: Pamiętam, że jak
0: wyprzedzam byłem w razie czego.
1: Na miejskim targowisku, to dawno temu chodziłem tam regularnie, to ja chciałem szybko dotrzeć do straganu, kupić iść sobie, a ci ludzie chodzili, oglądali, wyprzedzić się nie da i taki byłem wewnętrznie zły. No mm-hmm. I naukowcy odkryli, że to jest związane z typem osobowości, chociaż się nie zgadzam, bo osoby, które właśnie się denerwują, że inni wolno chodzą, to są osoby ambitne, rywalizujące, niecierpliwe i szczególnie wrażliwe na presję czasu.
0: Tak.
1: A to jest typ A. A typ B charakteryzuje się większym spokojem i mniejszym przejmowaniem się upływem czasu i dlatego są takie bardziej cierpliwe.
0: Powiem ci, że to z wiekiem mi przyszło, także to też musi być jakiś...
1: Przyszło ten, jednak.
0: Tak,
1: no.
0: Tak, jednak
1: wolno szło.
0: Ale przyszło.
1: Nie, ja
0: warto
1: mam...
0: czasem poczekać.
1: Ja mam
0: cierpliwości się uczymy z wiekiem,
1: ja
0: to
1: mam
0: prawda.
1: Typ
0: to muszę to podkreślić.
1: Typ ba mam. No bo mnie denerwuje, że tak wolno idą, ale jednocześnie ja to tam mam takie luzackie podejście do życia. Ale jak już idę coś załatwić, to
0: przecież
1: muszę szybko. Przecież
0: nikogo nie będziesz,
1: a nie? No łokcie to ja przy sobie trzymam.
0: Bardzo dobrze. No to za chwilę w Radio Plus. Aha, Take On Me będzie Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Niech każdy swoim tempem, byle do celu. Mm-hmm. Przypominamy, jest kwadrans po siódmej.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
4: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
5: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Po reklamie.

0: Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, na antenie Radia Post, 26 minut po godzinie 7. Serce lubi rakietę. No, serce lubi rakietę. Sporty rakietowe okazały się najzdrowszymi sportami na świecie. Zrobiono długotrwałe badania.
1: Ty biegasz i machasz tam czymś.
0: Biegasz, machasz, barki, ręce, brzuch, plecy, wszystko chodzi, nogi, pośladki, równowagę, kierunek zmieniasz, biegniesz, zatrzymujesz się, przyspieszasz, czyli kardio. Jeszcze w dodatku oczy muszą śledzić to, co dzieje się.
1: To ja wymieniam. Tak. Ping-pong, tak. Badminton, tak. Tenis ziemny, tak. Padel.
0: Tak.
1: Szpadel?
0: Szpadel nie. Dochodzi jeszcze pickleball. Bardzo popularny.
1: To się z piklami kojarzy.
0: W Stanach Zjednoczonych bardzo popularny, coraz popularniejszy. U nas za sprawą Hiszpanii coraz popularniejszy padel. Ale tenis trzyma się mocno, ziemny i to jest klucz do sukcesu. Na przykład rower w porównaniu z tym tenisem to słabo wygląda. Bieganie to jeszcze gorzej. Także tenis, jeszcze raz tenis. Znaczy rakiety, no w sensie padel, pickleball, tam wszystko inne.
1: No dobrze, ale to jedna ręka tylko macha, a druga co w tym czasie?
0: Jak to co? Ręką pokazujesz tu i tutaj pociągasz tu dociągasz i na plecki. To takie
1: dobrze, ja państwu to nagram i wrzucę gdzieś, bo Kasia pokazywała i tylko ja to widziałem.
0: W telewizji możesz poglądać jutro Magdalena Frank gra z naszą Igą Świątek.
1: Zresztą nasza Magdalena
0: z naszą Igą. Wszystko sobie popatrzysz.
1: Tak, 27 minut po godzinie 7. My jednak biegi uprawiamy, biegniemy do pracy na autobus albo idziemy spokojnie, o czym mówiliśmy.
0: Albo
1: Marek Grechuta.
0: Pan za panią
1: Już,
0: też
1: Marek
0: czasem.
1: Grechuta, śpiewa już.
0: Pan za panią czasem też biegnie.
1: Przerwa.

0: Aha, ty o tym, że on za nią biegł w tej piosence.
1: No za nią, no, albo inną panią.
0: A my się nie zatrzymujemy, bo już za chwilę, za minutę w pół do ósmej, czas na wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody też będzie.
2: Radio Plus Warszawa. Reklama.
3: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
4: Ale że już?
3: No już.
4: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
3: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
4: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
3: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Po reklamie.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie.
0: Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim.
1: Płonął tam dom jednorodzinny.
2: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
1: Mówi Piotr Kołtun ze Straży Pożarnej w Lublinie.
0: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.
1: 6 godzin zablokowana była krajowa 9 w Kupnie na Podkarpaciu.
0: To po zderzeniu osobówki z busem, w którym zginęły 2 kobiety.
1: Kierująca Oplem wymusiła pierwszeństwo i wjechała wprost pod autobus.
0: 2 osoby, które podróżowały osobówką, zginęły na miejscu.
1: Trasa jest już odblokowana.
0: Francuska policja przekazała Polsce monstrancję skradzioną 29 lat temu.
1: Po kradzieży z kościoła w Moskorzewie w Świętokrzyskiem została odnaleziona na jednym ze stoisk handlowych we Francji.
0: 17-wieczna monstrancja została uroczyście przekazana w ambasadzie Polski w Paryżu.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Wybierając się na spacer do parku czy lasu, często możemy spotkać wiewiórki, które nie tylko nie obawiają się ludzi, ale nawet chętnie wchodzą z nimi w interakcje. Spotkań tych nie należy się obawiać, ważne jednak, aby zachować ostrożność, mówi przyrodnik lasów miejskich w Warszawie Bartosz Popczyński.
4: Wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać, że to jednak jest też drapieżnik, w związku z tym jest gotowa do tego, żeby zaatakować jakieś inne zwierzęta. A w obronie własnej, albo kiedy poczuje się po prostu zaniepokojona, może też i nas ugryźć.
3: Dokarmiając zwierzęta, należy też zawsze pamiętać o odpowiednim doborze pokarmu, ponieważ ludzka żywność może być dla nich szkodliwa. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. W tym sezonie z warszawskich linii turystycznych skorzystało ponad 112 tysięcy pasażerów. Wybrali się w podróż zabytkowymi tramwajami, historycznymi autobusami oraz wiślanymi jednostkami. Dane przekazał Zarząd Transportu Miejskiego. Dziś na niebie chmury, choć nie powinno z nich padać. Po południu możliwe są przejaśnienia. Maksymalnie 7 stopni, maksymalnie 12 stopni, teraz 7. Ciśnienie wysokie 1025 hektopaskali. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. Biometr niestety nam nie sprzyja.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: A my z całym koszem przebojów z notą nostalgii, ale nie tylko, bo mamy też dla was książki i wspaniały kubek z Bolesławca. Witamy was z tymi prezentami rano.
7: Dzień dobry, witajcie. Zapraszamy do 9:00. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Chris Ria za chwilę, I Can Hear Your Heartbeat, a teraz Albano i Romina Power.
6: No to ten z tą rakietką chyba gania, skoro słucha głosu serca.
7: Chyba tak.

0: 19 minut pozostało do godziny 8. Teraz informacje drogowe. Zwykle policjanci są stanowczy, groźni, nieustępliwi i chociaż czasem pouczający, ale tutaj byli wyraźnie rozbawieni, chociaż mandat był. Otóż w Charlotte w USA dwóch jegomościów postanowiło zainstalować kanapę, taką niedużą, ale jednak domową kanapę, do dwóch hulajnóg.
1: Co, że jak? Że
0: hulajnogi jechały równocześnie.
1: Równolegle.
0: Elektryczne, znaczy równolegle, tak, równolegle. No i kanapa była jedna część na jednej hulajnodze, druga na drugiej, a oni sobie siedzieli, ci pasażerowie, no, jechali drogą publiczną, warto powiedzieć.
1: Śmieszne.
0: Pewnie wolno jechali. No właśnie, nawet widzę zdjęcie już przez policjantów zrobione, to ten policjant nie kryje ubawienia. No ale cóż, no, mandat był i...
1: No tak, bo nie było to, że tak powiem, do ruchu zatwierdzone.
0: I zdecydowana dopuszczone. Reakcja policji, to w Charlotte w USA się działo, pan policjant powiedział, zresztą w poście napisali to funkcjonariusze, choć doceniamy kreatywność, musimy wszystkim przypomnieć, niezależnie od tego, co prowadzicie, pomyślcie przede wszystkim o bezpieczeństwie.
1: No właśnie, swoim i innych użytkowników dróg, przypomnę.
0: Ja bym się nie zdziwił, jakby oni jeszcze telewizor zainstalowali tam przed sobą.
1: Tak?
0: Kanapa, telewizor i jedziesz.
1: Ciekawe, jak długo i gdzie się zatrzymasz. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Abba Wulewu będzie Edyta Geppert, Kocham Cię Życie. Kanapa, owszem, potrzebna, w jesienne wieczory, do tego kubek od Radia Plus, dwie książki i już można jesień przebimbać aż do zimy.
0: Zapraszamy na stronę radioplus.pl, tam szczegóły naszej zabawy, ale kanapa kanapą, teraz o poranku to raczej kanapka.
1: Dobrze, i szukamy dobrych stron, oczywiście jak najbardziej, przy akompaniamencie przebojów z nutą nostalgii. Za chwilę Abba.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba. Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
13: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
14: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
16: pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
18: Po reklamie.
19: Radio Plus Warszawa.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Przepraszam, chciałem donieść, że donieść. Kasia jeszcze książek nie wyciągnęła. Jak tak dalej pójdzie, to ja będę musiał swoje strony rozdać, a ja tu mam gazety tylko. Mam Rzeczpospolitą, rejestr pustych kont, mam Super Ekspres, Patka Wieniawy, W tańcu z gwiazdami, Dziennik Gazeta Prawna, Szkoły szykują się na ryzyko. To są lektury poranne, a my chcemy coś na wieczór.
2: No dobra, pierwsza lepsza z brzegu. Macam tak, nawet nie macam. Wracam do gry.
1: Wracam do gry.
2: Katarzyna Niezgoda, wracam Dobrze. Do gry. Wydawnictwo Harde. Mhm. O tym, jak wrócić na rynek pracy po jakiejś przerwie. I co, jeszcze wydawnictwo PWN, tak?
1: Tak.
2: Tu mam coś cienkiego może, co?
1: A to nie znaczy, że słabe.
2: Ale to jest wielka księga liczby pi.
1: Co?
2: Czyli o słynnej liczbie pi. Pełnej tajemnic, wszystko.
1: Ale bogato ilustrowana ta księga to taki album, który
2: wam
1: rozdamy.
2: Opatrz, masz całą pitu.
1: Całą nieskończoność się tam ciągnie, ale...
2: O, fajne.
1: Ciekawe, do którego po przecinku napisali tę liczbę pi. Dobrze, te dwie książki mamy, ale przede wszystkim mamy kubek z Bolesławca, ręcznie malowany, z napisem Radio Plus, ale który nie stracił swojego bolesławieckiego charakteru do zdobycia w Radio Plus właśnie teraz. Musicie nam tylko napisać, za co lubicie jesień, jakie są jej dobre strony.
2: Czekamy na wasze opowieści... gastronomiczne czasami, czasami turystyczne, to wszystko się miesza, wszystko się pięknie uzupełnia i wszystko podbarwione cudownymi kolorami liści.
1: A czasami takie domowe, wieczorne, pełne waszych różnych jesiennych i zimowych też hobby.
2: To przypominamy, na naszej stronie www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus.

0: Poleciał na księżyc i wrócił, to dobrze, bo akurat zdążył na wiadomości, które już za chwilę w Radio Plus, bo zbliża się godzina 8.
1: Zapraszamy.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to

0: 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Muzyka i głos.

0: o Leofan. Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
2: Cywile znów zeszli do schronów. Na początek zmasowany atak Rosji na Ukrainę.
3: Zatrzymano kolejnych 18 osób. Policja nadal czuwa nad bezpieczeństwem w szkołach.
2: Dżemel, jak twierdza, jeszcze przed południem w poliklinice pojawi się papież. Przejdzie tam operację. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
3: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Znów niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi.
2: W Kijowie w wyniku uderzenia w wieżowiec zginęły dwie osoby. W Charkowie drony wzięły na cel blok mieszkalny. Są trzy ofiary.
3: Alarmy ogłoszono też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie. Stamtąd właśnie relacja naszej dziennikarki Marty Radio.
4: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na trzy budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
2: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko wiadomość informującą o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut. Wysyłka SMS-ów została przerwana.
2: 20 tysięcy policjantów czuwało wczoraj nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób.
3: To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji.
2: Te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
5: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
3: W związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób.
2: Policjanci monitorują także internet i sprawdzają zgłoszenia dotyczące gróźb, zapowiedzi przemocy oraz innych niebezpiecznych incydentów. Patrolują także okolice szkół.
6: Nasza praca dalej jest prowadzona. Funkcjonariusze wchodzą do szkoły, kontaktują się z dyrekcją, pokazują, że są. Są też również patrole przyszkolne na terenach dookoła szkoły.
2: Mówił Jakub Filipiak ze stołecznej policji.
3: W ostatnich dniach do ataków z użyciem noża doszło w Ostrołęce Podwyżkowem i w Warszawie.
2: Papież rozpoczyna hospitalizację w rzymskiej klinice Gemelli po tym, jak przekazał wiernym, że lekarze znaleźli w jego płucu guzek. W najbliższych dniach czeka go operacja.
3: Rzymska lecznica dokładnie się przygotowała na pobyt Leona. W obawie przed ewentualnym atakiem hakerów wprowadziła specjalne środki bezpieczeństwa, w tym ochronę przed cyberprzestępcami, informuje włoska prasa.
2: Chodzi głównie o poufne dane dotyczące zdrowia Ojca Świętego i wyników badań. Będą je chronić specjalne kody czy fałszywe nazwisko.
3: Szpital będzie pilnowała watykańska żandarmeria, policja i ochrona polikliniki.
2: Papież przybędzie do Gemelli przed południem. O modlitwę za udaną operację i zdrowie dla Leona XIV apeluje kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita krakowski poprosił o nią wszystkie parafie i wspólnoty archidiecezji krakowskiej.
7: Ten apel jest spowodowany taką postawą pasterza, który chce, żeby w jego diecezji ta miłość do papieża była w taki sposób wyrażana. Myślę, że ma tutaj też znaczenie ta bardzo osobista relacja księdza kardynała Grzegorza Rysia do papieża i stąd ten wyraz bliskości i takie pragnienie, żebyśmy rzeczywiście jako diecezja pamiętali w tych dniach szczególnie o papieżu.
2: Mówił jej rzecznik ksiądz Piotr Studnicki.
3: W związku z hospitalizacją papieża do 20 października odwołano wszystkie audiencje.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej.
3: Jednak w wyższych partiach nadal zimowe warunki.
2: Konieczne są więc raki, czekan i kask. Coraz szybciej robi się też ciemniej, o czym przypomina ratownik TOPR-u Mieczysław Ziach.
8: Dużo tego śniegu zginęło już po tym rzeczywiście halnym, ale jednak od 2000 metrów po północnych stronach zalega dużo śniegu, twardego, niebezpiecznego. Musimy pamiętać o tym, że jest jesień i jest krótszy dzień, więc już teraz latarka czołowa jest

0: niezbędna.
1: No i jak trzymamy tą latarkę w telefonie, no to raz, że ona ma ograniczony zasięg, daje mało światła, musimy trzymać ją w ręku, co stwarza kolejne zagrożenia, szczególnie jak idziemy stromym szlakiem kamienistym.
2: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: W górach zimowy krajobraz, a jak w innych regionach, sprawdźmy już teraz.

0: 7 stopni teraz mamy w Warszawie, maksymalnie będzie 12. Będzie też pochmurno, choć raczej bez opadów, a przejaśnienia mogą pojawić się w Warszawie po południu. Ciśnienie wysokie, 1025 hektopaskali na stołecznych termometrach. Biometr niestety humoru nam dzisiaj nie poprawi, a wiatr powieje słabo z zachodu i północnego zachodu.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: 6 minut prawie po godzinie 8. Przypominamy, że to 13 dzień października. 13 wszystko zdarzyć się może.
3: 13 nawet w grudniu jest wiosna. Ale gdzie nam do grudnia? Dopiero październik i to 13. Dzień dobry. Kasia Kozimor?
2: Tomek Woloszyk. Ja nie chciałbym, żeby w grudniu była wiosna. Ale zima to zima.
3: Podobno będzie, bo linie silniejsze niż zwykłe i coś tam. Zobaczymy.

0: kiedy Judah Konga.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
2: A z nami dzisiaj Izabela. Dzień dobry, o poranku.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, jesień przyszła i przyznajesz się, że masz wyrzuty sumienia w związku z tym, bo rzucasz rzeczy pożyteczne na rzecz przyjemnych.
3: Dokładnie. Leżenie pod kocem. Aha. Z herbatą w ręku.
2: No dobrze, a ogród czeka. Ale to nie, to nie my wyrzucamy, to sama tak piszesz do nas.
3: Tak.
2: No dobrze, i co ten kocyk? To pewnie książki jakieś?
3: Tak, zdecydowanie. Książki, bardzo lubię kryminały, thrillery, ale też często oglądam filmy i seriale.
2: No dobrze, i bardzo, bardzo, bardzo dobre hobby jak na jesień.
4: Podoba nam się.
2: No dobrze, i kubek też wysyłamy, bo to warto w czymś zaparzyć tę herbatę. Podobno wczoraj jakaś porażka z kubkiem.
3: Tak, tak, tak. Wczoraj byłam w jednym sklepie w dużej sieci i po prostu rzucili kubki z takim fajnym kotem, którego uwielbia moja córka, no ale niestety został jeden lekko potłuczony, więc nie kupiłam. Mhm. Także spóźniłam się z zakupem, ale kupiłam fajną patelnię.
4: O, także, coś za coś.
3: Tak, dokładnie.
2: No dobrze, jak za dawnych czasów rzucili kubki, a ludzie rzucili się na kubki. Dobrze, uważaj z tym naszym, bo to ładny egzemplarz, oczywiście.
3: Będę.
2: Córka jak najbardziej niech się z niego napije, ale jak czteroletnia, to...
3: I już jest taka bardziej uważna, także dobrze. Myślę, że nie będzie problemu.
2: Dobrze, żeby nam się łóżko nie oberwało albo co.
3: Tak, tak, tak.
4: No dobrze, to gratulujemy i nagrody wysyłamy oczywiście pocztą.
3: Dziękuję bardzo.
4: Niech kubek służy jak najdłużej. Tego życzymy.
3: Czy mogę kogoś pozdrowić?
4: Oczywiście, proszę.
3: Tak, to ja chciałam pozdrowić wszystkich kolegów i koleżanki z pracy, bo na pewno mnie słuchają, bo no razem słuchamy Radia Plus. Także dla wszystkich pozdrowienia.
2: Izabela was pozdrawia, my też.
4: My też.
2: No, do usłyszenia i no, miłych jesiennych, później zimowych wieczorów pod tym kocem, z tym kubkiem i z tymi lekturami.
4: Czekaj, czekaj, tam kot jeszcze był w tym wszystkim przecież.
2: Kot?
4: No kot... O kocie nie możemy zapomnieć. Ale
3: uwielbiamy koty.
4: No tak. Właśnie, to chciałam usłyszeć. Bardzo
3: tak,
4: dobrze.
3: Tak.
4: No to ogony do góry i leci. My dzisiaj wtorek, 13 dzień października. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Dobre strony jesieni w Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie od APL.

0: Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Warszawa.

0: The Trumpet, trąbka, już musi zakończyć grać, bo za chwilę wiadomości w Radio Plus. Minuta pozostała do wpół do dziewiątej. Kasiu, gdzie jesteś?
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Muzyka i głos.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Dwa statki trafione przez drony na Morzu Czarnym, jeden z nich zatonął.
1: To u wybrzeży Bułgarii, poinformowały władze w Sofii.
2: Rząd jednak nie podaje, kto przeprowadził atak, ani pod jaką banderą płynęły zaatakowane jednostki.
1: Wcześniej dron uderzył w statek towarowy płynący z Turcji do Mołdawii pod banderą Malty.
2: Wszystkich członków załogi udało się ewakuować.
1: Śmiertelny wypadek w parku rozrywki w USA.
2: Pod Atlantą mężczyzna zginął, gdy wypadł z wagonika kolejki górskiej. Kilka osób zostało rannych.
1: Na razie nie wiadomo, w jaki sposób doszło do tragedii.
2: Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju.
1: Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina.
2: Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26.
1: Ich mecz powinien się rozpocząć około godziny 14.

0: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Nowy zjazd już otwarty. Prace w tym miejscu dobiegły końca. Można znów wjechać z Wisłostrady na most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi. Prace na łącznicy to przede wszystkim remont nawierzchni jezdni. Ulica potrzebowała odświeżenia, jednak ma zachować dawny charakter, dlatego został na niej bruk. Podczas pracy robotnicy odkopali pozostałości kamienic po nieparzystej stronie ulicy, kamienicy Binkowskiej, Domu Profesorów i kamienicy Taubenhausa. Zostały objęte badaniami archeologicznymi, a po ich zakończeniu pozostawione tam, gdzie znajdowały się przez lata. Przyglądając się na wierzchni na łącznicy, możemy zobaczyć, gdzie stały kamienice. Z ekranu do domu aukcyjnego w warszawskiej Desie do przyszłego poniedziałku można oglądać przedmioty z planu filmowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa, mówi Julia Olszewska z Desa Unikum.
1: Płaszcz barona Krzyszowskiego, granego przez Borysa Szyca, suknia hrabiny Rzeżuchowskiej oraz charakterystyczne elementy garderoby głównych bohaterów, kapelusz Izabeli Łęckiej oraz cylinder i zegarek kieszonkowy Stanisława Wokulskiego.
0: Można tam też znaleźć nie tylko rzeczy związane z filmem, bo na wystawie znalazło się ponad 70 oryginalnych rysunków do książki Bolesława Prusa. Na niebie będą chmury, ale nie powinno z nich padać raczej. Przejaśnienia możliwe są po południu w Warszawie. Teraz mamy 7 stopni, będzie maksymalnie 12. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu, a ciśnienie wysokie 1025 hektopaskali w Warszawie.
2: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: Kawał czasu już z wami od samego rana, chyba że ktoś do nas dołączył. Mówimy wszystkim dzień dobry i zapraszamy, by być z przebojami z nutą nostalgii jak najdłużej.
4: Witajcie we wtorek 13 października. Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
4: Zapraszamy. Beloved Sweet Harmony już teraz, za chwilę Kim Wilde i You Came.

0: Polskim Radiu Game na antenie Radia Plus za 18 minut będzie godzina 9.
1: Dość tego, słuchaj, muszą być jakieś zasady.
0: No dobra,
1: nie będzie dozwolone noszenie makijażu, malowanie paznokcia, ani nadmiernie długie lub farbowane włosy.
0: Ale to przecież nie mówisz o mnie, to co ja się będę denerwować?
1: Nie, ty to już masz, że tak powiem, jesteś w wieku pełnoletnim.
0: A tu poza chodzi... tym, ja to sportówka jestem, to żadnych długich paznokci u mnie nie znajdziesz.
1: Ani nie trzeba mierzyć spódnic chyba długości
0: nie,
1: też.
0: Nie, zwłaszcza spódnic długości.
1: Ale to chodzi o szkoły i to nie uspokajamy na chwilę. Nie w Polsce, ale w Peru. Tam jest nowa pani prezydent, która powiedziała, że dość tego do wydrzenia w klasach, że trzeba postawić na naukę, a nie tutaj na szpanowanie i pokazywanie swojego wyglądu.
0: Ja bym w te poncza wszystkich ubrała wełniane z lamy. To alpaki, o.
1: A to zależy, bo tam...
0: Pasiaki.
1: Jedni są na wysokości, a drudzy są nisko, więc może być im gorąco. Słońca Peru niech się uczą. Tak. Nie pozwolimy na bullying, przemoc, ani napaści seksualne. Ciekawe, bo to jest nowa pani konserwatywna prezydent i takie przepisy zaprowadziła w szkołach państwowych. Prywatne niech robią, co chcą. A u nas jest trochę odwrotnie. To właśnie w tych prywatnych często są mundurki jakieś, sweterki.
0: No
1: i tak,
0: porządek,
1: żeby było jednolicie.
0: Być.
1: No skupmy się na nauce przede wszystkim. O.
0: No to też prawda.
1: A niech to jak tam wygląda.
0: Schludnie, żeby było i tyle.
1: Otóż to.
0: No to co? Do szkoły czy do pracy?
1: To zależy, kto w jakim wieku jest. Chociaż są tacy, kto do pracy i do szkoły równocześnie.
0: Dobrze.
1: Bo się jeszcze uczą.
0: To teraz będzie piosenka W poszukiwaniu słońca. Anna Jantar już za chwilę, a potem Fiction Factory i
1: Feels Like Heaven. No mówiliśmy, w Peru.
0: W Peru. Myślisz, że tam zawsze świeci słońce. Też czasem grzmotnie i deszcz spadnie. Za 16 minut, 9.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, to już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Panie Pascalu,
15: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Po reklamie.
21: Radio Plus Warszawa.

0: Feels Like Heaven i Fiction Factory na antenie Radia Plus.
1: A my już mówimy do usłyszenia, zaraz będzie minus dwa, ale plus jedna. Agnieszka się pojawi w studiu po dziewiątej.
0: Ach, ta wyższa matematyka.
1: Chyba dzisiaj przypominam, wielką księgę liczby pi rozdaliśmy, więc jesteśmy rozkręceni.
0: I jutro też będą fajne nagrody. Po godzinie szóstej wracamy, a za dziś dziękujemy i polecamy Radio Plus i Przeboje z nutą nostalgii, nieustająco teraz Sandra, Everlasting Love.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe

0: Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek i 167 zatrzymanych osób w całym kraju.
0: Policja nadal działa, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom placówek oświatowych.
1: Do 6:00 rano odnotowano ponad 400 zdarzeń, co do których jest podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.
0: O działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach apeluje tymczasem Akcja Uczniowska.
1: Młodzi przedstawili 4 postulaty, które mają pomóc uczniom i nauczycielom.
2: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To 4 postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrole plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
3: Przez najbliższy tydzień, najbliższe 2 tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
2: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
1: A mówił o tym Krzysztof Płowecki.
0: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty.
1: To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy.
0: Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku mundurowych. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu.
1: W tej sprawie ruszyło śledztwo. Zlecono też sekcję zwłok 44-latka, który był wcześniej notowany. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Postępowanie dotyczy możliwego przekroczenia uprawnień służbowych.
5: To standardowe postępowanie przy tego typu zdarzeniach związanych z interwencjami policji. Trzeba szczegółowo ocenić zachowanie interweniujących policjantów.
4: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Zabezpieczono dowody, w tym nóż i zapis z monitoringu. Część świadków już przesłuchano, policjantka jeszcze nie była przesłuchiwana.
5: Te czynności, które dotąd były przez prokuratora na miejscu przeprowadzone, na chwilę obecną nie stanowią podstawy do przedstawienia zarzutu.
4: Sprawę ma przejąć inna prokuratura, by zapewnić bezstronność.
0: A badają także Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.
1: Warszawska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie zachowania posła Michała Kołodziejczaka.
0: Poseł miał zmuszać swoją współpracownicę do zażywania narkotyków, a wobec innej kobiety stosować przemoc.
1: Dawny lider Agrounii złożył tymczasem swoje doniesienie do organów ścigania. Na czym skupiają się śledczy?
6: Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajęli się sprawą z urzędu. Na razie nie prowadzą jeszcze śledztwa, ale sprawdzają, czy polityk rzeczywiście złamał prawo.
7: W zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
6: Tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Jeżeli zebrane dowody potwierdzą udział posła w sytuacjach, o których mówią poszkodowane, zostanie wszczęte śledztwo. Na razie śledczy planują przesłuchać kilka osób.
7: Osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, które mają istotną wiedzę.
6: Poseł Michał Kołodziejczak zawiadomił tymczasem ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jako swojego pełnomocnika zatrudnił detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystuna.
0: 150 milionów złotych, tak wysokie kary nałożył UOKiK na 4 banki.
1: Ukarał Bank Pocztowy, Erste Bank, ING Bank Śląski i Plus Bank.
0: To w związku z możliwością jednostronnej zmiany warunków już zawartych umów. Szczegóły wyjaśnia prezes urzędu Tomasz Chrustny.
8: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat. Problem polegał na tym, że konsument nie zawsze mógł przewidzieć, kiedy taka zmiana może nastąpić, czego może dotyczyć i jak duża może być. Klauzula modyfikacyjna nie może być w extem in blanco.
1: Banki mogą odwołać się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Najpewniej w 2028 ruszy budowa ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Krakowie.
1: Ma powstać przy ulicy Wrzosowej w Nowej Hucie.
10: Po odzyskaniu zdrowia i sprawności zwierzęta będą mogły wrócić do środowiska naturalnego. W ośrodku będą przebywały dzikie zwierzęta, które występują na terenie Krakowa.
1: Mówi Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.
0: Na budowę ośrodka zabezpieczono ponad 15,5 miliona złotych.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Too Much Heaven i Bee Gees w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 22 minuty po 9 teraz na zegarze. 13 dzień października w kalendarzu. Za miesiąc będziemy mieć piątek 13, tak, 13 listopada, ale jeszcze miesiąc przed nami. I jeśli chodzi o niebo, to u mnie trochę stalowe z chmurami, ale gdzie niegdzie słońce się przebija, więc jest szansa, że będzie jeszcze niebiesko. A w kalendarzu kulinarnym na przykład dzisiaj dzień borowika, więc może okazja do tego, żeby wybrać się na grzyby. Kto ma teraz wolne, może do lasu pospać. A kto nie ma, zostaje z nami. Zresztą mam nadzieję, że nawet jak do lasu pójdziecie, to gdzieś będziecie o nas pamiętać, żeby milej spędzić czas. Szukamy dzisiaj kolejny raz dobrych stron jesieni.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
12: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend przy metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pan zalecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Jak
2: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.

Bahama Mama i Bonnie M w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 26 minut do 10. 13 dzień października w kalendarzu, jak już wspominałam, między innymi Dzień Borowika, to jest jedna z tych dobrych stron jesieni. A o więcej stron jesieni tych dobrych pytamy na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Proszę napisać, dlaczego kochacie jesień, dlaczego lubicie jesień, za co ją lubicie, a później czekać trzeba na telefon dzisiaj jeszcze ode mnie i od Janka Pasterskiego do zdobycia każdego dnia kubek Radia Plus z Bolesławca, taki piękny z charakterystycznymi kobaltowymi kropkami i do tego nasze logo, a do tego jeszcze zestaw książek na długie jesienne wieczory. Jedna od wydawnictwa Harde, druga od wydawnictwa PWN, naszych partnerów radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Model Talking, Atlantis is Calling, teraz w Radio Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Windę do Nieba i 2 plus 1 na koniec 9 do 10, 3 minuty, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa

0: Stówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
2: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
1: Ciężka?
2: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zblikomana do auta też ciężko.
1: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
2: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
1: Chyba kumacji.
3: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
10: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Wiosna, wiosna.

0: ciebie znowu taki cud.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Tragedia w Kielcach. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli 4 ciała. Od tej informacji zaczniemy.
3: W Berlinie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu, donosi Bild.
2: Drony wokół szpitala i badania pod fałszywym nazwiskiem. Rzymska klinika Gemelli, przygotowana na pobyt papieża.

0: Wiadomościach Berlin, gdzie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Informuje o tym niemiecki dziennik Bild.
1: To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych wcześniej w sprawie dwóch obywateli Turcji. Obaj mężczyźni czekają na przekazanie stronie polskiej.
0: Przypomnijmy, do ich zatrzymania doszło wczoraj na dworcu kolejowym w Badenii-Wirtembergi.
1: Karambol na Krajowej Dziewiątce.
0: W gminie Brody zdarzyło się 5 pojazdów. Na miejsce zdarzenia dojechały już służby ratunkowe.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców zasnął za kierownicą.
0: Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu nie ma już utrudnień w ruchu, ale trwa usuwanie skutków kolizji.
1: Drony wokół szpitala, wyłączone piętro i badania pod fałszywym nazwiskiem.
0: W związku z operacją papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli wdrożono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Donoszą o tym włoskie media.
1: Leon XIV przejdzie zabieg usunięcia guzka na płucu. Jeszcze przed południem ma trafić pod opiekę lekarzy. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemu za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10. piętro, gdzie będzie przebywać, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów. Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży, bo trwa tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną szpitala.
0: A do modlitwy w intencji papieża o pomyślny przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia apelują przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda i prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
1: Najpierw chodzili po domach, teraz wysyłają listy.
0: ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami.
1: Oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. To pomoc dla osób niepełnosprawnych po 18 roku życia.
3: Klienci zgłaszają się do placówek ZUS z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające.
1: Tłumaczy Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS-u.
0: I ostrzega przed podpisywaniem takich dokumentów.
3: Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić bezpłatnie. Przy składaniu wniosków ZUS poprosić o pomoc pracowników zakładu.
1: Osoby, które podpisały umowy z płatnymi pośrednikami, muszą sporo zapłacić, nawet kilkanaście tysięcy złotych.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Niecodzienne znalezisko na Lubelszczyźnie.
1: W trakcie prac porządkowych w powiecie chrubieszowskim wykopano słup graniczny z czasów rozbioru.
0: To 3-metrowa żelazna rura z tablicą informacyjną.
1: Archeolodzy mają pewność, że słup odkopany w Lipinach stał na granicy księstwa warszawskiego z cesarstwem Austrii 200 lat temu.
5: Zdecydowanie nikt się nie spodziewał, bo te słupy graniczne zniknęły po zakończeniu I wojny światowej.
1: Mówił archeolog Wiesław Komana.
0: W najbliższych dniach słup trafi do muzeum w Rubieszowie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dusty Springfield in Private w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut po 10, prawie 17 na zegarze teraz, czyli pora na drugie śniadanie, może małe co nieco, do kawy lub herbaty. Słodko będzie w każdym razie, ponieważ są wyniki Mistrzostw Świata tiramisu, które odbyły się w Treviso na północy Włoch. Zresztą Treviso to jest taka ojczyzna tiramisu, bo to tam powstał ten deser. I jeśli chodzi o tę kategorię, w której walczą zawodnicy, jest klasyczna i taka, która umożliwia tak, żeby można było ponieść się trochę fantazji. I w tej tradycyjnej nie zwyciężył Włoch. Co ciekawe, nie ma też Włocha w pierwszej trójce, ponieważ pierwsze miejsce w tej tradycyjnej kategorii zajął Marco Smuzzi, pszczelarz São Paulo, 51-letni, a później Francuska z Nadia Larbi, no i trzecie miejsce Brazylijka Fabiana Borelli. Natomiast jeśli chodzi o to tiramisu, w którym można było ponieść się fantazji, to tutaj zwyciężył już Włoch, Ciro Tomasini z Vincenzy, technik pracujący w szpitalu, bloger kulinarny, który tym razem stworzył tiramisu z dodatkiem konfitury malinowej, białej czekolady i do tego jeszcze miód cytrynowy, a wszystko to było w kształcie ula, nawiązując w ten sposób do środowiska naturalnego pszczół. Więc jest to wyzwanie dla tych, którzy uwielbiają tiramisu i dla tych, którzy uwielbiają tworzyć piękne desery. Więc może w przyszłym roku będzie można się zgłosić. W październiku zawsze odbywają się te mistrzostwa.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A te dobre strony jesieni to być może czas na gotowanie, na zagłębianie się w... Przepraszam, na zagłębianie się w smaku albo doszukiwaniu się go, jego źródeł. Narodziny smaku Markusa Benemana, wydawnictwa PWN, to jest jedna z książek, która jest dzisiaj do wzięcia w ramach dobrych stron jesieni w Radiu Plus. Książka, której Markus Beneman wspaniale opowiada o tym, kto był, co było pierwsze, jajko czy kura na przykład. Czy owoce zawsze smakowały tak samo? Skąd wzięła się sól i mnóstwo innych historii dotyczących tego, co często mamy dziś na talerzu. I Markus Beneman opowiada to nie dość, że fantastycznie i ciekawie, to jeszcze tak naukowo, ponieważ jest naukowcem i nie wyciąga sobie tych faktów gdzieś tam z rękawa, tylko wszystko sprawdził, zbadał i o tym nam i to wszystko nam opisuje i opisuje właśnie w taki sposób nienaukowy, ale taki, że chce się czytać. I to jest jedna z książek, którą mam dzisiaj dla Was. Narodziny smaku Markusa Benemana, a kolejna wydawnictwa Harde, bo to PWN Harde i jeszcze Kubek od Radia Plus dzisiaj na Was czeka. O kolejnej książce opowiem za moment, a zadanie dla Was, za co lubicie jesień. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę napisać o tych dobrych stronach jesieni. A jeśli na przykład jest to czytanie książek, to dajcie znać, jakie właśnie czytacie albo które czekają na przeczytanie. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus.

0: Rock and Rolling Skinky Ilo w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut do 11 i do 11 jeszcze trochę zwolnimy. Zupełnie inny klimat. Między innymi Czesław Niemen i Dziwny jest ten świat.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
10: Od Oleofarm.
11: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach filmowych.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Every Time We Touch i Maggie Rainey na koniec 10 do 11. 3 minuty za moment wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa...

0: Lodówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Drugi mężczyzna zatrzymany za internetowe groźby wobec premiera. Za chwilę też kolejny atak na statki handlowe na Morzu Czarnym oraz burmistrz Sanoka z zarzutami korupcyjnymi. Jest 11:00, Marcin Bartnik nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, policja zatrzymała kolejnego mężczyznę wczoraj w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś, najwcześniej o 14:00, przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend. Ten miał planować zamach na premiera i szefa MON-u. Do Warszawy został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Za co może odpowiadać autor pogróżek?
2: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są

0: Azerbejdżanu. Statek płynął z Turcji do Mołdawii i nie przewoził ładunku. Wcześniej jednostka transportowała zboże z Ukrainy do Turcji, gdzie dokonała rozładunku, a następnie wracała do Mołdawii tą samą trasą. To już drugi atak dronów w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii w tym miesiącu. Sofia zwróciła się do Unii Europejskiej i NATO o wsparcie w dochodzeniu oraz wezwała rosyjskiego ambasadora. Ataki potępiła również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski z zarzutami korupcyjnymi. Sprawę do prokuratury wniósł jeden z radnych, a samo śledztwo ruszyło w kwietniu. Wczoraj został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie.
1: W zamian za zatrudnienie radnego w jednej ze sanockich spółek komunalnych samorządowiec oczekiwał popierania jego działań w głosowaniach rady oraz nakłonienia i pozyskania kolejnego radnego, który również miałby głosować zgodnie z oczekiwaniami podejrzanego.
0: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. W oświadczeniu burmistrz odniósł się do sprawy i zapowiedział, że będzie się odwoływał od decyzji o zawieszeniu go w czynnościach służbowych.
2: Dokumenty, które posiadam, przekażę pełnomocnikom. Przekażę również informacje i materiały, które w mojej ocenie pokazują szerszy kontekst tej sprawy. Mam także świadków, którzy mogą przedstawić istotne okoliczności.
0: Mówił burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski. Dodajmy, że na 15 listopada zaplanowano referendum w sprawie jego odwołania.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Poznańskie zoo zbiera orzechy. Mają pomóc niedźwiedziom zrobić masę na zimę. Wkrótce zapadną one w kilkumiesięczny sen. Więcej o tej zbiórce nasza reporterka Aleksandra Grzelak.
4: Od początku miesiąca niedźwiedzie pochłaniać potrafią nawet 18 tysięcy kalorii dziennie. Aby im w tym pomóc, można przynieść zdrowe, tegoroczne orzechy włoskie. Zoo przyjmie każdej ilości, bo przed snem zimowym zwierzęta jedzą ich około 100 kg tygodniowo. Jak powiedział mi Remigiusz Koziński z ogrodu, nie wszystkie niedźwiedzie zasypiają, a część budzi się w Sylwestra.
5: Cisna powoli zaczyna na razie zapadać w takie kilkudniowe drzemki. Gienia i Wojtusia, dwie starsze samice, one w taki sen zimowy nawet kilkumiesięczny zapadają. Samice podczas właśnie snu zimowego rodzą młode.
4: Orzechy można przynosić do czwartku od 8 do 18. Przyjmowane są one od strony ulicy Kaprala Wojtka.
0: Przypominała z Poznania Aleksandra Grzelak.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Na zegarze teraz prawie 18 minut po 11 odkrywamy kolejne dobre strony jesieni. Tym razem na kartach książki Cudne manowce Agnieszki Olejnik, wydawnictwa Harde. To jest ta druga książka, którą mam do kompletu, do oddania dzisiaj. Książka opowiadająca o czterech przyjaciółkach, chociaż właściwie trzech, bo ta jedna jest obecna tylko duchem i te trzy przyjaciółki dzięki tej czwartej poznają siebie i poznają też tę przyjaciółkę, której z nimi nie ma. Odkrywają to, mimo że znają się teoretycznie od studiów, a od tych studiów trochę już lat minęło i wydawało im się, że znają się doskonale, to dopiero właśnie poznając historię swojej czwartej przyjaciółki, ruszając w drogę, którą ona dla nich zaplanowała, to jest droga do Santiago de Compostela, czyli Camino. I właśnie taka ciepła, wzruszająca, pełna dobrych i tych też czasami smutnych wieści książka na jesienny długi wieczór od nas, a właściwie od wydawnictwa Harde. Druga do kolekcji to Narodziny Smaku Markusa Benemana, wydawnictwa PWN i nasz kubek przecudnej urody z Bolesławca, z naszym logo, z tymi charakterystycznymi kobaltowymi kropkami jest do wzięcia. radioplus.pl, tam czekam na wiadomości od Was, za co lubicie jesień, jakie są te dobre strony jesieni, jeśli o Was chodzi. I ja za moment dzwonię już do kogoś, kto napisał, a kolejny zestaw książek i kubek to dzisiaj po 14:00, a za chwilę zobaczymy, do kogo trafi ten zestaw, o którym opowiadałam.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
5: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A dobre strony jesieni są takie, że można na przykład nawlec na niteczce korale z jarzębiny. To są te korale jesieni, ale można też zrobić haft koralikowy. Chyba słyszę siebie gdzieś w tle, a z nami jest Karol. Karolu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: A mam prośbę o przyciszenie odrobinę radia, a już właśnie się udało chyba. Dobrze, napisałeś o tym, że twoje dobre strony jesieni to chwila wytchnienia i czas na tworzenie haftu z koralików. Co tam haftujesz tymi koralikami? W ogóle skąd się tym zainteresowałeś? Tak.
2: A takie natchnienie nadeszło, także na te długie dni jesienne, wieczory. Także dobre zajęcie.
1: Wiesz, skojarzyło mi się teraz z Marianem Opanią, który w jednym z filmów robił na drutach, bo stwierdził, że go to uspokaja. Czy u ciebie jest podobnie z tym haftem?
2: To jest bardzo podobne, dokładnie tak.
1: Prezent mam dla ciebie, a czy jeszcze znajdziesz też czas na czytanie?
2: Wieczorami tak, przy kubku dobrej herbaty na pewno.
1: A no tak, bo kawa jest, świeżo zmielona kawa jest do koralików, a do herbaty będą książki. Narodziny smaku i cudne manowce dla ciebie, a do tego kubek, żeby i kawę i herbatę można było wypić. Kubek od Radia Plus, Bolesławiecki z naszym logo, więc mam nadzieję, że ta jesień będzie miała same dobre strony dla ciebie.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i pozdrawiam oczywiście całe Radio Plus, wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo dziękujemy.
2: I udanej jesieni.
1: Dziękujemy i wzajemnie. Ale powiedz mi jeszcze, co haftujesz teraz, jeśli chodzi o te koraliki? Co tam powstaje?
2: Pejzaż taki.
1: Pejzaż?
2: Pejzaż z koniem.
1: Wow. No dobrze, jestem ciekawa efektów. Jeśli będzie ci się kiedyś chciało, podrzuć zdjęcie. Wszystkiego dobrego. Dobra. Jeszcze raz. Do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
1: A na wasze dobre strony jesieni czekamy na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: Be My Baby i Runety w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii 15 minut do południa i do 12 jeszcze. Między innymi zabiorę się właśnie tam i kancelaria.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym

0: Radio Letaxi i Vanessa Paradis. Na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości. Dzięki za dziś.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
4: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie od APR.

0: to ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl. Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Zamordował rodzinę i targnął się na życie. To pierwsze ustalenia po tragedii w Kielcach. Trwa akcja służb w prywatnym zoo w Łącznej niedaleko Wałbrzycha. Papież chce szybko poddać się operacji, by nie rezygnować z podróży do Ameryki Południowej. Jest 12. Marcin Bartnik zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły zbrodni na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch synów, 17- i 18-letniego, a potem powiesił się na balkonie. Sąsiedzi są zszokowani tymi wydarzeniami. To oni wezwali policję.
2: Dwoje dzieci i żona.
3: Tego nie wiemy.
2: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
4: Jako depresja.
2: Bo jako tako to im się dobrze powodziło. Słyszałem.
5: Ja to nawet jego synów nie znałem. Jego to bym z psem chodził zawsze, dzień dobry, dzień dobry.
2: Ale bardzo taki naprawdę.
5: Ja taki stan jak i tego, porządku gościu.
2: Spożywający alkohol. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
1: Na miejscu tragedii pracują służby. Badamy różne wersje, powiedział nam Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
6: Najbardziej prawdopodobne jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone, czyli sytuacja, kiedy najpierw dochodzi do zabójstwa trzech osób, a następnie do samobójstwa sprawcy.
1: Dla śledczych kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz. W wielkopolskich Obornikach w ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. W weekend po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano około 60-latka. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Tego hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
1: Przesłuchanie mężczyzny w warszawskiej prokuraturze okręgowej około 14. Papież chce szybko poddać się operacji, by nie rezygnować z podróży do Ameryki Południowej. Tak napisał w mediach społecznościowych Metropolita Tokio. Kardynał Tarcisio Isao Kikuchi napisał o tym na portalu społecznościowym po audiencji u Leona XIV. Wcześniej w

0: policji biegli, dokonują przeszukania i oględzin terenu tego zoo. W zależności od wyników tych czynności będą podejmowane decyzje, czy te zwierzęta będą zabierane, czy nie.
1: Powiedział nam Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Na miejscu jest pełnomocnik właścicieli zoo, adwokat Łukasz Opoliński, który dodaje, że na miejscu powinien być m.in. lekarz weterynarii.
2: Nie wiemy, na jakiej zasadzie te czynności dzisiaj są prowadzone. Nie rozumiemy, dlaczego dzisiaj mają być te zwierzęta odbierane. Nie rozumiemy również, dlaczego pan syn właścicieli został zatrzymany, ktokolwiek został zatrzymany.
1: Dzisiaj ma zapaść decyzja, czy zwierzęta zostaną odebrane. Dla fanów piłki nożnej przechadzka w tym miejscu jest czymś wyjątkowym. W Bełchatowie można spacerować ulicą legendarnego trenera Oresta Lęczyka, architekta największych sukcesów miejscowego GKS-u. Z mieszkańcami rozmawiał Rafał Różycki.
3: Czy wie pan, jaką ulicą pan spaceruje?
4: Tak, wiem. Spaceruję ulicą Oresta Lęczyka, znanego trenera, który miał wybitne wyniki. Jeszcze w jesiennym klimacie bardzo fajnie się tutaj chodzi i miło spędza się czas.
3: O, czyli zachęcamy też innych, żeby tutaj pospacerowali.
4: Oczywiście.
5: Wielu kibiców doskonale wie, kim był Orest Lęczyk, ale też myślę, że to jest taki ukłon w stronę świętej pamięci wielkiego trenera.
3: Kim dla ciebie jest ta postać?
6: Ważną osobą historyczną, tym bardziej związana z tym klubem. Jestem dumny, że taka ulica powstała.
1: Pod wodzą Oresta Lęczyka blisko 20 lat temu GKS Bełchatów sensacyjnie zdobył wicemistrzostwo Polski. Prowadził też inne polskie kluby, m.in. Wisłę Kraków czy Pogoń Szczecin.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Warszawa chroni dzieci przed tym, co mogą znaleźć w internecie. Wystartowała kolejna odsłona kampanii, która ma uświadomić rodziców, że warto sprawdzać, co dzieciaki robią w internecie i na co trafiają, mówi Marzena Gawkowska z warszawskiego ratusza.
8: Małe dzieci mają w sieci kontakt z treściami o charakterze erotycznym, a także pornograficznym. Co piąte dziecko i nastolatek do 14 roku życia ma w sieci kontakt z treściami prezentującymi hejt i mowę nienawiści.
7: Organizatorzy kampanii przypominają też, że młodsze dzieci nie powinny spędzać przed ekranem więcej niż godziny dziennie, starsze 2 godzin. Z ekranu do domu aukcyjnego. W warszawskiej Desie do przyszłego poniedziałku można oglądać przedmioty z planu filmowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa, mówi Julia Olszewska z Desa Unikum.
9: Płaszcz barona Krzyszowskiego, granego przez Borysa Szyca, suknia hrabiny Rzeżuchowskiej oraz charakterystyczne elementy garderoby głównych bohaterów, kapelusz Izabeli Łęckiej oraz cylinder i zegarek kieszonkowy Stanisława Wokulskiego.
7: Można tam znaleźć nie tylko rzeczy związane z filmem Lalka. Na wystawie znalazło się ponad 70 oryginalnych rysunków do książki Bolesława Prusa. Maksymalnie 12 stopni na termometrach, na niebie chmury, raczej bez opadów, możliwe są też przejaśnienia. Ciśnienie wysokie w Warszawie, 1026 hektopaskali, wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. Biometr mamy dziś niestety niekorzystny.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: To już 6 minut po 12, a my lecimy teraz prosto do gwiazd. Simply Red w Radio Plus i Stars. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: niecierpliwi. No, lubimy wracać do tego duetu w Radiu Plus. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny. Gdyby ktoś był niecierpliwy i nie mógł się doczekać wieczoru, a wieczorem chciałby na przykład poczytać dobrą książkę, napić się dobrej herbaty z pięknego ceramicznego kubka prosto z Bolesławca i do tego jeszcze wyjątkowego, bo zawierającego logo Radia Plus, to nic prostszego. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. To bierzemy na warsztat, bo wszakże jesień trwa i potrafi być naprawdę hipnotyzująca. Za co wy kochacie jesień? Dajcie znać na radioplus.pl. Warto, bo już po godzinie 14 taki właśnie zestaw komuś wręczę. Między innymi książkę od wydawnictwa Harde, Święta kradzież, czyli kryminał, w którym łączy się historia japońskiego naukowca pracującego w Warszawie. Naukowiec ten może zrewolucjonizować obecną medycynę. A do tego jeszcze w tym samym czasie w klasztorze na Świętym Krzyżu dochodzi do zuchwałej kradzieży bezcennej relikwii. Do gry wkracza policja. Jak te wątki się łączą? Możecie się już niedługo przekonać. Do tego jeszcze książka od wydawnictwa PWN. Granice świata, czyli 47 opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniały swoją historię. Dlaczego granice państwowe wyglądają właśnie tak, a nie inaczej? Dlaczego Europa uchodzi za osobny kontynent, skoro geograficznie jest tylko półwyspem Azji? O tym wszystkim możecie się przekonać. Za co wy lubicie jesień? Dajcie znać na radioplus.pl.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
9: Ale że już?
8: No już.
9: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
8: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
9: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
8: No oczywiście.
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
13: Let's go, girls.

Te dwa kraje, Boliwia i Brazylia, od lat kłócą się o to właściwie z którego miejsca pochodzi ten fantastyczny taniec Lambada, ale wszystkich całe szczęście połączyła francuskojęzyczna formacja Kaoma w tym wspomnieniu lata. No a teraz polecimy sobie na zachód i też będzie przyjemnie. Panowie z Pet Shop Boys.

0: Być może trochę chłodno, być może trochę wieje, ale jednak spacer nad morzem jesienią też myślę, że ma swoje magiczne strony. Jeśli ktoś nad morzem, to serdecznie pozdrawiamy, a za moment wyruszymy na egzotyczną wyspę.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend 3 metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
3: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
4: Neonet, Neonet,
5: to korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
1: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Alior Bank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
15: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: się panowie, dobraliście Inki i Rod Stewart i Brian Adams do tego. A za chwilę o 13 wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
2: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Groził w internecie premierowi i marszałkowi Sejmu. 46-latek o skrajnych poglądach usłyszał zarzuty. Drożeje benzyna, tanieje diesel, za chwilę jutrzejsze ceny na stacjach paliw oraz rekordowa liczba dawców szpiku w Polsce. Jest 13. Marcin Bartnik. Są zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka o skrajnych poglądach zatrzymano w Obornikach niedaleko Poznania.
2: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa, w tym czołowych przedstawicieli rządu oraz byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
1: Informuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. W weekend po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu oraz ministra obrony ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Jeszcze dziś będzie on przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Załański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, oświadczył prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Wybuchy było słychać w ukraińskiej stolicy jeszcze przed ogłoszeniem alarmu. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat przekazał, że przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są wyjaśniane. Niestety to nie pierwszy raz. Zazwyczaj wiąże się to z relacjami politycznymi. Oczywiście sprawą zajmują się specjaliści. Informacje te są dla nas bezcenne. Pozwalają przygotować się do odparcia ataku oraz ostrzec ludność, by mogła odpowiednio zareagować. Wcześniej pojawiały się sugestie, że brak informacji o ataku na Kijów mógł być związany z wstrzymaniem przez USA przekazywania danych wywiadowczych. Szef ukraińskiego MSZ-u zdementował jednak te doniesienia, zapewniając, że współpraca między Kijowem a Waszyngtonem pozostaje bez zmian. Drożeje benzyna, tanieje diesel. W środę litr 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a olej napędowy 7,98. Następne obwieszczenie Ministerstwa Energii jutro około południa. Teraz nietypowe zatrzymanie w centrum Gdańska. 22-latek i jego o rok młodszy kolega nieśli w kartonach i torbie ponad 7 kg narkotyków. Zwrócili uwagę mundurowych ze względu na swoje nerwowe zachowanie. Wpadli na gorącym uczynku w czasie rutynowej kontroli. Sąd aresztował już tymczasowo podejrzanych na 3 miesiące.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Można mówić o rekordzie. W Polsce jest

0: Jakub Bąk.
1: Zachorowałam, a dawcy nie miałam, nie spokrewnionego na całym świecie, jakby nie było. I pan profesor zdecydował, że któryś z synów.
0: Zostało mi założone właśnie w kłucie centralne i faktycznie byłem też podłączony do maszyny, która filtrowała te komórki macierzyste.
1: Ja mu dałam życie, on mi dał życie.
2: Katowicki szpital robi najwięcej przeszczepów w Polsce. W ciągu 35 lat wykonano tam prawie 6,5 tysiąca takich operacji.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Jesień to czas, gdy przyroda zwalnia, przygotowując się do zimy. Dzikim lokatorom ogrodów można pomóc w tym poprzez odpowiedzialne dokarmianie. Tak jest na przykład w przypadku jeży, mówi Aneta Rajza-Hermajewska, która od kilku lat gości w swoim ogrodzie rodzinę jeży.
4: Starałam się od początku mądrze wspierać mojego jeża. Dzisiaj to już jest cała gromadka jeży, więc wyczytałam, że karmienie go powinno być na przykład przy pomocy karmy dla kotów, więc taką karmę właśnie w ilościach hurtowych nabywamy. I co wieczór, kiedy już trochę się ściemni, wychodzę, żeby na miseczkach taka karma była dla moich małych przyjaciół.
3: Należy także pamiętać o pozostawieniu do dyspozycji kolczastych ssaków liści, w których będą mogły przezimować, gdy nadejdą mrozy. Odzyskany po wojnie świecznik z głową meduzy trafił do rejestru zabytków. To aplika, czyli świecznik ścienny z cyzelowanego i złoconego brązu. Świecznik wrócił do łazienek królewskich do pałacu na wyspie. Należał do zestawu 8 aplik zdobiących salę Salomona za czasów króla Stanisława Augusta. Podczas I wojny światowej aplika została wywieziona do Rosji, wkrótce jednak na mocy traktatu ryskiego wróciła do Polski. W 1944 roku wraz z innymi elementami wyposażenia łazienek królewskich została wywieziona przez Niemców do zamku Fischhorn w Austrii. Do Polski wróciła w 2011 roku. Niebo z chmurami, nie powinno z nich jednak padać, możliwe są nawet niewielkie przejaśnienia. 12 stopni maksymalnie na termometrach, ciśnienie wysokie 1026 hektopaskali. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu, biometr jest dzisiaj niekorzystny.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: I teraz w Radio Plus Abba i Fernando. Coś na delikatne pobudzenie. Ciśnienie niskie to sobie podwyższymy. No, kawusie oczywiście do tego też czemu nie. 6 minut po 13, czyli to już taka pora obiadowa. No, zdradzę wam w sekrecie, że ja już nawet jestem po kawałeczku serniczka. Czego i wam życzę, Janek Pasterski.

0: Kultowe przeboje, kultowe dźwięki, które tak leniwie sączą nam się z głośników. To wtorkowe popołudnie w Radiu Plus. Godzina jeszcze mniej więcej do momentu, kiedy złapię za swój radiowy telefon i wykręcę numer być może właśnie do ciebie, drogi słuchaczu. A co trzeba zrobić, bo cały czas bierzemy na warsztat dobre strony jesieni z Radiem Plus. Tak nazywa się nasza zabawa i pytamy was, za co wy jesień lubicie? Dajcie nam znać, jest jeszcze chwila. Można to zrobić w paru zdaniach w formularzu na radioplus.pl, na naszej stronie internetowej. A w prezencie, no fajny zestaw na jesienne wieczory, bo to ceramiczny kubek z kultowego już Bolesławca i to taki customowy, bym powiedział, na zamówienie, bo do tego mamy jeszcze logo Radia Plus na tym wzorze klasycznym z Bolesławca. I dwie książki dorzucam na ten wieczór z herbatą w tym pięknym kubku, wydawnictwo Harde, Święta Kradzież, tak nazywa się ten kryminał. Mamy tutaj naukowca z Japonii, który stoi u progu odkrycia takiego naprawdę zjawiska medycznego, które może uzdrowić wiele osób, ale też łączy się to z kradzieżą w klasztorze na Świętym Krzyżu, no i policyjnym śledztwie. Co będzie, kto odkryje prawdę, jak te wątki się ze sobą splatają, to jedna z książek, bo druga to Granice Świata, wydawnictwo PWN, czyli parę dziesiąt opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniały swoją historię. Można się czegoś dowiedzieć, dajcie znać radioplus.pl, za co wy lubicie jesień.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100!
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
20: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
19: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
20: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
19: Spróbuj koniecznie.
20: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Auć!
2: kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
22: Adamet. Z pasji do rozwoju.
23: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
24: A cappuccino też za piątkę?
25: Też.
24: A flat white?
25: Też.
24: A...
25: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
26: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.

nogi same ruszyły do tańca. Kluczowe w tym zestawieniu jest słowo John. W jednym przypadku to jest imię, John Travolta, w drugim człon nazwiska Olivia Newton-John, ale też pseudonim artystyczny, jeżeli chodzi o Sir Eltona Johna, który już dosłownie za chwilę pojawi się w Radio Plus. I teraz co ma wspólnego na przykład John Travolta z panem Eltonem Johnem? No, otóż oczywiście panowie spotykali się często na różnego rodzaju galach, ale John Travolta, który zdobył gigantyczną sławę dzięki musicalom takim właśnie jak ten, Grease, z którego pochodziła piosenka You're the One That I Want, no i to się stało klasyką popu. W nagraniach i produkcji albumów z tamtego okresu często właśnie brało udział wielu muzyków sesyjnych, współpracujących też między innymi z Eltonem Johnem, czyli muzycy. Mianownik wspólny obu panów i teraz już właśnie rzeczony Elton John, Can You Feel the Love Tonight?

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Neonet, Neonet,
9: to korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
10: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
8: Neonet.
11: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa

0: Stówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Po reklamie.

0: Lato w mieście. Pewnie niektórzy chcieliby, żeby to lato wróciło, ale niestety trzeba będzie poczekać, póki co przed nami jesień, która trwa i mam nadzieję, że jeszcze pozytywnie nas zaskoczy. Za chwilę w Radiu Plus o 14:00 wiadomości i Marcin Barcki.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie.

0: Kropka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
4: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: dzień dziś. Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Papież Leon XIV jest już w rzymskiej poliklinice Gemelli. Dziś obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Zacznijmy jednak od najnowszych doniesień w sprawie gróźb wobec premiera i szefa MON-u. Jest 14. Marcin Bartnik zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON-u, powinien zostać doprowadzony do prokuratury okręgowej w Warszawie. Zatrzymano go w weekend. Do stolicy został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, ostatnie godziny to intensywna praca śledczych.
2: Dokładnie tak. Usłyszałem dziś, że analizy się przedłużają, dlatego przesłuchanie rozpocznie się później niż planowano. Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
1: Wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz. W wielkopolskich Obornikach w ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Ten 46-latek usłyszał już zarzuty. Leon XIV jest już w poliklinice Gemelli. Jeszcze dziś papieża czeka operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi. Jak wyjaśnił, jest on w fazie początkowej i dobrze zlokalizowany. W takim przypadku szybkie działanie jest kluczowe, zaznacza chirurg onkologiczny profesor Rafał Matkowski.
3: Jeżeli odpowiednio szybko taka zmiana jest wykryta, mamy bardzo dużą możliwość wyleczenia pacjenta. Obserwujemy sobie taką zmianę i zgłaszamy się do lekarza, tym wyleczenie jest bardziej prawdopodobne i co więcej, metody leczenia, które musimy zastosować, są mniej okaleczające.
1: Dalsze informacje o stanie zdrowia papieża Watykan ma ogłosić wieczorem. Po operacji 71-letni Leon XIV zostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie audiencje. Papież chce jednak w listopadzie odwiedzić Urugwaj, Argentynę i Peru. 5 osób uratowano, 11 uznano za zaginione. To po ataku dronów na 2 statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Jedna jednostka zatonęła. To wstępne informacje, bo na morzu panują trudne warunki. Atak potępiła Bruksela, a NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie. To już kolejny w ostatnim czasie atak na tym akwenie, co zdaniem szefa polskiego MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza świadczy o jednym.
4: Że zagrożenie jest większe niż było do tej pory. Naruszenia przestrzeni powietrznej, drony, które wlatują, ale te, które uderzają też w statki u wybrzeży państw Unii Europejskiej i NATO.
1: Pierwszy trafiony statek płynął pod banderą Malty z Turcji do Mołdawii. Należy do ukraińskiego armatora.

0: tutaj na 10. piętro, no musi być odporna psychicznie, odporna na stres, testowo w praca w dużej dawce adrenaliny.
1: Rocznie zespoły ratownictwa medycznego realizują w całej Polsce ponad 3 miliony interwencji.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Litwin poszukiwany europejskim nakazem aresztowania zatrzymany został na lotnisku Chopina. 40-latek wpadł podczas odprawy pasażerów odlatujących do Belgii. W trakcie sprawdzania jego danych funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że figuruje on w nich również pod innym nazwiskiem. To właśnie na te dane niemieckie organy ścigania wydały ENA w związku z kradzieżą z włamaniem. 80% dzieci między 7 a 14 rokiem życia korzysta z internetu, a właściwie tam żyje, bo średni czas przed ekranem to 4,5 godziny dziennie. Warszawa chce przypomnieć rodzicom, żeby sprawdzali, jak ich dziecko korzysta z sieci.
3: Miasto wystartowało z kolejną odsłoną kampanii Warszawa chroni dzieci. Jej autorzy tłumaczą rodzicom, jak ogarnąć kwestie dziecko plus internet w punktach. Mówi Marzena Gawkowska z warszawskiego ratusza.
4: Kontroluj, co twoje dziecko ogląda w sieci, rozmawiaj z nim o tym, kontroluj czas spędzany przez dziecko przed ekranem.
3: 1/5 dzieciaków zetknęła się w sieci z hejtem. Trafiają też na treści erotyczne i pornografię.
2: Tym tematem zajęła się Joanna Obuchowska. Sporo chmur na niebie, ale nie powinno z nich padać. Przejaśnienia według synoptyków są możliwe w Warszawie. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia 12 stopni. Warunki biometeo nie będą korzystnie wpływały na nasze samopoczucie. Ciśnienie mamy wysokie, bo wynosi 1026 hektopaskali, a wiatr w Warszawie słaby. Powieje z zachodu i północnego zachodu.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: A my wracamy do tych miejsc, do których wracać lubimy już teraz w Radio Plus. Zbigniew Wodecki.

0: panowie może troszkę się zestarzeli, ale ich klasyk absolutnie nie. Backstreet Boys i Quiet Playing Games with My Heart. No to z nami miło się zrobiło. Miło będzie też za chwilę, bo cały czas zachęcamy do wspólnej zabawy. Dobre strony jesieni z Radiem Plus i pytamy was o to, za co wy lubicie jesień, a może nawet nie lubicie, tylko kochacie. Jest to wasza ulubiona pora roku. Ja wiem, znam takie osoby. Te pozytywy. Dajcie znać na radioplus.pl. Napiszcie nam, za co jesień lubicie, dlaczego ta pora roku może być wyjątkowa, mimo tego, że jest troszkę chłodniej, że szybciej zapada zmrok i tak dalej. A w prezencie piękny ceramiczny kubek, nie byle skąd, bo ze słynnego Bolesławca z logo Radia Plus. I do tego jeszcze dwie książki, bo jeśli jesień to kocyk, herbatka z ulubionego kubka i dobra literatura, prawda? To nam się jakoś tak składa. Tutaj mamy książkę Święta Kradzież, kryminał od wydawnictwa Harde. No i patrząc na opis, to wydaje się, że może być naprawdę ciekawe. Nie wszystkie tajemnice powinny zostać ujawnione. Różne wątki. Wątek japońskiego naukowca pracującego w Warszawie, który być może ma remedium na uleczenie wielu osób, ale też wątek kradzieży w klasztorze na Świętym Krzyżu. Dochodzenie rozpoczęte przez policję. Jak te dwa tropy się ze sobą przecinają? Druga książka od wydawnictwa PWN, Granice Świata, czyli opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniają historię. Można się troszkę doedukować. Zachęcam. Kubek i książki już za chwilę do kogoś trafią, a tymczasem dajcie znać na radioplus.pl, za co wy lubicie jesień.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
7: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
8: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
10: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
11: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto.

0: to w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Warszawa.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Te dobre strony jesieni właśnie odkrywamy teraz, zupełnie na żywo. Dodzwoniłem się do Karoliny. Karolino, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Plus.
1: Cześć, bardzo mi miło. Ja wiem, że ciężko wybrać, tak jak zaznaczasz w wiadomości do nas, ale napisałaś, że zdecydowanie przetwory to jest ten czas, kiedy oddajesz się robieniu tych pysznych rzeczy.
2: Tak, i są to przetwory z pigwy. Myślę, że dużo osób, które mają pigwę, doceniają jej właściwości, są zafascynowani tym i nie wyobrażają sobie jesieni bez po prostu wykorzystania tych wspaniałych małych jabłuszek na wspaniałe przetwory, które naprawdę doskonale smakują zarówno w herbacie, jak i do ciasta jako masa pigwowa.
1: A, to się zgadza, to się zgadza. Mam dla ciebie fajny zestaw, bo to dwie książki od wydawnictwa PWN Granice Świata i wydawnictwo Harde, to kryminał Święta Kradzież. No mam nadzieję, że się przyda, do tego jeszcze piękny kubek ceramiczny z Bolesławca i wiem też, że ostatnio kolekcjonujesz właśnie rzeczy z Bolesławca.
2: Tak, jestem zafascynowana ceramiką z Bolesławca. Mnie najbardziej urzekła unikatowa kolekcja pani Marii Starzyk z motywem dudka, ale po prostu każda rzecz z ceramiki bolesławickiej będzie dla mnie czymś niezwykłym i fascynującym. I cieszę się, że dzięki Radiu Plus mam okazję powiększyć swoją kolekcję o tak unikatowy przedmiot, bo nigdzie nie kupiłabym kubka Radia Plus.
1: To prawda, bo to jest ten klasyczny wzór z Bolesławca, ale nie ma na nim zwykle logo Radia Plus, a w tym wypadku jest. Także
2: właśnie.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Czy mogłabym kogoś jeszcze pozdrowić?
1: Oczywiście.
2: W takim wypadku chciałabym serdecznie pozdrowić siostrę Paulinę, koleżankę Anetę oraz wszystkich ciężko pracujących w firmie Mabuchi.
1: Trzymaj się, bardzo ciepło, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Dobre strony jesieni w Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer, moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Łatwopalni to Maryla Rodowicz, a na zegarach już za chwilę 15 to będzie pora wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Ofiary miały poważne obrażenia głowy. Wrócimy do tragedii w jednym z mieszkań w Kielcach. Lekarze weterynarii protestują dziś w Kutnie. Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jest 15. Marcin Bartnik. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia Plus po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz synów, 16- i 18-latka. Potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny.
2: Taki pogadał i to i w ogóle. No naprawdę tragedia to, co się dzieje. Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
1: Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie, nie było też wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie. Na miejscu tragedii cały czas pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
3: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione. Natomiast myślę, że co do przyczyn zgonu wszystkich tych czterech osób będziemy mogli się wypowiedzieć po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
1: Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy, a olej napędowy będzie kosztował 7,98. Dlaczego paliwo drożeje, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Głębiewski.
4: Program CPN ogranicza ceny paliw, ale ich nie zamraża. Ministerstwo codziennie ustala maksymalną stawkę, uwzględniając m.in. ceny hurtowe. A te rosną. Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze. Program CPN obniża obciążenia podatkowe, więc kierowcy płacą mniej niż płaciliby bez niego, ale nie odcina cen krajowych od zmian na światowym rynku.
1: O paliwach opowiadał Mateusz Gołębiewski. Nie tylko zaległe wypłaty, ale też stabilne zasady finansowania pracy. O to walczą lekarze weterynarii, którzy protestują dziś w Kutnie.
5: My nie mówimy o jednej sytuacji. Mówimy o ciągłości zdarzeń, która zdarza się od de facto 15 lat. Od 15 lat lekarz weterynarii urzędowy nie uzyskał żadnej waloryzacji stawki. Żadnej, absolutnie.
1: Mówił Bartosz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii. To oni kontrolują m.in. bezpieczeństwo żywności i zwalczają choroby zakaźne zwierząt. W proteście uczestniczą też pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej.
6: To nie jest praca urzędowa. Jesteśmy w terenie na gospodarstwach, żeby była bezpieczna żywność, zwierzęta były zdrowe, żebyśmy mogli handlować z krajami trzecimi, z Unią Europejską. Branża rolno-spożywcza dostarcza budżetowi państwa dużo środków.
1: Zaznaczała Sara Meskel z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Protestujący domagają się również podwyżek i terminowych wypłat w przyszłości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lionel Messi, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Ultima 88 będzie mieć 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe, garaż na skuter wodny i 2 silniki o mocy 1000 koni mechanicznych każdy. Argentyńczyk dołączył tym samym do grona sportowych gwiazd związanych z polską marką, wśród których są m.in. Robert Lewandowski, Rafael Nadal, Fernando Alonso czy Carlos Alcaraz.
7: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Układ urbanistyczny ulicy Wilczej został wpisany do rejestru zabytków. Chodzi o odcinek od Alei Ujazdowskiej.

0: ale jest też sztuka niefilmowa, mówi Julia Olszewska z Desy.
1: Wyjątkowy zbiór aż 76 oryginalnych ilustracji Antoniego Uniechowskiego do powieści Bolesława Prusa.
0: Wystawa jest czynna do 19 października.
2: Na wystawę zajrzała Joanna Obuchowska. Wysokie ciśnienie 1026 hektopaskali. Temperatura wysoka raczej nie jest, bo dziś maksymalnie 12 stopni. Na warszawskim niebie chmury, nie powinno z nich padać. Mogą pojawić się przejaśnienia. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. Warunki biometeo niestety dziś nam nie służą.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: O, i to jest przebój przez duże P. Animals już teraz w Radio Plus i House of the Rising Sun. Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemnie rozkołysani, jak najbardziej tak, w rytmach reggae to UB40. Dwa tygodnie niespełna i będziemy zmieniali czas z letniego na zimowy. I wtedy z soboty na niedzielę zegary sobie przestawimy z godziny 3:00 na 2:00. A ja czytam teraz, że naukowcy wzięli te zmiany czasu na warsztat i okazuje się, że gdybyśmy w ogóle zrezygnowali ze zmiany czasu, to ten czas zimowy, standardowy byłby jednak dla nas lepszy. A dlaczego lepszy? No, dlatego, że przy czasie zimowym, co prawda, szybciej robi się ciemno, ale wcześniej robi się jasno. Mamy wtedy szybszy dostęp do tego porannego światła. Ono z kolei korzystnie wpływa na nasz organizm, no i to pomaga regulować zegar biologiczny, nastrój, jakość i długość snu. Czyli szybciej jasno, ale później ciemno. A wiadomo, że jak mawiał klasyk, jak jest ciemno, to już wszystko jedno.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Muzyka i głos

0: od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie.

0: Augustówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus w

Night, Silent Circle. No i takie rytmy popołudniami lubimy. Kiedy już człowiek powoli myśli o tym, żeby może zbliżać się do końca pracy, bo to już tylko niespełna 23 minuty do 16. To co? To jeszcze jakaś kawka szybka przed korkami, które pewnie nas o tej godzinie czekają, wracając do domu. No i trochę dobrej muzyki dorzucę. Już teraz Abba.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend przy metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
6: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie.

0: Lodówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie.

0: nie zamykajmy drzwi, niech te dźwięki z Radia Plus sobie płyną w świat skaldowy. Na koniec naszego spotkania bardzo dziękuję, Janek Pasterski, i życzę wam dobrego popołudnia.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Muzyka i głos.

0: Oleofarm.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji Starlink. Za chwilę relacja naszego reportera. Dziś Dzień Dawcy Szpiku. W Polsce jest ich ponad 2,5 miliona. Powiemy też o kapsule czasu, którą otwarto na 70. urodziny szkoły w Zielonej Górze. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Kobietę ujęto w Berlinie. Chodzi o pożar stacji łączności satelitarnej niedaleko Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Co wiadomo o zatrzymanej?
2: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinków pod Grójcem. Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
1: Stacja Starlink pod Grójcem to ważny węzeł internetu satelitarnego, między innymi dla Ukrainy. Publikował w sieci zdjęcia z nożami i hasłami nawiązującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. To decyzja sądu rodzinnego w sprawie 14-latka z Bełchatowa.
3: Na podstawie zebranych materiałów dowodowych oraz zabezpieczonych zdjęć i filmów odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka. Sędzia Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
1: Mówiła Marta Major z policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany w miniony piątek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś Dzień Dawcy Szpiku. W Polsce jest już 2,5 miliona takich osób. To trzecie miejsce w Europie i piąte na świecie, mówi dr Tigran Torsian, hematolog i dyrektor medyczny Fundacji DKMS.
4: Mogą zachorować i dzieci, i starsze osoby, i ci, co prowadzą bardzo zdrowy tryb życia, ci, co prowadzą zły tryb życia i tak dalej, więc nie mamy tutaj czego komukolwiek zarzucać. Nie spodziewamy się nigdy, kiedy akurat danej osoby może taka choroba wystąpić, ale one występują.
1: Dla chorych kluczowe jest znalezienie tak zwanego bliźniaka genetycznego. Najpilniej poszukiwani są mężczyźni poniżej 30 roku życia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: I jeszcze kapsuła czasu na 70. urodziny szkoły. Zielonogórska budowlanka rozpoczęła świętowanie 7 dekad swojego istnienia.
5: Warsztaty z rozpoznawania gatunków ptaków, z rozpoznawania gatunków drzew rodzimych.
6: Co się znalazło w tej kapsule czasu?
7: List z przesłaniem, czy jak oni wykopią to właśnie za te 100 lat, czy to po prostu będzie ten sam świat? I czy to będzie świat, o którym my chcieliśmy, żeby był.
8: Nie każde budowanie łączy się z niszczeniem, tylko faktycznie, że można też budować świat zielony.
1: A na miejscu był nasz reporter Krystian Machalica.
9: Dziś na niebie głównie chmury, na szczęście słońce też od czasu do czasu dawało o sobie znać w ciągu dnia. Niestety nie jest zbyt ciepło, teraz 13 stopni w Warszawie, odczuwalna o 1 stopień niższa. Słaby wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wysokie i stabilne, to dobra wiadomość, wynosi teraz 1025 hektopaskali. W nocy około 6 stopni, jutro natomiast pochmurnego nieba ciąg dalszy. 14 stopni to maksymalna temperatura w środę. Jutro też może przydarzyć się przelotny deszcz.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 8 minut po 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Zapraszam jak zawsze o tej porze na nasz magazyn reporterów, a w nim na początek o miejscach schronienia, jakie powstaną w Warszawie, między innymi w szpitalu przy Lindleya.
2: Będą to pomieszczenia tak zwanego podwójnego zastosowania, to znaczy w normalnym czasie będą stanowiły pomieszczenia na przykład magazynowe, a w sytuacji zagrożenia w krótkim czasie zostaną przekształcone w miejsca ukrycia. Czy będzie w nich prowadzona działalność medyczna, tego dzisiaj nie wiemy. Zobaczymy, w jakim stopniu uda się je przystosować, jakie będą środki, które w kolejnych perspektywach, mam nadzieję, zostaną przyznane na przystosowanie tych miejsc.
1: A czy stacje metra również mogą pełnić taką funkcję? O tym opowiemy Państwu już za chwilę. Dziś obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. No i często jest tak, że jedynym ratunkiem jest po prostu znalezienie odpowiedniego dawcy.
3: Sam proces dopasowania dawcy do pacjenta jest dość skomplikowany. Opiera się głównie na 10 markerach HLA. To markery, które odpowiadają za naszą odpowiedź immunologiczną, czyli tego, czy przeszczep zostanie rozpoznany jako swój, czy jako obcy. Im większa zgodność pomiędzy dawcą a biorcą, tym mniejsza szansa na to, że zostanie odrzucony. Jest kilka miliardów kombinacji, dlatego tutaj znalezienie dawcy jest bardzo, bardzo trudne.
1: Więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zarejestrować i być może komuś uratować życie, opowiemy jak to zrobić za kilkanaście minut. Warto zostać z nami i jeszcze przed 17 posłuchać serwisu Radia Watykańskiego. Jarek Budnik, zapraszam jak zawsze po południu na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa 96,5 FM.

0: Man loves a woman, Percy Sledge, prawie 13 minut po godzinie 16. Będą nowe miejsca schronienia w centrum Warszawy. To część wojewódzkich inwestycji w ochronę cywilną. Kroki w kierunku przystosowania do podobnego celu stacji metra podjął także ratusz. O szczegółach opowie teraz Piotr Lędzian.
1: 5 milionów złotych trafiło do Centrum Klinicznego WUM w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Kwota ta ma pokryć powstanie do końca roku ekspertyzy i planu wykorzystania przestrzeni w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus.
2: Marcin Rozoś, zastępca dyrektora do spraw technicznych UCK WUM. Jest to kilkanaście obiektów, w których prowadzona jest działalność medyczna. Natomiast analizie w ramach programu będzie poddanych 14 obiektów, w których prowadzona jest aktualnie działalność medyczna. Przyznane środki zostały na opracowanie szczegółowego programu utworzenia tych miejsc schronienia na tym terenie. My dzisiaj nie wiemy, które obiekty i w jakim stopniu nadają się do tworzenia tych miejsc, także dopiero opracowanie pozwoli nam wytypować te obiekty, w których będzie możliwość utworzenia tych miejsc ukrycia. Też nie wiemy, jakiej kategorii będą to miejsca.
1: Centrum Kliniczne ma już plan na zagospodarowanie nowych przestrzeni. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy będą mogły one służyć celom medycznym.
2: Będą to pomieszczenia tak zwanego podwójnego zastosowania, to znaczy w normalnym czasie będą stanowiły pomieszczenia na przykład magazynowe, a w sytuacji zagrożenia w krótkim czasie zostaną przekształcone w miejsca ukrycia. Czy będzie w nich prowadzona działalność medyczna? Tego dzisiaj nie wiemy. Zobaczymy, w jakim stopniu uda się je przystosować, jakie będą środki, które w kolejnych perspektywach, mam nadzieję, zostaną przyznane na przystosowanie tych miejsc.
1: Zgodnie z zapowiedziami ratusza, miejscami ukrycia miały stać się także stacje metra. Pytaliśmy, czy takie zastosowanie brano pod uwagę przy projektowaniu nowych stacji na M2.
3: Tomasz Męcina, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Na pewno nie mogą pełnić funkcji schronu, ponieważ ona zakłada hermetyzację, co przy stacjach metra jest niemożliwe. Natomiast wspominał prezydent o tarczy podziemnej, tak żeby wszystkie stacje metra i w ogóle metro służyło mieszkańcom Warszawy właśnie jako punkty schronienia. Natomiast my też wspólnie z prezesem pracujemy w tej chwili nad wykorzystaniem pustek technologicznych, tak żeby tam posadowić miejsca ukrycia. Jedna pod metrem na plac Wilsona. W tej chwili są prowadzone ekspertyzy. Zakładamy, że w przyszłym roku wejdziemy tam z pracami budowlanymi.
1: Fundusze na powstanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo płyną do różnych części województwa. W sumie powstanie na jego terenie 600 punktów schronienia, mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
4: W ramach programu OLIOC mazowieckie samorządy planują zmodernizować lub wybudować 600 obiektów zbiorowej ochrony. Najwięcej z nich zaplanowane jest w powiecie płockim, a póki co najmniej w powiecie lipskim. Jednym z ciekawszych przykładów obiektów zbiorowej ochrony jest schron w Płońsku dla 2000 osób. Będzie to obiekt tak zwany dual use, czyli w czasie pokoju mieszkańcy będą mogli korzystać tam ze strzelnicy, a w czasie sytuacji kryzysowej schronić się. Najczęściej samorządy decydują się na miejsca schronienia w piwnicach szkolnych, pod ośrodkami zdrowia, DPS-ami, a także w budynkach użyteczności publicznej. W Żyrardowie, Warce i Sochaczewie zaplanowano 10 i więcej obiektów zbiorowej ochrony.
0: Dodajmy, że od przyszłego roku zmianie ulegną zasady przyznawania funduszy na ochronę cywilną. Do tej pory dotacje trzeba było wykorzystać w tym samym roku. Od stycznia możliwe będzie jednak planowanie z dłuższym terminem.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: 16 minut po 16. Za chwilę o tym, że dziś obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV EURAGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
12: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
15: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
14: Ciężka?
15: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zblikomana do auta też ciężko.
14: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
15: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
14: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Blikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Blikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na Ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Dziś, 13 dzień października. Dziś obchodzimy w całej Polsce Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. W rejestrach, w tym w bazie Fundacji DKMS, jest już ponad 2 miliony potencjalnych dawców, a mimo to chorym na nowotwory krwi wciąż ich brakuje. Więcej opowie na ten temat Ignacy Motyliński.
2: Czasem między chorobą a zdrowiem stoi jeden człowiek. Nie leki, nie operacja, tylko ktoś o identycznym kodzie tkankowym, którego trzeba znaleźć wśród milionów obcych ludzi. W rodzinie takiego bliźniaka znajduje tylko co czwarty chory na nowotwór krwi. Pozostali muszą liczyć na kogoś, kogo nigdy nie widzieli. Mówi Michał Wasilewski z Fundacji DKMS.
3: Sam proces dopasowania dawcy do pacjenta jest dość skomplikowany. Opiera się głównie na 10 markerach HLA. To markery, które odpowiadają za naszą odpowiedź immunologiczną, czyli tego, czy przeszczep zostanie rozpoznany jako swój, czy jako obcy. Im większa zgodność pomiędzy dawcą a biorcą, tym mniejsza szansa na to, że zostanie odrzucony. Jest kilka miliardów kombinacji, dlatego tutaj znalezienie dawcy jest bardzo, bardzo trudne.
2: Zgodny dawca to jednak dopiero początek. Co dzieje się, gdy zadzwoni telefon i czy naprawdę jest się czego bać? Pytam Grzegorza Henlera, lekarza.
4: Pobranie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwiowodowej i ze szpiku jest procedurą bezpieczną. Dlatego jest standardem postępowania i standardem leczenia różnych chorób układu krwiotwórczego. Pobranie szpiku jest metodą stosowaną już od lat 70. poprzedniego wieku. Wszyscy dawcy po donacji obserwowani są przez przynajmniej 10 lat. Dlatego wiemy, że jest to procedura bezpieczna.
2: A jak wygląda sam zabieg?
4: Szpik kostny pobieramy z talerza kości biodrowej, nie z kręgosłupa. Jest to zabieg, który wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, w warunkach sali operacyjnej, jednorazowym, jałowym sprzętem, zwykle przez dwóch lekarzy. Zabieg trwa około 45 minut do godziny.
2: Dla tych jeszcze nieprzekonanych, wraz z satysfakcją z pomocy drugiemu człowiekowi przychodzą też twarde benefity.
4: Osoba, która ma legitymację dawcy przeszczepu, jest uprawniona do świadczeń ambulatoryjnych poza kolejką, to znaczy w dniu, w którym stawia się w przychodni, bądź w ciągu 7 dni roboczych. Osoba, która posiada legitymację zasłużonego dawcy przeszczepu, czyli oddała komórki macierzyste przynajmniej dwukrotnie, jest uprawniona do bezpłatnych leków z podstawowej listy refundacyjnej do limitu refundacji. Niektóre miasta, niektóre aglomeracje również oferują dawcom przeszczepu darmową bądź zniżkową komunikację miejską.
2: Jeśli oddanie szpiku jest mniej straszne niż się wydaje, zostaje pytanie, co zrobić dziś. Wracamy z nim do fundacji.
3: Rejestracja, wchodzimy na stronę www.dkms.pl i zamawiamy bezpłatny pakiet rejestracyjny do domu. Przyjdzie kurierem, czekamy, odbieramy, wypełniamy krótki formularz, pobieramy wymaz z wewnętrznej strony policzka zgodnie z instrukcją, zaklejamy kopertę i wrzucamy do skrzynki pocztowej. Całość, sama rejestracja zajmuje około 10 minut, także jest to chwila, a na poczcie nie trzeba nawet stać w kolejce.
2: Dla większości z nas rejestracja to tylko kilka minut i jeden formularz na stronie DKMS-u. Dla kogoś, kto czeka na genetycznego bliźniaka, może to być różnica między nadzieją a jej brakiem. Dziś, w Dzień Dawcy Szpiku, ta decyzja jest wyjątkowo prosta. Dawcą może bowiem zostać każda zdrowa, pełnoletnia osoba do 55 roku życia. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
1: Warto też wiedzieć, że do rejestru zapisujemy się tylko raz i w jednym ośrodku, bo zdublowane wpisy po prostu zaburzają wyniki poszukiwań. Dane trafiają do centralnego rejestru połączonego ze światową bazą, więc ten genetyczny bliźniak może nawet mieszkać na innym kontynencie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Rozpoczęła się hospitalizacja Leona XIV. Ojciec Święty pozostanie w klinice Gemelli około tygodnia. Nikt się tego nie spodziewał, ale rokowania są dobre. Towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą, mówi kardynał sekretarz stanu. W Watykanie zakończyła się rada konsultacyjna najważniejszych sanktuariów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w klinice Gemelli, udał się tam na operację. Jak poinformował w niedzielę sam papież, lekarze zdiagnozowali w jego płucach niewielkiego guza. Leon XIV zdecydował się na jego usunięcie.
2: Do kliniki Gemelli Ojciec Święty przyjechał tuż po godzinie 13. Na miejscu powitali go dyrektor placówki, delegacja chorych, a także kilkudziesięciu wiernych, którzy spontanicznie przybyli na miejsce. Ponieważ papieski apartament, w którym w przeszłości przebywali Jan Paweł II i papież Franciszek, jest aktualnie w remoncie, Leon XIV zajął inne pomieszczenia. Operację usunięcia guza powierzono ekipie lekarzy pod kierunkiem profesora Stefana Margaritora. Przewiduje się, że hospitalizacja potrwa około tygodnia, a Stolica Apostolska będzie na bieżąco informować o stanie zdrowia Ojca Świętego. Pierwszy oficjalny komunikat zostanie ogłoszony jeszcze dziś, ale dopiero wieczorem po wybudzeniu papieża z narkozy.
1: W szpitalnej kaplicy pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w klinice Gemelli przez cały czas trwa modlitwa w intencji Leona XIV. Na godzinę 18 zapowiedziano tam różaniec w łączności ze wszystkimi rzymskimi parafiami, pod przewodnictwem kardynała Baldo Reiny. O bliskości z papieżem zapewnił też kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin.
3: Jestem zaniepokojony, bo nie spodziewaliśmy się tego, ale jesteśmy też poruszeni spokojem, z jakim papież o tym mówi. Jesteśmy również dobrej myśli, ponieważ jak powiedział sam Leon XIV, zostało to wcześniej wykryte i szybko można przeprowadzić operację. Wiemy, że kiedy interweniuje się na czas, to problem da się rozwiązać. Jesteśmy pełni ufności, ale towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą i miłością. Reakcja wiernych na tę wiadomość pokazuje, jak bardzo ludzie go kochają i cenią. Wspieramy go naszą modlitwą. Nikt się tego nie spodziewał, ale jak mówi sam papież, takie są Boże niespodzianki.
1: Stolica Apostolska zaprosiła na konsultacje przedstawicieli 16 najważniejszych sanktuariów. Jak mówi przeor Jasnej Góry, wynika to z nowej roli tych kluczowych miejsc kultu we współczesnym świecie. Do sanktuariów docierają również ludzie dalecy od kościoła czy wręcz niewierzący. Niekiedy przeżywają tam nawrócenie. Zdarza się to również w Częstochowie, zapewnia ojciec Grzegorz Prus.
4: To też jest okazja do wzięcia udziału w takiej konsultacji, która nas samych też ubogaca, bo słuchamy tego, co inni mówią, co organizatorzy proponują, spojrzenie na ideę sanktuarium właśnie od takiej strony powszechnego kościoła, bo my przyjeżdżamy z jakiegoś jednego terenu, a tutaj raptem jesteśmy w sercu kościoła, w Stolicy Apostolskiej i mamy tą perspektywę przez ten udział z różnych stron, bardzo szeroką wtedy. To daje jednak dużo takiego spojrzenia szerszego, nawet na to nasze sanktuarium.
0: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
7: pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.
9: Przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera. Rosjanie po raz kolejny zaatakowali Lwów. Będą zmiany w kursowaniu pociągów, mają jeździć bardziej regularnie. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od prawie 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się teraz prokuratura okręgowa w Warszawie. Na miejscu jest Mateusz Gołębiewski.
10: Tak, jestem. Dzień dobry.
9: Mateuszu, co wiadomo o niedoszłym zamachowcu?
10: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informacje o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
9: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Rosjanie po raz kolejny zaatakowali Lwów. Po 14 nad miastem i okolicami zestrzelono kilka dronów. Według wstępnych informacji odłamki spadły na budynki mieszkalne we wsi Malechiw. 3 osoby zostały ranne. W niektórych dzielnicach Lwowa nie ma prądu. Pojawiają się informacje o kłębach dymu nad miastem. To już drugi ostrzał Lwowa w ciągu doby.
11: Wiadomości Radia Plus.
9: Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa. Jak mówi politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego, problemem Łukasza Gibały może być także samo zarządzanie miastem.
12: Jak Łukasz Gibała odnajdzie się w tej całej sieci urzędniczych powiązań dotyczących funkcjonowania bieżącej administracji miasta, to może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego, no może być dużym wyzwaniem.
9: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się za tydzień.
11: Wiadomości Radia Plus.
9: Będą zmiany w kursowaniu pociągów. Zgodnie z nowym rozkładem jazdy mają jeździć bardziej regularnie, jak metro, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
0: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem przez większość dnia odjazdy pociągów w różnych kategorii będą się odbywały co 30 minut, a między Szczecinem a Poznaniem co godzinę. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim łatwiejsze planowanie podróży i większy wybór.
9: Pociągi będą kursować na stałych trasach oznaczonych numerami, a przesiadki mają być lepiej skoordynowane. Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać 13 grudnia.

Dziś kolejny dzień jesiennej aury, która pokazuje nam swoje, no takie, no średnio ładne oblicze. Trochę chmur, trochę słońca, tak wyglądała sytuacja w ciągu dnia. W nocy, z tego co widzę, nie będzie padać. A ile teraz stopni zobaczymy na termometrze w centrum Warszawy? 12. No, okazuje się, że odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej, wiatr teraz bardzo, bardzo słaby. Wieje z północnego zachodu. Ciśnienie to 1026 hektopaskali. Wysokie i stabilne. Przed nami chłodna noc z temperaturą w okolicach 6 stopni. A jak będzie jutro? Jutro niestety pochmurno i miejscami też deszczowo. Może przytrafić się w ciągu dnia przelotny deszcz, ale będzie odrobinę cieplej niż dziś. Jutro maksymalnie 14 stopni.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Prawie 9 minut po 17 to idealny czas, by rozpocząć drugą część naszego popołudniowego spotkania. Jarek Budnik, witam Państwa bardzo serdecznie we wtorki. Pewnie Państwo już to wiecie, spotykamy się od jakiegoś czasu z Dorotą Gut i jej cyklem Wiara na luzie. Dziś o kobietach w kościele, między innymi o precentorkach.
2: Precentorka to kobieta, która jest zaangażowana w służbę liturgiczną poza prezbiterium. Do naszych zadań należy przygotowywanie modlitwy wiernych, komentarzy podczas liturgii, dbanie o ład podczas liturgii, ale również przygotowywanie procesji z darami. I taka jest też moja rola w parafii od ponad 8 lat.
1: A czym jeszcze zajmują się w kościele kobiety, opowiemy Państwu na zakończenie dzisiejszego magazynu, bo wcześniej o rozpoczynającym się lada moment sezonie grzewczym i niebezpieczeństwami z tym związanymi, na przykład z zapaleniem się sadzy.
3: No, samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane, poszycia dachu czy konstrukcji ogólnie poddasza.
1: No, aby tego uniknąć, z pewnością warto regularnie robić przeglądy swojej instalacji. Opowiemy o tym już za kilka chwil, bo na początek najwyższy w Unii Europejskiej taras widokowy w Warszawie walczy o turystycznego Oscara.
4: Na terenie województwa mazowieckiego punktem, który walczy o certyfikat internautów w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny, to jest High Line Warsaw. Jest to najwyższy punkt, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ponad 200 metrów można się wznieść i zobaczyć. Z jednej strony samą Warszawę, ale też można zobaczyć województwo mazowieckie.
1: A dlaczego warto wziąć udział w tym głosowaniu? O tym opowiemy już za chwilę. Jarek Budnik, zapraszam na drugą część magazynu reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa. Proszę pamiętać, 96,5 FM.

0: Soltanto tu, Albano i Romina Power, gdy oni śpiewają razem, mam wrażenie, że od razu robi się cieplej i słoneczniej. Po prostu od razu pojawia się uśmiech na twarzy. 15 minut po 17. Szanowni Państwo, najwyższy taras widokowy w Europie reprezentuje Mazowsze w ogólnopolskim konkursie na tak zwane turystyczne Oscary. Głosowanie trwa do poniedziałku, więc jeszcze parę dni zostało, a dlaczego warto wziąć w nim udział? O tym wszystkim opowie Piotr Lędzion.
1: Trwa walka o tytuł najlepszego produktu turystycznego w ogólnopolskim konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej. Spośród mazowieckich kandydatów tytuł reprezentanta w konkursie ogólnym uzyskało Highline Warsaw. O szczegółach opowiada Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: Na terenie województwa mazowieckiego punktem, który walczy o certyfikat internautów w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny, to jest Highline Warsaw. Jest to najwyższy punkt, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ponad 200 metrów można się wznieść i zobaczyć. Z jednej strony samą Warszawę, ale też można zobaczyć województwo mazowieckie, a ci, którzy będą mieli większe szczęście i będą mieli odpowiednie na pewno przyrządy do tego, to na 160 kilometrów z tego miejsca można zobaczyć inne miejsce. Podejrzewam, że też do innego województwa można sięgnąć. Zachęcam do tego, aby głosować na Highline Warsaw, żebyśmy pokazali innym turystom z całej Polski, ale też i z zagranicy, co mamy ciekawego, ale też nowoczesnego, jeżeli chodzi o turystykę.
1: Warszawska atrakcja to jednak nie tylko taras widokowy. Na pełny obraz składa się kilka elementów. Więcej o doświadczeniu zwiedzających mówi Przemysław Konieczyński z Highline Warsaw.
3: Spacer w chmurach. Mamy taki piękny korytarz z freskami dotyczącymi Warszawy, regionu, z ważnymi postaciami związanymi z Polską, z Warszawą, z regionem. Potrzebujemy chwileczkę czasu na to, żeby w tak zwanym experience roomie pobyć, obejrzeć sobie trzy multimedialne filmiki pokazujące, jak Warszawa powstała. Warszawa z początku XX wieku oraz Warszawa współcześnie, po czym udajemy się na 53 piętro kolejną windą i podziwiamy właśnie 360 stopni Warszawę.
1: Takie spojrzenie na miasto cieszy się dużym zainteresowaniem.
3: Pierwszy rok działalności dał nam ponad 700 tysięcy odwiedzających w ciągu roku, to jest bardzo dużo. Dzieląc to sobie na każdy dzień, to jest lekko ponad 2000 osób dziennie nas odwiedziło, więc skala jest przeogromna. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy takim właściwie punktem na mapie turystycznej Warszawy i regionu. Must have, must see, must visit.
1: Głosowanie w konkursie trwa do poniedziałku. Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej podkreśla, że głosowanie jest proste, a potencjalne korzyści dla regionu mogą być znaczące.
2: Po pierwsze, to jest promocja, ale promocja nie tylko i wyłącznie dla tego miejsca, ale promocja też i dla danego miejsca, gdzie się znajduje, czyli dla Warszawy, dla województwa mazowieckiego, ale dla całego kraju. Bo pamiętajmy o tym, że każde miejsce, które zawalczy o ten certyfikat, będzie przyciągał turystów do siebie, więc tutaj walczymy o to, żeby promować turystykę na terenie całej Polski. Ja zachęcam do tego, aby wejść na stronę każdego dnia do 19 października. Raz na 24 godziny można zagłosować na stronie polska.travel i tam właśnie przejść do głosowania, odnaleźć Highline Warsaw i zagłosować. To naprawdę trwa parę sekund.
1: A laureatów konkursu poznamy w listopadzie. Piotr Lędzion, Radio Plus.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Sezon grzewczy zaczyna się lada moment. Co zrobić, by czuć się bezpiecznie w swoim domu? O tym już za chwilę, 18 minut po 17.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie od APM Development. Augustówka Residence. Taniej aż do 80 tysięcy złotych. Wejdź na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i zapytaj o 80 tysięcy złotych rabatu w Augustówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
17: Codziennie.
18: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
19: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
0: Po reklamie.

0: taśmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Za 29,5 minuty 18, a przed nami kolejny temat, bo drodzy Państwo, no, rozpoczyna albo już rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rośnie ryzyko pożarów sadzy. Stanowią one ponad połowę wszystkich pożarów budynków mieszkalnych w Polsce. No, dlatego tak ważne są okresowe przeglądy i regularne czyszczenie przewodów kominowych. Więcej opowie Marcin Prejs.
2: Pożar sadzy w kominie to w sezonie grzewczym nadal częste zjawisko. Niestety również bardzo niebezpieczne, przekonuje Mariusz Czapelski ze Straży Pożarnej.
3: No, samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy. Szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane, poszycia dachu, czy konstrukcji ogólnie poddasza.
2: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów.
4: Komin raz na jakiś czas trzeba wejść na dach i przeczyścić. Przychodzi kominiarz, no bo takie są zasady teraz. Nie w razie nieszczęścia to musi mieć dokument, papier, że miał czyszczone.
5: Co roku jest czyszczone. Muszę się czuć bezpiecznie, że tu się nic nie zadzieje od strony kominów. Już kominiarz mnie zapisał w kalendarzu i co roku się przypomina.
6: I przychodzi.
5: Tak jest.
7: No akurat ja mam brata kominiarza, także u mnie to nie ma problemu. Po rodzinie to wiadomo, że przyjedzie i wyczyści co sezon, jak trzeba. Przed sezonem na pewno czyścimy.
2: Nie wszyscy jednak o tym pamiętają, mówi kominiarz Damian Paliwoda, który widział w swojej pracy także takie kominy, które nie były czyszczone od wielu lat.
8: No niestety tutaj po stronie użytkowników często spotykam, że są duże zaniechania. Te kominy nie były kontrolowane już od kilku lat. Nie są regularnie czyszczone. Często spotykam duże ilości sadzy. Próbujemy przygotować do sezonu te kominy. Natomiast no wiadomo, że zaniechania powstały wcześniej. Każdy czeka na ostatnią chwilę, aby te kominy wyczyścić. No i w tej chwili mamy pełne ręce roboty.
2: Bo bardzo ważne jest to, by komin został wyczyszczony przed sezonem grzewczym. Jednak jedno czyszczenie w ciągu roku to zdecydowanie za mało, mówi Józef Wójcik ze Straży Pożarnej.
9: W przypadkach, które odnotowujemy i jedziemy na miejsce, każdy właściciel ma przegląd kominiarski, ważny, ale ten kanał dymowy jest, tak potocznie powiem, zapchany i ulega zapaleniu. Po prostu musimy kontrolować. Myślę, że raz na kwartał minimum powinniśmy sprawdzić sami lub wezwać osobę, która po prostu wejdzie, sprawdzi ten kanał dymowy.
2: Zwłaszcza jeżeli w piecu palimy węglem, drewnem czy peletem, bo wtedy sadzy w przewodzie kominowym może osadzać się naprawdę dużo. W przypadku opalania gazem czy olejem czyszczenie powinno odbywać się co najmniej dwa razy w roku. Co roku musi zostać przeprowadzona również okresowa kontrola przewodów kominowych. Marcin Prejs, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: A za chwilę w naszym magazynie kolejny odcinek cyklu Doroty Gut. Wiara na luzie.

0: Reklama.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na dole.

0: Augustówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: Ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście.
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach filmowych.
7: Po reklamie.

0: Pretty Woman, Roy Orbison zabrzmiał 11,5 minuty przed godziną 18 w Radiu Plus Warszawa. W naszym magazynie reporterów jeszcze jeden punkt programu. To oczywiście audycja Wiara na luzie Doroty Gut, ministrantki, precentorki. Kobiety odgrywają w kościele coraz większą rolę. Dziś sprawdzamy, czym mogą się zajmować.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dziś w audycji Wiara na luzie w Radiu Plus porozmawiam z panią Iwoną Szablewską o kobietach w kościele. Czym kobiety mogą zajmować się w kościele? Jest pani precentorką. Wyjaśnimy naszym słuchaczom na początku, kim jest precentorka.
3: Precentorka to kobieta, która jest zaangażowana w służbę liturgiczną poza prezbiterium. Do naszych zadań należy przygotowywanie modlitwy wiernych, komentarzy podczas liturgii, dbanie o ład podczas liturgii, ale również przygotowywanie procesji z darami. I taka jest też moja rola w parafii od ponad 8 lat. W naszej parafii przechodziliśmy kurs roczny, który przygotowywał nas do tego. Posługuje u nas 12 precentorek. Każda z nas w sposób praktyczny ma dyżur na mszy w tygodniu oraz w niedzielę. To pozwala też na takie ładne przygotowanie każdej liturgii, zaangażowanie jak największej ilości osób i posługujemy po prostu.
2: Czy każda kobieta może zostać precentorką, czy trzeba się czymś wyróżniać?
3: Każda może zostać precentorką. Oczywiście potrzeba przygotowania, poznania liturgii, ukochania też liturgii, zaznajomienia się też. Natomiast to jest bardzo ważne, dlatego że wszystko, co robimy w parafiach naszych, czym żyjemy, powinno wypływać z Eucharystii. Liturgia, msza święta, obecność na liturgii i właśnie życie żywym Bogiem, no jest tą rzeczą najważniejszą. Dlatego bardzo ważne jest, żeby liturgia była pięknie przygotowana i żeby angażować w nią jak najwięcej osób.
2: Wspomniała pani o tym, że żeby zostać precentorką, trzeba przejść taki roczny kurs. Co podczas takiego kursu się dzieje? Czego się uczycie?
3: My ten kurs w naszej parafii przechodziliśmy dawno temu i on trwał rok i uczyliśmy się na nim, poznawaliśmy liturgię, schemat mszy świętej, wszystko co się składa. Uczyliśmy się przygotowania w sposób praktyczny, komentarzy do liturgii, modlitwy wiernych, w jaki sposób ona powinna, z czego się powinna składać, jak powinna być zbudowana, ile powinno być wezwań, więc takie bardzo praktyczne rzeczy. Też wszystkich elementów związanych z liturgią.
2: Wiele parafii otwiera się na służbę kobiet już od tych najmłodszych lat. Są parafie, w których są na przykład ministrantki. Dotychczas mówiło się, że przy ołtarzu mogą służyć wyłącznie mężczyźni. Czy to się zmienia?
3: Jak najbardziej to się zmienia. Przy ołtarzu jest miejsce dla wszystkich i każdy może tam odnaleźć się w swojej roli. Od tego roku właśnie ruszają też dziewczynki przy ołtarzu jako ministrantki. Piękna inicjatywa. My wszystkich zachęcamy. Bardzo cenną inicjatywą jest też właśnie studium liturgiczne naszej diecezji w Instytucie, dlatego że ono rzeczywiście w sposób kompleksowy, bardzo dobry, metodologiczny, przygotowuje właśnie wszystkich, którzy myślą o tej posłudze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus.
0: Kolejny odcinek cyklu Wiara na luzie oczywiście za tydzień we wtorek, a my już kończymy dzisiejszy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Jarek Budnik dziękuję i zapraszam po 18 do warszawskiej strefy plusa.

0: Miał planować zamach na rząd. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim. Za chwilę szczegóły. Setki wiernych modlą się w klinice Gemelli w Rzymie. Papież przechodzi operację. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usłyszał 9 zarzutów, w tym prowadzenia przygotowań do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. Zakończyło się przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
1: Mamy już do czynienia z przejściem z zamiaru do formy pewnych przygotowań. Zwłaszcza, że jak wynika z nagrania, mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
0: Powiedział Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. improwizowane materiały wybuchowe. Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim. Kilkunastu osobom udzielono pomocy medycznej. Jedna trafiła do szpitala. Służby sprawdzają teraz, czy na terenie zespołu szkół zawodowych numer 2 ktoś rozpylił niebezpieczną substancję.
2: Na tę chwilę nie potwierdzamy, czy rzeczywiście doszło do jej rozpylenia. Policjanci prowadzą czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia. Ze szkoły ewakuowano 346 osób. 14 osób wymagało pomocy medycznej, której na miejscu udzielił zespół ratownictwa medycznego. Jeden z uczniów został przewieziony do szpitala.
0: Mówiła Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Trwa przesłuchiwanie świadków i analiza nagrań z monitoringu. Protestujący nie mają zamiaru odpuścić. Od czwartku w szpitalu w Sanoku trwa głodówka. Związkowcy domagają się odwołania obecnej dyrektor.
3: Jako przyczyny wskazują łamanie praw pracowniczych oraz brak dialogu ze strony dyrekcji z pracownikami i związkami zawodowymi.
0: Mówił Grzegorz Pasztyła z NSZZ Pracowników Technicznych Obsługi i Zdrowia. Na jutro zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Nie wiadomo jednak, czy przyjdą na nie związkowcy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Setki wiernych modlą się w klinice Gemelli w Rzymie. Wspierają papieża, który przechodzi zabieg usunięcia niewielkiego guza płuc. O bliskości z papieżem zapewnił też sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin w rozmowie z Vatican News.
5: Jestem zaniepokojony, bo nie spodziewaliśmy się tego, ale jesteśmy też poruszeni spokojem, z jakim papież o tym mówi. Jesteśmy również dobrej myśli, ponieważ jak powiedział sam Leon XIV, zostało to wcześniej wykryte i szybko można przeprowadzić operację. Jesteśmy pełni ufności, ale towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą i miłością. Reakcja wiernych na tę wiadomość pokazuje, jak bardzo ludzie go kochają i cenią.
0: O 18:00 w szpitalnej kaplicy świętego Jana Pawła II rozpoczął się różaniec w intencji Ojca Świętego. Papież spędzi w klinice Gemelli kolejny tydzień.

Spoglądam na to czarne niebo, ale na szczęście nie grozi nam żaden opad deszczu. Trochę chmur, trochę gwiazd, więc będzie sucho, ale jutro już może przelotnie popadać. Niestety jutro też zachmurzone niebo, tak jak mówię, może przytrafić się przelotny deszcz. Będzie odrobinę cieplej niż dziś, bo jutro maksymalnie do 14 stopni. A jak jest teraz? 11 stopni na termometrach, choć odczuwalna o 1 stopień wyższa. Wiatr bardzo słaby, wieje teraz z południowego zachodu. Ciśnienie wysokie i stabilne 1026 hektopaskali. Wychodząc późnym wieczorem na spacer, proszę się ciepło ubrać. W najchłodniejszym momencie nocy zaledwie 6 stopni.

Ja może już powinienem powiedzieć we wtorkowy wieczór. Przed chwilą Anna Jantar, która zachęcała do tego, by przetańczyć całą noc. Ja proponuję, żeby takie przyjemności zostawić sobie może na właśnie czas weekendowy, na przykład na piątek, i można wtedy przynajmniej do północy tańczyć przy dźwiękach, jakie serwować będzie Marek Sierocki w trakcie swojej prywatki. No bo gdyby ktoś dziś postanowił tę całą noc przetańczyć, byłby kłopot, żeby jutro wstać do pracy, a jutro dopiero środa. Tak, tak. Początek tygodnia zazwyczaj ciągnie się bardzo powoli, ale po środzie delikatnie przyspiesza. No i właśnie wtedy możemy już myśleć trochę więcej na temat tego, co będziemy robić w weekend. Ja już dziś będę miał dla Państwa bardzo ciekawą propozycję, ale też chciałbym porozmawiać z Państwem na temat ustawy krajobrazowej, ponieważ dosłownie dwa dni zostały, by można było zgłaszać swoje uwagi do tego projektu. Czy właśnie w końcu będzie tak, że reklamy w Warszawie będą trochę bardziej uporządkowane i czy miasto dzięki temu będzie bardziej schludne i atrakcyjne i po prostu jakieś takie mniej chaotyczne i dla mieszkańców, i dla odwiedzających. O tym dziś z pewnością porozmawiamy, ale najpierw chciałbym Państwu powiedzieć, że wbrew temu, co usłyszymy za moment w piosence grupy No Mercy, ja absolutnie nie proponuję Państwu tego, byście się gdziekolwiek ruszali. Where do you go? To takie, można powiedzieć, pytanie retoryczne. No może co najwyżej do kuchni po jeszcze jedną herbatkę. Warszawa.

0: Reklama.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
6: Za mniej.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Po reklamie. Hello!

To Roxette i Joyride. Za 28,5 minuty będzie godzina 19. Szanowni Państwo, to nie będzie nic odkrywczego, co teraz powiem, że żyjemy w świecie, w którym jesteśmy ze wszystkich stron otoczeni reklamami. Niektórym się one bardziej podobają, niektórym mniej, ale jedno jest pewne, że dobrze by było, gdyby istniały pewne przepisy, reguły, które by kwestie reklam wielkoformatowych w mieście regulowały i których wszyscy musieliby przestrzegać. I właśnie temu ma służyć uchwała krajobrazowa, bo proszę sobie wyobrazić, że w lipcu tego roku zapytano 500 dorosłych mieszkańców Warszawy właśnie na temat reklam wielkoformatowych. I co powiedzieli? 92% badanych chce co najmniej częściowych ograniczeń dotyczących reklam i szyldów. 82% badanych uważa, że reklamy i szyldy powinny odpowiadać charakterowi budynku i ulicy. 79% respondentów twierdzi, że uporządkowanie reklam i szyldów poprawi jakość życia mieszkańców. No i podobna liczba, 76% jest zdania, że ograniczenie liczby reklam i ich większe uporządkowanie poprawi wygląd Warszawy. Jednym słowem, można powiedzieć, że wszyscy są zgodni w kwestii tego, że uchwała krajobrazowa jest potrzebna. A mówię o tym dlatego, że jeszcze ciągle trwają konsultacje społeczne dotyczące uchwały krajobrazowej. Rozpoczęły się 15 września i potrwają do czwartku 15 października. Gdyby chcieli Państwo przeczytać cały projekt tej uchwały, a także zgłosić swoje uwagi do tegoż projektu, to jeszcze można to zrobić, tak jak mówię, do czwartku 15 października, a jak na przykład wchodząc na Warszawa 19-115, tam można znaleźć odpowiednie formularze i właśnie zgłosić swoje uwagi, a może zaproponować coś, co zostanie wzięte pod uwagę, bo będzie ciekawe, oryginalne i interesujące. Więc jeżeli komuś z Państwa na sercu leży wygląd naszego miasta i to, jak można w nim funkcjonować, i także to, że można w nim funkcjonować lepiej i, że tak powiem, w bardziej przyjaznym dla ludzkiego oka otoczeniu. Warszawa 19-115, tam Państwo znajdziecie formularze i będziecie mogli oddać swój głos, wypowiedzieć się to, co Państwu leży na sercu. Do czwartku 15 października trwają jeszcze konsultacje społeczne dotyczące uchwały krajobrazowej. No i potem uchwała wejdzie w życie i pozostaje tylko pytanie, czy wszyscy będą jej przestrzegać.

Lionel Richie, hello, i ta fraza, jedna ze słynniejszych chyba w historii muzyki. Hello, is it me you're looking for? No właśnie, jedna z piękniejszych ballad miłosnych, opowieść o bardzo nieśmiałym, zakochanym mężczyźnie, który nie ma odwagi wyznać miłości kobiecie osobiście, tylko potajemnie do niej wzdycha. Ale okazuje się, że czasy się zmieniły i teraz trochę się mówi o tym, że to historia o obsesji i nękaniu i trochę właśnie opowieść z perspektywy stalkera. Wydaje mi się, że nie takie były intencje Lionela Richie, no ale czasami kontekst zależy od rzeczywistości, w której żyjemy, ale i tak dobrze, że piosenka powstała, bo Lionel uważał, że to taki trochę banalny ten refren i nie chciał kończyć nagrywania tego utworu, ale tu producent zdecydował, powiedział, że jednak warto. No i było warto, bo przecież to w końcu światowy hit, którym od paru dobrych dekad zachwycają się kolejne pokolenia. No a teraz to coś na polską nutę, by państwo mogli sobie też trochę pośpiewać. Halina Frąckowiak.

0: Reklama.
1: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju. Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend przy metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl. Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer, moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

Black or White, Michael Jackson to taka popołudniowa dawka energii i z pewnością nam się przyda. Za 7 minut 19 to teraz delikatnie zwolnimy. Johnny B, The Hooters, a także Various Monks jeszcze przed 19. O 19 wiadomości sprawdzamy co w pogodzie, a potem wrócimy do warszawskiej strefy plusa i będzie mi, nie ukrywam, bardzo miło, jeżeli najbliższą godzinę również postanowicie Państwo spędzić razem z nami.

0: Reklama.
1: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
2: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Chciał przeprowadzić zamach na premiera, prokuratura postawiła mu zarzuty. Szef MON zapowiada mały przegląd strategiczny w polskiej armii. W czwartek dzień dziecka utraconego, w wiadomościach apel o modlitwę. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do 15 lat więzienia grozi mężczyźnie, który planował zamach na premiera i ministra obrony narodowej. Przesłuchanie trwało ponad 3 godziny, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski, który jest teraz przed prokuraturą okręgową w Warszawie.
6: 66-latek odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Teraz kluczowe dla śledztwa będą eksperymenty procesowe i opinie biegłych. Mają one pozwolić ustalić, jak niebezpieczny mógł być przygotowany przez mężczyznę materiał wybuchowy i jaką miałby siłę rażenia.
7: Jest zabezpieczonych kilkanaście ładunków. Są one modyfikowane, natomiast w jaki sposób są modyfikowane, to dopiero eksperymenty procesowe będą mogły to wyjaśnić, dokonane w ciągu najbliższych dni.
6: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Podejrzany miał też poszukiwać osób o podobnych poglądach, gotowych do obalenia władzy przy użyciu siły. Śledczy będą teraz weryfikować te ustalenia.
5: Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu. Wczoraj przewieziono go do Warszawy. Jutro sąd może zdecydować o jego aresztowaniu. Minister Obrony Narodowej zapowiada mały przegląd strategiczny w polskiej armii. Chodzi o weryfikację najważniejszych potrzeb, mówił Władysław Kośniak-Kamysz.
8: Po wypowiedzi, po rekomendacjach generała Grynkiewicza jesteśmy zobowiązani, ja to tak odbieram, do tego, żeby reagować, a nie czekać i dokonywać też korekt, które pozwalają na zakup, uzbrojenie w ten sprzęt, który jest najbardziej potrzebny.
5: Wczoraj w Warszawie dowódca NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, przedstawił strategię zwycięstwa, czyli odstraszanie Rosji oraz zagwarantowanie, że ewentualny atak na NATO skończy się fiaskiem. Trzech uczniów z Gdańska odpowie przed sądem dla nieletnich. Mieli poinformować, że mają przy sobie niebezpieczne narzędzia, później tłumacząc, że to żart i nie chcieli nikomu zrobić krzywdy. Zatrzymania to efekt działań policji, która od piątku sprawdza zgłoszenia dotyczące zagrożeń w szkołach.
2: Wiadomości Radia Plus.
5: Już w czwartek Dzień Dziecka Utraconego upamiętnia dzieci, które zmarły przed narodzinami. To także okazja do wsparcia rodziców. Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka zachęca, żeby 15 października zapalić światło pamięci na grobach dzieci przedwcześnie zmarłych.
9: By w ten sposób z jednej strony oczywiście przywracać pamięć o tych dzieciach i obecności w przestrzeni społecznej, ale równocześnie, i to wiem absolutnie z doświadczenia rodziców i z ich świadectwa, jak dla nich to jest ważne, że te groby rozświetlają się na ten Dzień Dziecka Utraconego. Przychodząc na te groby widzą pamięć innych ludzi.
5: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka pomaga rodzicom, którzy stracili dziecko, udziela bezpłatnych porad, a także wspiera w organizacji pogrzebów.

Sprawdźmy, jak wygląda teraz sytuacja na zewnątrz. Na termometrach 10 stopni. O, nie jest to zbyt wiele. Temperatura odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej. Praktycznie nie ma wiatru. Bardzo słaby wietrzyk wieje z południowego zachodu, a ciśnienie wysokie i stabilne 1026 hektopaskali. Dzisiejsza noc bez opadów, ale z niezbyt wysoką temperaturą 6 stopni. Tyle będzie w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro pochmurno z temperaturą maksymalną w okolicach 14 stopni, a w drugiej połowie dnia możliwy przelotny opad deszczu, tak więc warto jutro będzie mieć ze sobą parasol.

0: Strefa Plusa.
1: 10 minut po godzinie 19. Jarek Budnik, dobry wieczór, witam Państwa we wtorkowe późne popołudnie, ewentualnie we wczesny wieczór. Przed chwilą Nil Sedaka, O Karol, i tak się zastanawiam, czy ta piosenka i jej tytuł była inspiracją, by wybrać imię głównego bohatera słynnej kultowej komedii, właśnie Och, Karol. No ciekawe, czy twórcy tego polskiego filmu inspirowali się tą piosenką. Może kiedyś uda mi się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Drodzy Państwo, ja wiem, że do weekendu jeszcze trochę czasu zostało, ale okazuje się, że w weekend będziemy mieli zmiany w organizacji ruchu na Starym Mieście i to będą zmiany, które na trwałe mają wejść do naszego kalendarza. Jakie to zmiany? Co się zmieni i kogo to najbardziej dotknie? O tym opowiem Państwu już za chwilę. Warszawska.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
6: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
5: Ciężka?
6: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Brikomana do auta też ciężko.
5: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
6: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
5: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend 3 metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
11: Po reklamie.

26 minut po 19, a za nami Modern Talking i Sherry, Sherry Lady, a przed nami zmiany, które będą obowiązywały w ruchu na Starym Mieście. Okazuje się, że już od tego weekendu, a dokładnie w nocy z piątku na sobotę, czyli z 16 na 17 października, zacznie tam obowiązywać trochę inna organizacja ruchu, która przede wszystkim ma na celu ułatwienie życia osobom, które na co dzień tam mieszkają. No bo wszyscy dobrze wiemy, że Stare Miasto to taka część naszej stolicy, która licznie jest odwiedzana i przez mieszkańców, a także przez turystów, i to nie tylko latem, ale również zimą, bo na przykład wszyscy chcą zobaczyć przepiękną świąteczną iluminację. No i pojawia się pytanie, gdzie zaparkować, a no najlepiej na przykład gdzieś na podwalu, ale czasami wyjazd z podwala ulicą Długą później może zająć kilkadziesiąt minut. No a dla kogoś, kto w tamtych okolicach mieszka, sznur samochodów osób, które przyjechały na Stare Miasto na spacer, może być nie lada utrapieniem. I dlatego też takie zmiany zostaną wprowadzone. Zarządzający drogami będą obserwowali wraz z policją i strażą miejską sytuację po wprowadzeniu tych zmian. No i wtedy będzie podjęta decyzja o terminie obowiązywania nowych przepisów i też o ewentualnych korektach. A kiedy i które ulice będą zamknięte, już Państwu mówię, to będą soboty, niedziele i dni świąteczne. Wtedy dla ruchu zamknięte będą ulice Senatorska od Miodowej do Podwala, Podwale od Senatorskiej do Kilińskiego, Kapitulna, Długa od Pałacu Krasińskich w stronę Nowego Miasta i ulica Kilińskiego. Oczywiście w poniedziałek wszystko będzie wracało do normy. Wjeżdżać będą mogli, rzecz jasna, mieszkańcy, którzy mają specjalne przepustki, służby miejskie, rowerzyści, taksówki, pojazdy zaopatrzenia, ale tylko w godzinach 6.30, 11.30, nowożeńcy i kondukty pogrzebowe, a także autobus ten turystyczny City Sightseeing, który dojeżdża w tamte okolice. No i pojazdy dojeżdżające do hotelu Verte, a ulicą Kapitulną będą mogli przejeżdżać wyłącznie rowerzyści. Jeżeli ktoś zżyma się i twierdzi, że no to gdzie ja będę mógł zostawić samochód, a można to zrobić na jednym z wielu parkingów, jakie są w tamtych okolicach, na przykład garaż podziemny na Placu Krasińskich, jest parking przy ulicy Boleść, jest parking też na Bednarskiej, Miłej, na Karasia, no i parking na Placu Powstańców Warszawy. Tam z pewnością będzie można znaleźć wolne miejsce i na Stare Miasto udać się albo spacerem, albo korzystając z komunikacji miejskiej. Tak jak mówię, ten weekend będzie pierwszym weekendem, kiedy te zmiany będą monitorowane i bacznie przez służby obserwowane, ale wydaje mi się, że taki prawdziwy test przyjdzie właśnie w momencie, kiedy wszyscy będą się wybierali, by tę świąteczną iluminację na krakowskim przedmieściu i na Starym Mieście obserwować, a także wybrać się pod gigantyczną choinkę. No i zobaczymy, czy te zmiany trochę wpłyną na upłynnienie ruchu, czy po prostu mieszkańcy będą mogli łatwiej dojechać do swoich domów, bo wydaje mi się, że naprawdę dla nas osób, które tam chcą przyjechać, by po prostu wybrać się na spacer, nic prostszego, albo skorzystać z komunikacji, albo zaparkować na jednym z tych parkingów, o których Państwu mówiłem. Proszę pamiętać, te zmiany na razie w takim programie pilotażowym będą obowiązywały już od tego weekendu, czyli sytuacja zmieni się w nocy z piątku na sobotę. Proszę o tym pamiętać, gdyby Państwo wybierali się w okolice Starego Miasta. Warszawa.

0: Strefa Plusa.
1: Za 21 minut godzina 20, przed chwilą Madonna Like a Prayer. Ja wiem, że to dopiero wtorek, ale już warto pomyśleć o tym, co będziemy robili w weekend, bo szykuje się naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie, o którym teraz chciałbym Państwu parę słów opowiedzieć. To 14. edycja Królewskiego Festiwalu Światła, który odbywać będzie się w ten weekend w Wilanowie. To okolice plaży Wilanów, czyli tuż przy Urzędzie Dzielnicy. Miejsce bardzo dobrze znane, które w dodatku jest dobrze skomunikowane. Łatwo tam dojechać. W sobotę i niedzielę będzie się naprawdę dużo działo. Będą pokazy iluzji, pokazy ognia, a także pokazy laserowe. Między innymi w jednym z widowisk będzie wykorzystana laserowa harfa. Brzmi to, no nie powiem, co najmniej intrygująco. I sobotni, i niedzielny dzień tejże imprezy będzie zakończony pokazem laserowym. Wszystko zaczyna się o godzinie 16, kończyć się będzie w sobotę około godziny 21.30, może trochę dłużej. W niedzielę pokaz laserowy na finał o godzinie 20.15, więc warto sobie zarezerwować czas, bo to impreza, która cieszy się bardzo dużą popularnością, a przy okazji efekty wizualne są naprawdę fantastyczne. I jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość, jeżeli nie kluczowa. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, więc nie trzeba się martwić ceną biletu. Więc przypomnę Państwu, sobota i niedziela, 17 i 18 dzień października, 14. edycja Królewskiego Festiwalu Światła, warszawski Wilanów. Gdyby ktoś z Państwa nie miał pomysłu, jak spędzić i sobotę, i niedzielę, to od 16 do wieczora można z pewnością tam się bardzo dobrze bawić, i to na dodatek całą rodziną, bo będzie też sporo atrakcji dla dzieci, będzie też trochę atrakcji dla dorosłych, więc z pewnością nikt nie będzie się nudził. Warszawa.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
6: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
5: To moje składki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
6: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
5: Spróbuj koniecznie.
6: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Po reklamie.

Private Dancer, Tina Turner, 9 minut przed godziną 20, więc można powiedzieć, że już powoli kończy się dzisiejsza odsłona warszawskiej Strefy Plusa. Jarek Budnik, bardzo pięknie Państwu dziękuję za obecność i za to, że mogliśmy ten czas spędzić razem. Przypomnę jeszcze, że po godzinie 20 Człowiek z bliska dziś, o, temat ciągle aktualny, dziś od polityków po dzieci. Nie radzimy sobie z siecią i z przemocą w sieci. O tym między innymi będzie rozmowa, więc z pewnością warto będzie jej posłuchać. Zatem mam nadzieję, że jutro znów się usłyszymy. Życzę Państwu cudownego wieczoru. Jeszcze raz dziękuję bardzo i zapraszam na najświeższe wiadomości, które punktualnie o 20.00.

0: Nowe informacje w sprawie tragedii w Kielcach. Nie żyje rodzina. Rząd liczy, że prezydent podpisze ustawę o blokowaniu treści w internecie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy w czasie ćwiczeń. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Operacja Leona XIV zakończyła się pomyślnie. Ojciec Święty powrócił do swojej sypialni, podaje biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Leon XIV przeszedł zabieg usunięcia niewielkiego guza płuc. Spędzi teraz w klinice Gemelli w Rzymie tydzień. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie. Mężczyzna, który miał zabić żonę i dwóch synów, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach, do których dotarli reporterzy Radia Plus. O szczegółach Weronika Wawrzyczek.
1: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
2: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
3: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
1: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
4: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione.
1: Przyczyny śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
0: Weronika Wawrzyczek, dziękujemy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której prezydent nie decyduje się na podpisanie tej ustawy, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Chodzi o przepisy regulujące nielegalne treści w internecie. W styczniu Karol Nawrocki zawetował pierwotne brzmienie ustawy, argumentując, że zagrażałaby wolności słowa. Teraz Sejm przyjął poprawki, a przepisy ponownie wrócą na biurko prezydenta.
5: Sprawa jest jasna. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci i nie można w takich sprawach zasłaniać się fałszywie i źle rozumianą wolnością słowa.
0: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Zgodnie z ustawą sądy będą mogły nakazywać usuwanie z internetu treści związanych z przestępstwami, nienawiścią i oszustwami.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Auta były wykorzystywane w czasie wrześniowych ćwiczeń lokalnej obrony terytorialnej. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępu do obiektów wojskowych. Jeśli dane trafiły na chińskie serwery, jest niemal pewne, że dostęp do nich uzyska też tamtejszy wywiad, mówi były dowódca GROM, generał Roman Polko.
7: Jest to duże zagrożenie, na które już Sojusz NATO zwraca uwagę. Stąd też dziwi mnie, że kraj tak nowoczesny jak Norwegia nie zastosował się do tych wymogów, które narzuca współczesność.
0: Polskie służby już wcześniej zareagowały na podobne zagrożenie, zakazując wjazdu na tereny wojskowe samochodami chińskich marek i tymi produkowanymi w Chinach.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: 20 minęła, prawie 7 minut temu, żeby być bardzo dosłownym, 6 minut i 52 sekundy. Ale oczywiście czas leci nieubłaganie. Jest wtorek, 13 dzień października. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Oby taki był. Słyszeli Państwo najnowsze informacje z Watykanu. Jeżeli cokolwiek nowego się pojawi, oczywiście w sprawie stanu zdrowia papieża Leona XIV, będziemy dawać się znać, drodzy Państwo. Na razie to najważniejsza informacja brzmi: operacja usunięcia guza płuca zakończyła się pomyślnie, zgodnie z przewidywaniami. Zatem tyle, jeżeli chodzi o bardzo bieżące i bardzo aktualne informacje. My będziemy dzisiaj koncentrować się na tym, co w najbliższych 2 tygodniach będzie bardzo istotne z punktu widzenia wszystkich tych, którzy próbowali z kryptowalutami, ale z tymi konkretnymi, to znaczy z giełdą Zonda Krypto. To jeszcze przed godziną 22, bo nieubłaganie mijają terminy dla tych, którzy chcą powalczyć o swoje pieniądze. Co trzeba zrobić, jak zrobić i dlaczego spora część wniosków jest złożona z błędami. O tym będę mówić jeszcze przed godziną 22. Również po 21 koncentrować się będziemy na tym, czyj sen o Krakowie się spełnił i jak się to ma do reszty świata, bo sporo badań Ogólnopolska Grupa Badawcza przy okazji tych wyborów prezydenckich ma za sobą, sporo analiz i jeżeli chodzi o to, na kogo ewentualnie Państwo chcieliby oddać głos w ogóle w wyborach parlamentarnych, ale też które rzeczy decydowały, czy w jakikolwiek sposób to, co gdzieś w naszych głowach, być może gdzieś tworzy podziały, ma znaczenie czy nie? Czy tak naprawdę zawsze na końcu i początku każdego rozwiązania i każdego problemu będzie pieniądz? O tym wszystkim oczywiście, że z Łukaszem Pawłowskim, prezesem Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

0: ponieść takim wyzwaniom, które z założenia są złe. I czy te nasze dzieci, nie tylko dzieci, my wiemy, co jest złe. Ja bardzo często do tego wracam, drodzy Państwo, mówiąc o podostreamingu, mówiąc o sieci, która nas oplata, czasami zastępuje mózg w niektórych fragmentach. Ale to ciągle jest nie dość. Ciągle nie jesteśmy w takiej sytuacji, w której możemy powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Na Mazowszu przynajmniej pozostałości po zeszłotygodniowych atakach są takie, że ja do swojego przedszkola ciągle wchodzę przez jedno wejście, część podwórka jest kompletnie ogrodzona. No i co? I to wszystko? I to tyle? I to tak będzie teraz wyglądało? Wiem, że pojawiła się informacja o tym, że została ewakuowana szkoła w Mińsku Mazowieckim właśnie dzisiaj. Ponad 360 osób, ale to już zupełnie inny powód. Rozpalona została nieznana substancja. To też oczywiście powinna budzić gdzieś tam nasze wątpliwości i znaki zapytania, ale ja nie sama o tym, chociaż mogłabym długo na ten temat i z wielu fragmentów gdzieś tam tych ostatnich tygodni korzystać. Chciałabym, żebyśmy się zatrzymały tym razem, tu i teraz, przed 21. jeszcze dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, ale najpierw Dorota Iga Kazimierczyk z uczelni Korczaka. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie Panią, witam Państwa.
0: Dobry wieczór. Chciałabyśmy mówić dobry, żeby był dobry, pozostał dobry i żeby w ogóle wszystko było łatwiejsze, ale te tematy z ostatnich dni i tygodni, one, mam wrażenie, że zmieniły swoją formułę, natomiast nie zmieniły kompletnie swojej przyczyny. I my częściej rozmawiamy o tym, o tych następstwach, a nie o przyczynach. Jak pani ocenia te fale, być może w którychś momentach nawet histerię, w związku z tym, co stało się w zeszłym tygodniu w polskich szkołach?
1: No to jest chyba niestety opowieść o nas, ale dorosłych. Nie koniecznie o naszej młodzieży czy dzieciach, tylko o dorosłych i o tym, że my chyba coś zgubiliśmy. I ponieważ jest już trochę późno i możemy sobie pozwolić na takie radykalne domykanie dnia, my zgubiliśmy dzieci w całej tej dyskusji i w ogóle w bardzo wielu rzeczach, których robimy albo nie robimy. Zgubiliśmy dzieci w internecie, zgubiliśmy dzieci w braku kontaktów, zgubiliśmy dzieci w rozmowie albo raczej w braku rozmowy, pozbawiliśmy dzieci możliwości spokojnego, bezpiecznego spędzania czasu razem. Nie ma podwórek, nie ma boisk, nie ma takich przestrzeni, gdzie można pójść bez pieniędzy. Czasem jest przystanek autobusowy, ale to chyba nie jest właściwe miejsce, żeby spędzać tam czas. Zgubiliśmy dzieci w przestrzeniach internetu i tam dzieci znajdują swoje grupy społeczne, znajdują innych ludzi, niekoniecznie takich, których chcielibyśmy, żeby w ogóle kiedykolwiek spotkali. No i efekty są czasem niestety straszliwe, a zazwyczaj one są po prostu smutne, bo te tragedie się wydarzyły, ale na co dzień dzieją się też indywidualne tragedie, kiedy dzieci nie mają rówieśników, kiedy dzieci nie mają kontaktów, przyjaciół, kiedy nie mają relacji romantycznych, kiedy nie mają nikogo bliskiego wokół siebie.
0: Ja wiem, że to jest najłatwiej zapytać i zastanowić się, natomiast to są lata pracy, kiedy pogrzebaliśmy to wszystko, co było, bo technologia, bo dobrobyt, bo coś, co wydawało się, że jest czymś o krok lepszym niż to, co było wcześniej, zmieniły też nasze podejście. Myślę o tych podwórkach, myślę o tych przestrzeniach i o tej infrastrukturze, bo gdzieś tam wraca w koncepcji miasto 15-minutowe, koncentrujemy się na tym, żeby móc wszędzie dotrzeć do tych najważniejszych miejsc, ale nie koncentrujemy się na tym, żeby stworzyć taką przestrzeń, w której dzieciaki mogą poszaleć. Pojawiają się te skateparki, ale to nie jest miejsce, w którym dużo się mówi. Dobrze, że dużo się rusza, ale na trzepaku jednak łatwiej było porozmawiać ze sobą. Myśli pani, że w ogóle potrzebna jest dyskusja nad taką przestrzenią? Nie da się cofnąć rozwoju technologicznego, ale być może da się pokazać, że można inaczej.
1: Nie da się cofnąć rozwoju technologicznego, ale da się zacząć o tym myśleć w sposób odpowiedzialny. Każdy z Państwa, osób, które nas w tej chwili słuchają, no my dorośli mamy problem z urządzeniami ekranowymi, prawda? Że używamy za dużo, albo jesteśmy w różnych miejscach nie tyle, ile byśmy chcieli, oglądamy Słodkie Kotki 40 minutę, A oczekujemy albo wyobrażamy sobie, że dzieci sobie z tym z łatwością poradzą i jesteśmy czasem przekonani, że nie,

0: Warsztaty o higienie cyfrowej rozwiążą problem. To chyba najpierw musimy zacząć od siebie i od swojej higieny cyfrowej, bo dzieci przede wszystkim, dzieci i młodzież uczą się urządzeń cyfrowych, używania tego od nas. A co do miejsc, no rzeczywiście jest tak, że możemy nawet sobie zrobić krótki test, wychodząc wieczorem albo rano, idąc do pracy, i spojrzeć na naszej drodze, ile jest takich miejsc, gdzie można się zatrzymać, zostać, usiąść, spędzić czas razem. Ile jest takich przestrzeni, gdzie teraz? Zróbcie sobie państwo takie ćwiczenie nawet. Kiedy ostatnio widzieliście jakąś grupę młodzieży siedzącą razem, co do której nie pomyśleliście, że o, trzeba by było może jakiś patrol wezwać, bo oni coś może razem robią, co jest niepokojące. Zwróćcie państwo uwagę, zobaczcie, co się wydarzyło, że my w zasadzie nie mamy grup rówieśniczych takich faktycznie, fizycznie spędzających czas razem, bo wszystko dzieje się w telefonie, ale proste zakazy telefonów nie rozwiążą tego problemu. Prosty zakaz urządzeń ekranowych w kołach oczywiście jest bardzo ważnym sygnałem i super, że to się stało, ale wydaje się, że jako dorośli mamy też tak prywatnie chyba kilka rzeczy do przemyślenia w naszych kontaktach z dziećmi.
1: Ja mam cały czas z tyłu głowy to jedno z badań, nie pomnę już teraz dokładnie, który to był raport, bo trochę ich było w ostatnim czasie, ten rozdźwięk między oczekiwaniami, kiedy padło pytanie, a co byście chcieli robić w weekend, w tym czasie wolnym, większy był odsetek młodych, którzy mówili, że chcą spędzić czas z rodzicami niż rodziców, domniemujących, że tak właśnie jest. Raczej rodzicom się wydawało, że dzieci nie chcą z nimi spędzać czasu. Jeżeli my na tej bazie, na tej podstawie mamy rozdźwięk, to cóż mówić o tym drugim etapie współpracy? Chciałoby się, żeby to tak wyglądało, nauczyciel-uczeń.
0: Ja bym jednak chciała przy rodzicach zostać, bo czasem jest tak, że my możemy mieć takie wyobrażenie o sobie jako o rodzicach, że my musimy tym dzieciom zapewnić nie wiadomo jakie rozrywki i to też trochę robi nam wolny rynek. To znaczy cały ten zasób różnych zajęć czy różnych atrakcji, które można robić w wolnym czasie, nie wiem, jakieś tunele do latania, parki rozrywki czy drogie baseny, to jakby wszystko czasem może wywierać na nas taką presję, że aha, jeśli nie mam na to czasu albo środków, to już może lepiej nic nie róbmy. A to właśnie czasem chyba chodzi o to, żeby nic nie robić, żeby pójść do parku, żeby pójść nawet razem na zakupy do zwykłego osiedlowego sklepu, żeby obejrzeć razem film, żeby zrobić razem kawę i pogadać o absolutnie nieistotnych rzeczach. To jest ten czas, którego nam bardzo brakuje. Nie czas spędzony na drogiej wycieczce, tylko normalne, codzienne rytuały, które powodują, że koniec końców między ludźmi wykształca się bliskość. Ja wiem, że mając w domu nastolatki, to może być trudne, ale okres nastolatkowy też jest takim okresem, w którym dzieci jednocześnie bardzo nie chcą i bardzo chcą być ze swoimi bliskimi.
1: Znaleźć ten sposób i znaleźć tę metodę od samego początku powinniśmy o to dbać, bo jak się nauczy rozmawiać z małym Jasiem, to z Janem będzie troszeczkę łatwiej, bo gdzieś tam te wzorce będą wracały. I niby wszyscy mamy tego absolutną świadomość, ale potem wchodzi ten telefon, a to jeszcze jedno, a to tylko jeszcze zakupy zrobię, a to jeszcze i gdzieś tam ucieka i przecieka przez palce. To jak w tej chwili została zaopiekowana ta sytuacja, uznaje pani doktor za robotę wykonaną w porządku w związku z tym, co się przetoczyło przez media i co się teraz dzieje?
0: To, co się wydarzyło już w piątek, powiedziałabym tak hasłowo, że chyba jako państwo zdaliśmy egzamin, dlatego że natychmiast zostały uruchomione wszystkie służby i natychmiast również szkoły jako instytucje państwa, nauczyciele w tych szkołach stanęli na absolutnej wysokości zadania i starali się, jak tylko potrafili najlepiej, zapewnić swoim uczniom poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście ja wiem, że patrol policji w szkole czy w przedszkolu nie powoduje, że wszyscy czują się bezpiecznie, ale jednak te patrole się pojawiły. Jednak zwróćcie państwo uwagę, że sporo tych interwencji zakończyło się jednak jakąś konfiskatą narzędzi i jakimś takim bardziej może skrupulatnym podejściem do tego, co uczniowie potrafią w tych plecakach nosić. Nauczyciele rzeczywiście byli i gotowi do działania, ale też gotowi do tego, żeby uczniom i uczennicom tłumaczyć, co się dzieje. Natomiast to, co się pojawiało w niektórych mediach, nie mówię oczywiście o państwa rozgłośni, ale o niektórych miejscach, w w których pojawiały się informacje podawane w tonie sensacji, to jest jednak rzecz, która się nie powinna wydarzać. Dlatego, że kiedy robimy z takich historii sensacje, to jest też opowieść o odpowiedzialności mediów, no to trochę sami te spirale nakręcamy. To znaczy, czym innym jest informować i rozmawiać tak, jak my dziś rozmawiamy, o tym, jak przeciwdziałać pewnym niebezpieczeństwom, jak zadbać o siebie, a czym innym jest nakręcanie spirali sensacji, co się też w zeszłym tygodniu niestety w niektórych miejscach pojawiało.
1: Nagłówki, co ważniejsze. Ja nawet nie chcę stawiać tak tego pytania. To wszystko powinno gdzieś tam wieczorem czy o poranku, kiedy człowiek staje przed lustrem, być w zgodzie z samym sobą, a nie tylko w zgodzie z ewentualnymi wpływami. Doktor Iga Kazimierczyk, Uczelnia Korczaka, bardzo dziękuję za ten czas.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. My będziemy temat kontynuować z dyrektor Danutą Kozakiewicz za chwilę.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Wcale nie zmieniamy tematu i zastanawiam się, jak długo jeszcze musiałybyśmy mówić, żeby powiedzieć, że temat jest wyczerpany, bo kilka problemów poruszyłyśmy w pierwszej części. Z jednej strony to jest to, jak w mediach mówi się o tym, co się wydarzało w szkołach. Z drugiej strony o tym, gdzie są nasze zaniedbania, mówię nasze rodziców. Z trzeciej strony chcemy spojrzeć teraz na to, co dzieje się w szkole, kiedy dziecko gdzieś tam idzie z takim, nawet nie wiem, pomysłem, nakazem wewnętrznym, żeby komuś zrobić krzywdę z perspektywy szkoły i to dyrektor szkoły. Tak, 103 w Warszawie. Danuta Kozakiewicz, witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Witam Państwa.
1: Bo ja od razu gdzieś tam z tyłu głowy mi przychodzi wpis Anny Marii Żukowskiej. Kto w polityce siedzi, ten doskonale wie, że to czynna parlamentarzystka lewicy, która mówi tak, no co oni teraz narobili? Zatrzymali kilkadziesiąt osób. Ja też przychodziłam ze scyzorykiem do szkoły, bo to modne było, żeby mieć jakiś taki fajny, super scyzoryk. Ale nikomu nie przyszło do głowy, żeby tym scyzorykiem zrobić komuś krzywdę. No, naprawdę za moich czasów, moich osobistych, no gdzieś tam ktoś miał ten nóż w szkole. Jeszcze grało się, tak rzucało się tym nożem, żeby wbił się w podłogę. No nie powiem, że to było najwspanialsze i najbardziej odpowiedzialne zachowanie jak na podstawówkę, ale nikt nie myślał o tym, żeby zrobić drugiemu krzywdę, żeby przynieść ten nóż po to, żeby dźgnąć kogoś, żeby zabić jak najwięcej osób, w ogóle żeby zabić.
2: Bardzo ryzykowne w tej chwili jest mówienie za moich czasów przez osoby dorosłe, ponieważ tych naszych czasów już nie ma. Od momentu, kiedy pojawił się internet i to pojawił się w taki sposób, jaki teraz obserwujemy, czyli dostępny wszędzie dla każdego i bez żadnych ograniczeń, te nasze czasy poszły w zapomnienie. Czasy, które mamy teraz, są bardzo niebezpieczne. Niestety całkowicie rozdzieliliśmy dwa światy. Świat rzeczywisty, ten, z którym mamy do czynienia na co dzień, i świat wirtualny. Zupełnie inne zasady panują w jednym i w drugim świecie. Świat internetu jest światem pełnym przemocy, pełnym nienawiści, pełnym braku wartości i śmiania się z bólu cudzego, radości z powodu zaistnienia, kliknięcia. To jest ten świat, którego absolutnie byśmy nie dopuścili tu i teraz w realnym świecie. I dorośli miewają z tym problem. Natomiast dzieci wychowują się dzisiaj, obserwując ten świat, ten brak wartości, tą kulturę przemocy i kulturę klikania za wszelką cenę. To powoduje, że świat wirtualny zaczyna nam kierować życiem realnym i to jest bardzo groźne. Musimy sobie z tym poradzić, ponieważ nie może być tak, że zupełnie inne wartości panują w jednym i w drugim świecie. Niestety tutaj jest to nie do zrobienia ani przez rodziców, ani przez szkoły. Jest to kwestia polityków i tego, żeby zaczęto patrzeć na rezultaty postępowania, nie tylko na korzyści polityczne i na klikania wyborców. Bo to naprawdę nie o to chodzi. Wolność słowa kosztem dzieci to nie jest żadna wolność.
1: Zamiast myśleć, co się bardziej opłaca, to gdzieś tam byłoby idealnie w idealnym świecie, żeby myśleć, co będzie lepsze dla nas, dla naszych następnych pokoleń, dla tych, którzy już teraz funkcjonują. To ciągle jest to, co się dzieje w telefonach, w mediach społecznościowych, w tych szybkich ocenach, szybkim wyciąganiu wniosków i to niekoniecznie najlepszych, to jest przerażające. Problem polega na tym, że my weszliśmy w ten świat, który tam daje łatwiejszy zarobek, szybszy zarobek, szybszy zysk dla rozpoznawalności, dla bycia przez chwilę gwiazdą, tylko bardziej jak w takie sierpniowe noc, takie bardzo rozgwieżdżone niebo, błysk i nie ma. I tak to działa, i tak to funkcjonuje. I łatwiej jest tam zaistnieć, niż zaistnieć w tym realnym świecie, w tym normalnym życiu. I tym też kierują się politycy, bo oni gdzieś tam też wygrywają wybory właśnie w mediach społecznościowych. To jest przerażające, ale to jest funkcjonujące i my tego, mam wrażenie, nie będziemy w stanie zmienić. Nie zmienimy tego. Jedyne, co pozostało, żeby zrobić, to dać taką bazę, taką podstawę, w której nie będzie wątpliwości, to jest dobre, to jest złe. Bo to w tej chwili jest problem.
2: Próbujemy to robić. Takim miejscem, gdzie odbywa się tego rodzaju proces, jest właśnie szkoła. W tej chwili w szkole pojawiła się chociażby edukacja zdrowotna, też wywalczona krwawo, ale jest obowiązkowa. Tam jest fragment poświęcony właśnie korzystaniu z różnego rodzaju mediów. Jest cała wiedza na temat cyberprzemocy, na temat radzenia sobie z hejtem, ale jest również kwestia informacji. Która informacja jest prawdziwą, która informacja jest fałszywą, co jest wartością, co jest algorytmem, co zapętla nam rzeczywistość i jak w ogóle funkcjonują te media społecznościowe, które są rzeczą straszną dla dzieci. Uregulowania powinny być i politycy, ja nie widzę możliwości usprawiedliwienia niedziałania ze strony polityków. Uważam, że niewprowadzenie ograniczenia i brak walki o to, żeby ograniczono media społecznościowe do 15-16 roku życia, to jest podstawa. Wiem, że trudne, wiem, że to olbrzymie pieniądze, że to big techy, że tego się nie załatwi w taki prosty sposób, ale to nie znaczy, że tego robić nie należy i że należy opuścić ręce. To jest rzecz bardzo ważna. Wychowanie dziecka do życia w świecie otoczonym właśnie tą elektroniką, tymi mediami społecznościowymi, to jest podstawa. To jest to, co powinni robić rodzice i my. Niestety, rodzice sobie nie radzą, ponieważ sami mają ten problem. Ponieważ w bardzo wielu rodzinach wieczór polega w tej chwili nie na rozmowie z dzieckiem, z mężem, z żoną, tylko na tym, że jesteśmy w tym samym pokoju, ale w innym świecie. Każdy siedzi przed swoim smartfonem, tabletem, zupełnie nie ma łączności między ludźmi i jest to obecność ciał, ale nie obecność ducha, rozumu i emocji. Ci ludzie nie wspierają dzieci, nie słuchają dzieci. Dzieci dzisiaj przeżywają epidemię samotności. To jest samotność mimo obecności ojca, mamy, mimo obecności wielu ludzi dookoła. Dziecko tak naprawdę funkcjonuje w ekranie i tam jest całkowicie samo. Nasi rodzice niestety bardzo często mówią o tym, że moje dziecko jest bardzo grzeczne. On całymi dniami siedzi w swoim pokoju przed ekranem swojego komputera i naprawdę on nie rozrabia. A co się dzieje w tym ekranie, tam, gdzie to dziecko w tej chwili toczy całe swoje życie? Tam może to dziecko stawać się ofiarą, a może rodzić się młody przemocowiec. I naprawdę my tego nie ocenimy, dopóki rodzice nie zaczną przyjmować postawy kontroli z miłości. Kontroli dlatego, że dziecko do naszej kontroli ma prawo w ramach wychowania. Dziecko ma prawo do kontroli i dziecko ma prawo do stawiania granic. Na tym polega wychowanie. Unikanie tego to jest brak wychowania i takie pójście na łatwiznę, a skutki tragiczne odczuwa właśnie dziecko.
1: Myślę sobie o tym, co się dzieje w tych telefonach, bo to z jednej strony życie, które nas ten telefon wciąga, nawet jeżeli my nie jesteśmy aktywnymi uczestnikami wszystkich mediów społecznościowych, bo aplikacja, przepraszam, aplikacja do tego, żeby sprawdzić receptę, aplikacja do tego, żeby odebrać pocztę służbową, prywatną, aplikacja do tego, żeby zrobić zakupy, aplikacja do tego, żeby skontaktować się ze szkołą, aplikacja do tego, żeby zamówić posiłki dla dziecka w szkole. I to już sprawia, że między jedną, drugą, trzecią a dziesiątą aplikacją już nam ginie rzeczywistość, bo już przestajemy na nią mieć czas. Jeżeli ja, jako mama przedszkolaka, dostaję w ciągu dnia 3 informacje w dzienniku elektronicznym z przedszkola i wcale one nie dotyczą tego, że coś się wydarzyło, bo dla mnie ten dziennik elektroniczny to jest coś, co, po co z mojego punktu widzenia powinno się sięgać w sytuacji, w której tak jak kiedyś trzeba było wezwać rodzica do szkoły, bo to no chyba o to chodziło, a nie, dzieci były na spacerze, dzieci zjadły, dzieci świetnie się dzisiaj bawiły. No to jest przegięcie.
2: Zachłysnęliśmy się elektroniką, zachłysnęliśmy się tym, co daje nam smartfon, co daje nam tablet. To prawda, że wiele rzeczy jest bardzo korzystnych, bardzo dobrych i rzeczywiście jest to narzędzie, które powinno być wykorzystywane, ułatwia życie. No, e-obywatel, właśnie te recepty elektroniczne,
1: to super.
2: Bardzo upraszcza całą tą sytuację. Natomiast myśmy poszli na całość, to znaczy uznaliśmy, że wszędzie, gdzie tylko można, należy z tego korzystać. Do tego doszło jeszcze takie przekłamanie olbrzymie w kontaktach społecznych. My w szkołach chociażby korzystamy z dziennika elektronicznego jak z komunikatora, jak z takiego szkolnego Facebooka czy szkolnego WhatsAppa. Mhm. Zrobiliśmy z tego zupełnie co innego niż powinno to być, bo jest to dziennik. Dziennik szkolny. Tam mają być tematy, tam mają być oczywiście oceny, skoro nadal one są. Tam w ekstremalnych sytuacjach powinny być uwagi, informacje przesyłane do rodzica. Natomiast my sobie zrobiliśmy takiego swojego Facebooka w dzienniku i wypisujemy, co nam tylko przyjdzie do głowy. Ja jestem zwolenniczką ograniczonego przesyłania tych uwag, po prostu dlatego, że jeżeli jest tego za dużo, to traci jakąkolwiek wartość. Rodzic, który dostaje na okrągło uwagi, że pana syn siedział nie tak, pana syn wstawał nie w tym momencie i pana syn patrzył nie w tą stronę, w pewnym momencie dochodzi do wniosku, nie będę na to zwracał uwagi. Tego jest za dużo. Kontakt z rodzicem powinien być bardzo przemyślany i powinien być częścią oddziaływania na dziecko, a nie wyładowywaniem swoich własnych emocji, frustracji i czasami również bezradności. Bo czasami dzieje się tak, że jak nie wiemy, co zrobić w stosunku do dziecka, to piszemy do rodzica, a to nie o to chodzi. Korzystamy w zastraszająco dużej liczbie momentów w szkole z elektroniki. Pojawiają się już państwa, które zrobiły to samo, poszły na całość, prawie wycofały książki, prawie wycofały podręczniki. Praca z tabletem, praca ze smartfonem, praca z laptopem, praca z elektroniką i okazało się, że wyniki są coraz gorsze. Że dzieci przestają czytać, że dzieci przestają czytać ze zrozumieniem, że przestają mówić i pisać w sposób kwiecisty, w sposób pełny, porozumiewają się krótkimi takimi SMS-owymi informacjami. Okazało się, że mamy problem z wyobraźnią dzieci, z kreatywnością.
1: No bo po co, skoro wszystko jest na tacy?
2: Jeśli ja mogę wykorzystać sztuczną inteligencję i ona mi przygotuje wszystkie gotowce, jakie są tylko możliwe, po co mam myśleć? Po co mam myśleć kreatywnie? Dlatego jest odejście.
1: Przekleństwo naszych czasów i będę chciała od tego zacząć po przerwie. To odejście to też zależy od nas rodziców, bo można opowiedzieć jakąś historię, można wymyślać jakąś historię na wieczór po jednym zdaniu, każdy swoją. Jak dziecko się za bardzo angażuje, no to wtedy od tego można dzień zacząć. Ale niekoniecznie to musi być bajka na dobranoc. Słuchowisko też świetna rzecz. Po przerwie postaramy się troszeczkę porysować taką rzeczywistość. To dlatego Człowiek z bliska to jest chyba ostatnia taka audycja, gdzie nie mogą państwo zobaczyć, ale za to wszystko mogą usłyszeć. Słyszymy się za chwilę.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i co Państwo na to? Na wieczór bajka, opowiadana bajka, przeczytana bajka, no czy jednak coś obejrzanego? Są już takie Państwa, które mówią w drugą stronę. Chyba jednak wycofamy te wszystkie elektroniczne podręczniki i wrócimy do papieru. Zresztą przede mną leży kalendarz, bez kalendarza i bez tego, że można napisać myśl od razu, nie w telefonie właśnie, w kalendarzu ręką. Gdzieś ta ręka i oko na starość się jeszcze chcą zobaczyć i chcą pracować. Warto im po prostu dać taką szansę. Ja cały czas korzystam z wiedzy i doświadczenia dyrektor Danuty Kozakiewicz, która przed przerwą właśnie o tym przechodzeniu w jedną i w drugą stronę mówiła. Czy jest szansą na odwrót? Ten pierwszy etap, wiem, że on był też może nie najlepiej wprowadzany i trochę oprotestowany, ale wycofanie telefonów ze szkół.
2: Telefony już zostały wycofane ze szkół podstawowych. W szkołach średnich troszeczkę inaczej to wygląda. Tam są już starsi znacząco uczniowie. Natomiast w szkołach podstawowych telefonów już nie ma i bardzo dobrze. Moja szkoła zrobiła to znacznie wcześniej, ponieważ myśmy wrócili z pandemii i zobaczyliśmy straszny obraz. Zobaczyliśmy dzieci siedzące pod ścianami w czasie przerwy. Dzieci, które w ogóle ze sobą nie rozmawiały, które nie nawiązywały relacji. Przepraszam bardzo.
1: Wodę, proszę tak. korzystać. Ewidentnie jesień, drodzy Państwo, proszę o siebie dbać.
2: I zawód nauczycielski. Dzieci, które nie rozmawiały ze sobą, nie nawiązywały relacji, była to sytuacja na tyle dla nas już alarmująca, że wprowadziliśmy sobie regulamin. Ale myśmy to robili troszeczkę inną drogą, ponieważ zrobiliśmy to razem. Ja zaprosiłam do współpracy Radę Rodziców, zaprosiłam Radę Pedagogiczną, przedstawicieli uczniów, no i ja. I razem opracowaliśmy regulamin. I on u nas od 22 roku już ograniczał znacząco używanie smartfonów, szczególnie na przerwach. A potem wszedł zakaz krajowy. Mhm. I to jest jedno z najlepszych rozwiązań, jakie może być. Dzieci znowu uprawiają sport w czasie przerw, dzieci znowu rozmawiają ze sobą. Ożył samorząd uczniowski, bo jest kiedy pogadać. Na korytarzach, tam gdzie są starsze dzieci, stworzyliśmy takie kąciki relacji, gdzie można siąść przy stoliku, pogadać, spotkać się z koleżanką z 8 C i to jest sytuacja, gdzie wraca to, co było tak, jak myśmy zaczęły ten program. Jak za naszych czasów. Człowiek z człowiekiem, patrząc sobie w oczy. Czy uda nam się do tego w ogóle wrócić, to jest bardzo trudne, bo z jednej strony nie powinniśmy całkowicie rezygnować z tego, co daje nam elektronika, bo dużo rzeczy jest fantastycznych. Na przykład jako pomoc dydaktyczna często smartfon sprawdza się świetnie. Jako pomoc różnego rodzaju, jak do mnie dotarły do szkoły dzieci z Ukrainy, nie znające jednego słowa po polsku, tłumacz w smartfonie pomagał nam bardzo na samym początku. W związku z tym nie należy tak całkowicie wyrzucać elektroniki, ale trzeba wrócić do kreatywnego podejścia do procesu nauczania i do tego, że proces nauczania to ma być kreatywny udział w tym procesie dziecka. To nie ma być korzystanie ze sztucznej inteligencji. To nie ma być odtwarzanie drogą elektroniczną jakichś tekstów. To nie ma być skrótowe przedstawianie tego, co w bryku napisano o lekturze. To ma być praca dziecka w sposób twórczy. W tym kierunku powoli zaczynamy iść. Na ile nam się to udaje, a bardzo różnie. To bardzo dużo zależy od konkretnego nauczyciela. Mam nauczycieli, to są perły tego zawodu. Ludzi, którzy potrafią połączyć momentami korzystanie z elektroniki, bo na przykład są zajęcia Scholar, gdzie dzieci moje łączą się z dziećmi z 300 różnych państw i rozmawiają po angielsku. I to jest fantastyczne. Ja obserwowałam, jak moje dzieci z Japończykami rozmawiają w języku angielskim. Ja nie dawałam rady zrozumieć, a one śmigały. piękna sprawa. I tutaj elektronika była niezbędna i fantastyczna jako narzędzie, ale z drugiej strony ta sama pani nauczycielka potrafi prowadzić zajęcia w taki sposób, że dzieci pracują, że dzieci bawią się w sklep po angielsku, że dzieci zwiedzają palcem po mapie świat po angielsku. I to jest prawdziwa kreatywna praca. To dziecko czuje, że realizuje jakiś projekt, że ma jakieś wyzwania intelektualne i to jest prawdziwe nauczanie. Najgorzej jest wtedy, kiedy zejdzie nam się ułatwienie poprzez tą elektronikę ze słabym nauczycielem. Wtedy bardzo trudno jest o lekcję, która pobudza do myślenia, która naprawdę jest lekcją wartościową. Mam nadzieję, że pójdziemy w tym samym kierunku, co te kraje, które już sprawdziły, że sama elektronika bez zapachu druku, bez wyobrażania sobie świata opisanego w książce, to nie jest dobre rozwiązanie i to bardzo źle wpływa na nasze dzieci. Nasze dzieci muszą znowu poczuć się częścią szkoły, poczuć taką radość z tego, że współtworzą lekcje, że współtworzą proces nauczania. To jest coś bardzo ważnego. Udział rodziców przede wszystkim to powinno być budowanie relacji. Ja obserwuję bardzo poważny błąd, który stosujemy teraz, a nawet kilka błędów. Jeden błąd to jest brak relacji od samego początku. My zaczynamy rozmawiać z naszym dzieckiem wtedy, kiedy ono ma problemy już bardzo duże, kiedy jest nastolatkiem i na przykład zauważamy okaleczenia, zauważamy jakąś depresję czy okołodepresyjne zachowania, wtedy rodzice są w pełni zaangażowani. A to trzeba zacząć wtedy, kiedy z przedszkola przychodzi Kasia i mówi, że jej dokucza Jasio. I trzeba wysłuchać. Albo, że koleżanka ma pieska i jaki jest ten piesek. Nawiązanie relacji następuje właśnie wtedy. I to skutkuje w wieku nastoletnim tym, że dziecko z problemem do nas przyjdzie. Drugi błąd to jest rozumienie pojęcia dobrostanu. Z tego hasła zrobiliśmy sobie coś bardzo sztucznego i bardzo szkodliwego dla
1: dzieci. Tak jak bezstresowe wychowanie.
2: Tak. Myśmy zrozumieli, że dobrostan dziecka to jest zaspokajanie wszystkich jego chęci. Nie potrzeb, chęci. Dziecko ma same prawa. Dziecko chce, więc dostaje. Dziecko jest cudowne samo przez się i nie musi
1: pracować
2: w nic wkładać wysiłku. Każde skrytykowanie dziecka jest przemocą wobec niego. Nieprawda. Krytyka jest informacją zwrotną. Musi być podana w odpowiedni sposób. Taki, który nie narusza tego dobrostanu dziecka, ale przekazuje czasami bardzo przykrą informację. Mnie bardzo raziło to, co się zadziało na przykład przy nagradzaniu dzieci. Nie nagradzajcie, bo to drugie dziecko źle się czuje.
1: To jest problem, tak samo jak z tymi lodami nieszczęsnymi za czerwony pasek. No, życie tak nie wygląda. Za dobre wynagradza, za złe karze, to nie ja wymyśliłam. To są konsekwencje życiowe, po prostu. Człowiek robi jakąś rzecz i ona albo spotyka się z dobrą konsekwencją, albo ze złą konsekwencją i tyle. I tutaj nie ma co dopisać do tego.
2: I pracuj nad sobą.
1: Po prostu.
2: Młody człowieku, samo jak my dorośli. Pracuj nad sobą.
1: Ogromny problem. Dobrostan, ja przeklinam to słowo, ja go bardzo nie lubię, bo jest nadużywane, wykorzystywane bardziej jako bicz niż jako coś, co rzeczywiście ma stworzyć dzieciakom jakąś dobrą drogę. Niech wszyscy się nad tym naprawdę mocno zastanowią. Ja bym na koniec, już niewiele czasu zostało, a mogłybyśmy jeszcze spokojnie kolejną godzinę, widzę, rozmawiać. Ten piątek, jaki był w pani szkole ten piątek miniony?
2: Ten piątek był bardzo, bardzo trudny. Był bardzo trudny dla nas wszystkich, dla dzieci, które były z jednej strony zafascynowane tą sytuacją, z drugiej strony przerażone. te dwa uczucia, które wydają się często sprzeczne, one występowały razem. Dzieci widziały ten świat rzeczywisty, który był taki jak świat w internecie. Pełen zła, pełen przemocy zupełnie nieuzasadnionej, bezsensownej. Dzieci nie były pewne, czy są bezpieczne. Pierwszy moment, godzina 8 w piątek, to było rozedrganie całej młodzieży.
1: Dużo osób przyszło do szkoły?
2: Mniej więcej 1/3 nie przyszła. Mhm. Cała reszta była obecna. Bardzo trudna była sytuacja nauczycieli, a szczególnie trudna dyrektora. My bardzo często mówimy o dzieciach, mówimy o rodzicach, o nauczycielach, zapominamy o dyrektorach i ja się o nich upominam. Ja jestem bardzo doświadczonym dyrektorem, mnie jest trochę łatwiej. Mam też tą cechę, że w sytuacjach kryzysowych jakoś sobie radzę. Tak, to jest taka jakaś już osobnicza cecha, ale naprawdę musimy pochylić się nad dyrektorami, bo zrzucamy na ich barki olbrzymią odpowiedzialność za wszystko. Za bezpieczeństwo od strony technicznej, organizacyjnej, psychologicznej, za całość tego, co funkcjonuje w sytuacji kryzysu w szkole, a jednocześnie ten dyrektor poza papierkami, które zawierają instrukcje, nawoływanie do przestrzegania bezpieczeństwa, bądź mail od jednej, na szczęście tylko mamy u mnie, ja żądam. W tym momencie dyrektor musi posiadać cały zestaw umiejętności i powinien otrzymywać wsparcie, zarówno od rodziców, jak i od władz. My jako dyrekcja i nauczyciele stanowimy bardzo zgrany zespół, więc wspieraliśmy siebie nawzajem. Ja podejmowałam decyzje szybkie, decyzje, które pokazywały dzieciom i rodzicom, że działamy. Pokazywałam również nauczycielom, że ja wiem, co dalej, że mam plan, wiem, jakie kolejne są kroki, a przede wszystkim, jak tylko mogłam, natychmiast poszukiwałam wiedzy. Wiedzy na temat tego chociażby, jak zachowywać się w sytuacji tego typu zagrożenia, jakie informacje przekazywać. Udało nam się zapanować do tego stopnia nad tą trudną sytuacją, że pod koniec dnia szkolnego nasze dzieci tańczyły, śmiały się i rozrabiały w zupełnie naturalny sposób, tak jak zawsze.
1: Przekleństwem nocy z czwartku na piątek było to, co się działo na forach rodziców. Ja, będąc w piątek w pracy, też o tym dużo mówiłam, bo to było historyczne przekazywanie screenów, takich zrzutów ekranu z informacjami nie wiadomo od kogo pochodzącymi, z jakiejś enigmatycznej szkoły, z enigmatycznej grupy rodziców, że będą atakować znowu we wszystkich szkołach. I to podsycanie tego strachu, paniki i nienawiści do drugiego człowieka sprawiło, że nawet u mnie w przedszkolu też część dzieci nie przyszła po prostu.
2: W noc z czwartku na piątek ostatni telefon, który miałam od mamy szkolnej, był tuż przed 24. Mama spłakana, z drżącym głosem, w tle słychać było płacz córki, pytała, czy ma posłać dziecko do szkoły, bo na Facebooku tyle złych informacji. No, pozwoliłam sobie podnieść głos. Powiedziałam, co pani robi swojemu dziecku? Co pani robi? Po pierwsze, przekazuje pani informacje całkowicie niesprawdzone, a to są media społecznościowe. Tam jest 10% prawdy, cała reszta jest stworzona. A po drugie, dziecko musi czuć w pani oparcie, a nie widzieć rozedrganego człowieka.
1: O tym oparciu mogłybyśmy jeszcze, pani dyrektor, długo rozmawiać, ale niestety te sekundy paskudnie nie chcą się zatrzymać. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, z apelem chyba do nas wszystkich. Umiar we wszystkim.
2: Umiar, spokój, cierpliwość, a przede wszystkim działanie dla dobra dziecka.
1: Niech tak będzie. Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru.
2: Dobrego wieczoru.
1: Do usłyszenia po 21.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i w ten oto sposób 21 minęła. Jak będę tak dłużej mówić, to powiem dokładnie co do sekundy. 4 minuty temu Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Po godzinie rozmowy o tym, jak to jest z tą naszą polską szkołą, nami, rodzicami, nami, uczniami, nami, nauczycielami, nami, dyrektorami. Myślę, że mamy naprawdę sporo do przemyślenia i gdzieś tam jakiś rachunek sumienia powinien powstać. No i to jest to dokładnie tak samo jak z wyborami w Krakowie. Są tacy, którzy mówią, nie liczy się. Są tacy, którzy mówią, może jednak powinniśmy zacząć wyciągać wnioski. To te wnioski ma dla Państwa ten, który przepytał, przebadał, sprawdził wzdłuż i wszerz. Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No i jak tam?
2: Dziękuję bardzo, dobrze.
1: Nie? Dobry dzień.
2: Ale już z panią redaktor się spotykamy już regularnie, co 2 tygodnie, tak więc jeszcze się przyzwyczaję.
1: Bardzo dobrze. Proszę to wpisać w kalendarz na stałe i już będziemy mieli od razu z głowy, nie będziemy musieli już po drodze tam dzwonić i ustalać terminów. No prawda jest taka, że stało się, co miało się stać. Chyba tak.
2: Stało się, ale w skali chyba, której się chyba wszyscy nie spodziewaliśmy, to znaczy to zwycięstwo Łukasza Gibały nad kandydatką Koalicji Obywatelskiej, bo tak ją trzeba traktować, popierana przez Donalda Tuska, przez ministrów, którzy przyjeżdżali. Ta różnica 24 punktów procentowych, najwyższa różnica w Krakowie w historii, to też jest bardzo ważne. Historyczna wygrana Łukasza Gibały, największy mandat społeczny, ale właśnie dlatego, że ta różnica jest tak duża. A jeszcze 2 lata z kawałkiem Łukasz Gibała przegrywał z kandydatem KO 2 punktami procentowymi. Czyli no ta różnica jednak jest tak duża, że nie możemy przejść obok i powiedzieć, nic nie stało, to nie ma żadnego znaczenia, nic to nie mówi o nastrojach społecznych, bo naszym zdaniem mówi, nawet gdybyśmy nie zadawali tych wszystkich innych dodatkowych pytań, o których mam nadzieję za chwilę porozmawiamy, ale sam wynik ten ostateczny, on jednak pokazuje no taką żółtą kartkę, taką mocną, rażącą dla partii rządzących, no bo jej kandydatka, ich kandydatka przegrała no historycznie.
1: No ten komitet wyborców ponad podziałami, śmieje się nawet tak po prostu, uśmiecham się po prostu do Łukasza Pawłowskiego, żeby nie było. To jest, no to był absurd, bo moment, w którym jestem senatorem Koalicji Obywatelskiej, moment, w którym przyjeżdża do mnie premier, moment, w którym do mnie przyjeżdża wicepremier, jeden, drugi, minister finansów, minister sportu, turystyki, przecież to się kupę nie trzymało. To już był gdzieś jakiś tam zgrzyt i ciężko było udowodnić, mieszkając pod Warszawą, że chce się rządzić Krakowem. Tu było bardzo dużo błędów w tej kampanii, bardzo dużo błędów w tej kampanii. Myślę, że gdzieś tam ktoś to będzie musiał wziąć na warsztat, chociaż pewnie nie każdy chce się do tego przyznać. Ale czy z Łukaszem Gibałą to trochę nie było tak, że on już tyle razy startował, że jak to w Krakowie? Kraków lubi swoich. Lubi tych, którzy są z dziada pradziada. Lubi tych, którzy już gdzieś tam się opatrzyli, bo są swoi właśnie. Czy to nie jest tak, że to te 4 wybory zdecydowały, że on wygrał?
2: Znaczy, gdyby tak było, że za każdym razem dostaje się więcej głosów i w końcu się wygrywa, to myślę, że prezydentem Polski byłby Janusz Korwin-Mikke. On też wielokrotnie próbował, ale to tak nie działało. Więc wydaje mi się, że to jest dosyć duże uproszczenie. Gdyby było symetrycznie, uważam, że kandydatka Piątkowska była tak obywatelskim kandydatem, jak obywatelskim kandydatem był Karol Nawrocki w wyborach prezydenckich. Mniej więcej mechanizm był dokładnie ten sam. To było takie puszczenie oka do wyborców, ale wszyscy wiedzieli, kto jest kim. A jeśli chodzi już o te dane, które zebraliśmy i błędy z kampanii, moim zdaniem jednym z takich wniosków, które władze jednej i drugiej partii powinny sobie brać pod uwagę, to jest nasze pytanie, gdy zapytaliśmy wyborców, czy bardziej głosowali za swoją kandydatką albo kandydatem, czy przeciwko konkurentowi. I wśród wyborców Moniki Piątkowskiej ponad 40% odpowiedziało, że głosowało przeciwko konkurentowi, nie przez przypadek, z tego względu, że ta kampania była bardziej negatywna niż pozytywna, to znaczy bardziej kandydatka i ci, którzy ją wspierali, tłumaczyli mieszkańcom Krakowa, że no Łukasz Gibała tym prezydentem zostać nie może i tutaj wyliczano różne powody. Jest tu duże podobieństwo moim zdaniem z kampanią prezydencką Karola Nawrockiego, Jest też duże podobieństwo. W 23 roku Prawo i Sprawiedliwość skupiło się w swojej kampanii na to, że Donald Tusk tym premierem zostać nie może. I teraz wniosek, który my wyciągamy. Jeżeli rządzisz, jeżeli masz władzę, jeżeli odpowiadasz za wiele kwestii, kampania negatywna nie działa. To znaczy, kampania negatywna może działać, jak jesteś w opozycji i mówisz, wszystko jest źle, ale jak jest rządzisz i podejmujesz decyzje, to wyborcy wymagają od ciebie dużo więcej. Więc wydaje mi się, że jeżeli planem Donalda Tuska była kampania negatywna, typu nie dopuśćmy Brauna, Kaczyńskiego, Mentzena do władzy, no to wydaje mi się, że tam powinno być jakieś poważne spotkanie na szczycie i plan na kampanię w 2027 roku powinien się zmienić, bo to jest kolejny przykład, że ta kampania po prostu nie działa.
1: Ciekawa jestem, czy będzie taka refleksja i gdzieś próba odwrócenia tego trendu. Zobaczymy. To na pewno będzie się rozstrzygło w ciągu najbliższych miesięcy, ale skoro już idziemy w Polskę, jak wygląda motywacja? To za moment. Najpierw jak wygląda wynik waszych pytań, dopytywań o to,

0: Nie? Zaraz po tym, jak był Sejm, bardzo decydowanie wykorzystywali wnioski z tych wyborów. Rzuciła się nowa lewica na partię Razem i scenariusz, że oni wystartują na jednej liście, wydaje mi się, że dzisiaj już jest niemożliwy. I to jest absolutnie wniosek po Krakowie i to jest konsekwencja Krakowa. Więc jeżeli odpada wspólna lista lewicy, no to jedynym rozwiązaniem dla tych koalicji rządzącej, koalicji 15 października, jest wspólny start. Więc badaliśmy to i to wydaje mi się, że to jest jedyna pozytywna informacja dla koalicji rządzącej z tego całego badania i z tych całych wyborów. Bo okazało się, że taka koalicja wspólna nie gubi wyborców. Taka wspólna lista nie gubi wyborców. Tam łączne poparcie dla tych partii, gdy startują poszczególnie, to było w okolicach 52%, a wspólna lista miała 45,5, 49,5. To znaczy, że on traci tam w okolicach 2-3 punktów procentowych. To nie jest dużo, bo zyski z takiej wspólnej listy, po pierwsze nie ma ryzyka, że któraś z partii nie przekroczy progu, a po drugie kładzie się don't, który rozdziela mandaty w ten sposób, że jak ktoś jest duży, silny, to dostaje tych mandatów więcej. Więc to jest moim zdaniem jedyna dobra wiadomość dla Donalda Tuska, że to tak ci wyborcy tak nie kręcą nosem za bardzo, jeżeli wszyscy by wystartowali na jednej wspólnej liście.
1: Ciekawa jestem, czy po drugiej stronie będzie też wspólna lista, bo to jest na razie... I czyja to będzie wspólna lista? I pod czyim szyldem to będzie wspólna lista? To się pewnie jeszcze gdzieś tam krystalizuje, jeszcze tworzy w głowach, które szykują się do wyborów parlamentarnych roku 2027. Ale mówiłam o tych motywacjach. Bo to też pewnie pomoże odpowiedzieć na wiele pytań. Co decyduje, że wybieramy tego, a nie innego? To, jak wygląda polityka, jeżeli chodzi o sprawy społeczne, bardziej sprawy gospodarcze? W którą stronę patrzeć?
0: Rozdzieliłbym motywację, gdy głosujemy do Sejmu, a inne motywacje, gdy głosowaliśmy do Krakowa, akurat w tych przyspieszonych wyborach. Znaczy, po pierwsze musimy pamiętać o tym, że frekwencja w pierwszej i drugiej turze była porównywalna jak w drugiej turze w normalnym terminie wyborczym, co jest akurat dobrym wynikiem. Czyli możemy się skupić na tym, co mobilizuje albo demobilizuje wyborców do tego, żeby pójść na głosowanie. Bo wiemy, że bardziej zmobilizowali się te wyborcy prawicowi, ci wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ci, którzy chcieliby, żeby Donald Tusk już nie rządził. Czyli wiemy, i to samo widzieliśmy po Rzeszowie w 2021 roku, że ta opozycja jest jednak zmobilizowana, jest zła na rządzących, ma więcej powodów do tego, żeby głosować. Z drugiej strony ta część liberalna, no tych powodów ma trochę mniej. Właśnie z tego względu, że ten nastrój, prawda, moglibyśmy cały program poświęcić na to, na spełnione, czy a bardziej niespełnione obietnice koalicji 15 października i dlaczego ten elektorat mimo wszystko miałby głosować. Więc wydaje mi się, że w tych wyborach odegrało rolę, kto jest bardziej albo kto jest mniej zmobilizowany, ale oczywiście zapytaliśmy też, jakie tematy mogą być tematami kampanii parlamentarnej w 2027 roku i porównywaliśmy to z wynikami, gdy pytaliśmy o to samo w Krakowie w 2025 roku w trakcie exit poll, gdy były wybory prezydenckie. I tam te motywacje są bardzo wyraźne, to znaczy na pierwszym miejscu plus 8 punktów procentowych w górę rośnie temat sprawy gospodarcze, sytuacja gospodarcza Polski. To jest absolutnie najważniejszy temat. Na drugie miejsce skoczyło bezpieczeństwo, czyli ten temat, który jest bardziej aktywny, wałkowany przez ostatni rok i on faktycznie się przedziera do tej świadomości Polaków. A pospadały takie tematy jak zagrożenie demokracji, jak aborcja, jak kwestie związane choćby z emigracją. Więc to moim zdaniem pokazuje ten kierunek, o czym będzie ta kampania. No, ta kampania będzie o portfelu. I tutaj jeszcze jedno badanie, które zadaliśmy, czyli zapytaliśmy mieszkańców Krakowa, czy ich sytuacja finansowa jest lepsza czy gorsza niż przed rokiem. I porównaliśmy to znowu z wynikami z 2025 roku. To jak jeszcze w 2025 roku przewaga tych, którzy mówili, że im się polepszyło, to było 5 punktów procentowych, to dzisiaj jest przewaga tych, którzy mówią, że nam się pogorszyło i przewaga jest tam 6 punktów procentowych, czyli mamy 11 punktów procentowych zmiany na gorsze. No to z takimi notowaniami bardzo trudno będzie wygrać wybory, pamiętając o tym, że w 2025 roku i tak kandydat koalicji rządzącej przegrał te wybory, więc było źle, a teraz jest trochę gorzej.
1: Finansowa sytuacja, to jeszcze do przyszłego roku dużo może się w tej kwestii wydarzyć, jak będzie dalej toczyła się wojna na Bliskim Wschodzie. Bardzo jestem ciekawa, w którą stronę to pójdzie, zwłaszcza, że ten talerz, to co jest na talerzu, no w dużej mierze decyduje. Spadły kwestie aborcyjne, czy też zagrożenie demokracji, bo też my mówimy dużo mniej o tym, co na przykład w parlamencie na temat tych aborcyjnych ustaw. One znowu teraz zyskały trochę powietrza, ale zobaczymy, na jak długo.

0: jeżeli chodzi o zagrożenie demokracji, to po prostu już nikt nie przywiązuje się ani do Trybunału Konstytucyjnego, ani do Sądu Najwyższego, ani do żadnych innych, bo po prostu nikt nie rozwiązuje tego problemu, nie ma... Wiem, Rozwój Plus ostatnio swój plan przedstawił, ale nie ma nic, co mogłoby sprawić, że to się zmieni i tu kompletnie to już nie jest też tematem w mediach. To duże z tego, co widzę, patrząc na odpowiedzi, musi mieć znaczenie to przełożenie, co? Który temat wpłynie? Ta gospodarka i pieniądze to zawsze gdzieś tam było w tle, a teraz... Przez najbliższy rok, ja myślę, że nikt od tego się nie uwolni. Ani Kraków z tym gigantycznym zadłużeniem w tych liczonych w miliardach, prawie tam 9 miliardach, czy niektórzy mówią ponad, niektórzy prawie, co by nie było, to już są tak gigantyczne kwoty, że ciężko to pododawać. To samo jest przecież z budżetem państwa. Czy w tym kontekście, to już z takiego doświadczenia obserwatora, zanim będziemy jeszcze w następnej części analizować resztę pytań, Czy tu zaboli najbardziej?
1: Znaczy, moim zdaniem to się łączy trochę z tym pierwszym punktem, o którym mówiliśmy, że nie da się prowadzić kampanii negatywnej, jeżeli się rządzi. Bo jeżeli się rządzi, no to te kwestie wszystkie związane właśnie z tym talerzem, jest się za nim odpowiedzialnym. Nie można powiedzieć, że inflacja jest wysoka, jest wysoka inflacja, bo opozycja, prawda? Bo Kaczyński i tak dalej. Jakby rządzisz, odpowiadasz. I wtedy wszystkie inne tematy są dużo mniej istotne, tak jak mówiłem, o tych niespełnionych obietnicach moglibyśmy zrobić cały program i pewnie by zabrakło czasu i przeanalizować te wszystkie obietnice i dlatego one są mniej istotne. Skoro są mniej istotne, to mniej mobilizują tych wyborców. Skoro mniej mobilizują wyborców, no to w dniu wyborów jest jednak więcej tej drugiej strony. Więc wszystko na to wskazuje, że tej prawicy jednak w 27 roku będzie więcej. Ewentualnie co może zrobić koalicja 15 października, no to pójść na jednej liście i spróbować z tej mniejszości, z tej mniejszej liczby głosów wykręcić więcej mandatów. To jest oczywiście teoretycznie możliwe, ale nie jest takie proste.
0: No tak, tak. Można jeszcze kombinować z podatkami. To też bardzo, bardzo popularne jest przypominanie 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Jak to będzie z tymi zmianami progów, to też nie jest do końca pewne, ale na pewno nie na tyle spektakularne, żeby mogło zaważyć w przyszłym roku w trakcie głosowania w wyborach parlamentarnych, bo w końcu one jesienią, a podatki trzeba będzie rozliczyć znacznie, znacznie wcześniej. To w takim razie umawiamy się, że za chwileczkę, za momencik po przerwie rozmawiać będziemy o tym, jakim echem ten Kraków się odbija. Czy na przykład, być może państwo uznają, albo Łukasz Pawłowski uzna za wygraną senator Monikę Piątkowską, ale nie w kontekście krakowskim, ale w kontekście perspektywy wyborów i listy w przyszłym roku. Można na to tak spojrzeć jednym słowem?
1: Moim zdaniem... Tak, chociaż ta konkurencja, jeżeli będzie wspólna lista, będzie bardzo wysoka. Ja bym zakładał, że senatorem Monika Piątkowska zostanie znowu, ale ktokolwiek po stronie koalicji 15 października wystartowałby w Krakowie do Senatu, zostałby senatorem, więc nie wiem, czy to aż taki duży zysk.
0: No to podywagujemy już za chwileczkę po przerwie.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Analizy analizami, jeżeli chodzi o to, co było, ale zanim jeszcze ciąg dalszy nastąpi, ja jestem jednej rzeczy bardzo ciekawa. Co się stanie w Częstochowie? Odpowiada Łukasz Pawłowski. Ten, który to okazuje się, że czasem zdarza mu się być prorokiem.
2: Tu mam trudniejszą sytuację, bo nie robiliśmy badań jeszcze w Krakowie. Jest dużo, jeszcze w Częstochowie. Jest szansa, że przed referendum takie badanie zrobimy. Nie chcę jeszcze jakby zapeszać, ale jest taka szansa. Ale jeżeli miałbym coś tam naprawdę tak, taką z kulą, bez żadnych danych, tylko taką wróżyć, no to jakby ten Kraków nie jest dobrym znakiem dla prezydenta Częstochowy. Z tego względu, że ta frekwencja ponownie była dosyć wysoka. To znaczy, że przyzwyczailiśmy się chyba do chodzenia na wybory, na to, że nawet jeżeli to jest poza terminem wyborów takich tradycyjnych, to te tysiące osób idzie na wybory. Wydaje mi się, że w Częstochowie to referendum może być ważne. Albo skończy się pewnie tak jak w Krakowie albo w Zabrzu, czyli zostanie odwołany prezydent, a Rada nie, bo tak było w Zabrzu i było w Krakowie. Bo te progi dla Rady są troszeczkę wyższe. Żeby odwołać prezydenta Częstochowy trzeba 29%. I na pewno jeżeli jakieś szanse na odwołanie prezydenta po Krakowie moim zdaniem są większe niż mniejsze.
1: Bardzo jestem ciekawa, ile jeszcze takich przystanków po drodze do wyborów w 2027 roku. Ty w mediach swoich społecznościowych używałeś tego porównania z Rzeszowem w związku z tym, jak wtedy to było odbierane przez rządzących, jak teraz odbierany jest Kraków, to bagatelizowanie, oj, jak ja to słyszę, to też wśród niektórych publicystów takie gdzieś tam w głowie tendencje powstają, zresztą są artykułowane. Kto by w tym pędzącym życiu pamiętał, że coś takiego się wydarzy? Tylko, że my ciągle zapominamy o jednej rzeczy. W Krakowie to platforma, której nie ma już, koalicja, nawet chyba jeszcze przecież władz nie ma na nowo.
2: No tak, zresztą ja bym, jeżeli miałbym znowu wyciągnąć swoją szklaną kulę,
1: tak jest.
2: Ja uważam, że ani Częstochowa, ani Kraków to nie będą ostatnie miasta, o których będziemy rozmawiać, w którym rządzi Platforma Obywatelska. Też trochę więcej wiem niż mogę powiedzieć, ale jakby ten model tej prezydentury też takiej zaangażowanej, bo to jest moim zdaniem dosyć istotne, jeśli chodzi o te samorządy. Znaczy prezydenci miast wyszli trochę z swojej roli. Zaczęli być takim głosem rozsądku, głosem, który zabiera głos w sprawach światopoglądowych, angażuje się w politykę ogólnopolską i tak dalej, i tak dalej. I to się bardzo wyborcom nie spodobało. I teraz jak wchodzimy w rok kampanii parlamentarnej, no to jest najgroźniejszy czas dla prezydentów miast Platformy Obywatelskiej, bo to jest jedyna możliwość dla dzisiaj opozycyjnej strony, żeby coś zrobić, żeby właśnie zepsuć trochę krwi Donaldowi Tuskowi. Więc jak miałbym obstawiać, Kraków to nie jest ostatnie duże miasto, naprawdę duże miasto, które będzie mieć referendum jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.
1: Da się to zupełnie zbagatelizować, udawać, że to jest rzecz, która się nie wydarzyła, jeżeli gdzieś tam to miasto, nawet jeżeli nie będą ludzie za miesiąc, za rok przy urnach pamiętali o tym, że coś takiego było w Krakowie, to ta kula się zaczęła toczyć.
2: Znaczy to bagatelizowanie jest na zewnątrz, jakby na pokaz, jakby my uczestniczymy jakby w rozmowach takich jakby poza mediami, z politykami, więc politycy co innego mówią prywatnie, co innego mówią na zewnątrz. Przychodzi polityk Platformy czy Lewicy, no co może powiedzieć, no jakby mówi, że no Monika Piątkowska osiągnęła sukces, bo ostatnio tak mówiła na przykład minister Nowacka, no jakby realnie ci politycy to analizują. Idealny przykład jest zachowanie Lewicy podczas ostatniego posiedzenia Sejmu i taki frontalny wręcz atak na partię Razem właśnie po wynikach w Krakowie, widząc zagrożenie, że jeżeli mamy dwie lewice, jedna jest antyrządowa, druga jest prorządowa, to ta antyrządowa ma trochę więcej argumentów i jest bardzo groźnym przeciwnikiem. Więc ja jestem przekonany, że ci politycy tego nie bagatelizują. Bagatelizują na zewnątrz, trochę nie traktując poważnie i dziennikarzy, i odbiorców, i swoich wyborców, zamiast powiedzieć szczerze, że wyciągamy wnioski i tak dalej, i tak dalej. No to jest próbowanie, takie trywializowanie tego, co się wydarzyło w Krakowie, ale od czego są tacy analitycy i badacze jak Ogólnopolska Grupa Badawcza? Zresztą ten przykład w Rzeszowie, gdzie te role były absolutnie odwrócone, to znaczy wtedy prawica to bagatelizowała, a opozycja mówiła, że to jest sygnał na to, że dojdzie do zmiany. Znaczy ja uważam, że i jedna i druga strona miała rację. Wtedy ta opozycja lewicowa, dzisiaj ta opozycja prawicowa i myślę, że tutaj znowu symetrycznie powinniśmy do tego podejść. To miało oczywiście znaczenie. Jeżeli 250 tysięcy osób w Krakowie idzie na wybory i coś w tych wyborach mówi, wybiera inaczej niż wybierało dwa lata temu, no to musimy tego głosu słuchać.
1: Ta frekwencja zaskakująco dobra czy spodziewana?
2: Nie, no moim zdaniem zaskakująca dobra. Znaczy, pamiętajmy o tym, że nawet ta frekwencja w referendum 30%, bardzo mało osób się tego spodziewało. Ja pamiętam u pani redaktor, zakładałem, zresztą stawiałem na szale swoją całą karierę przyszłą i swoją firmę, że no jeżeli te referendum nie będzie ważne, no to ja już nic nie rozumiem, nic nie wiem. Na szczęście dla mnie było okej, bo ja nic innego nie potrafię niż badać. Więc wtedy to już było zaskoczenie za 30%. Potem te ponad 40% w pierwszej turze też było zaskoczenie. Ponad 40% w drugiej turze, które jest niemal identycznym wynikiem jak w normalnym terminie wyborczym druga tura, gdy wygrywał Aleksander Miszalski. Wtedy nikt nie mówił, że to jest niska frekwencja, że nie ma mandatu i tak dalej. Nie, jakby ta frekwencja wcześniej w Zabrzu, zobaczymy jak będzie w Częstochowie, ale Polacy wydaje mi się, że nauczyli się chodzić na wybory, że ten obieg też informacji dotyczący tych wyborów jest inny. To znaczy on nie zależy już tak bardzo od dużych mediów, ale są media społecznościowe, są różne TikToki, YouTube i to jest zaczęło być po prostu taką modą, żeby chodzić na wybory. Mieliśmy historyczne wyniki w wyborach parlamentarnych, w wyborach prezydenckich. Powinniśmy się z tego cieszyć, że ci Polacy uczestniczą w tych wyborach, czy one są w terminie, czy poza terminem.
1: Jakie by nie były, to w naszych rękach decyzja, a jeżeli chodzi o samorządy, dużo bardziej niż w ogólnopolskich wyborach, a mimo to gdzieś tam te samorządówki tak nie cieszyły się taką popularnością. No to się zmienia, to akurat super. To dobrze obserwować takie zachowania. To jeszcze a propos konsekwencji, tego kto już zaczął wyciągać wnioski z tych wyborów, mimo że twierdzi, że one kompletnie nie mają żadnego znaczenia. To okładanie się po głowach, plecach i policzkach lewicy i razem, no nie spodziewałam się aż takiej szarży, przyznam szczerze, po tej pierwszej turze. Nie będą w żaden sposób próbowali z siebie korzystać do przyszłego roku, będą grali wyłącznie na kontrze, żeby jakoś wskoczyć do parlamentu.
2: A czy jeżeli pani redaktor była zaskoczona, to proszę mu wierzyć, politycy razem byli jeszcze bardziej zaskoczeni, bo to było faktycznie, to było takie zachowanie zupełnie niespodziewane i no nie da się tego nie połączyć z wyborami w Krakowie. Jak to się skończy? Znaczy w polskiej polityce mówienie, że coś się na pewno wydarzy albo nie wydarzy jest najgroźniejszym zdaniem z tego względu, że już tam politycy różne rzeczy mówili, a potem się dogadywali. Chociaż wydaje mi się, że jeżeli dobrze czytam to zachowanie, no to ta szarża lewicy w stronę partii Razem jest właśnie po to, żeby zabezpieczyć sobie tą wspólną listę. Znaczy, dzisiaj największym ryzykiem dla lewicy byłby start samodzielny, mając po jednej stronie Koalicję Obywatelską Donalda Tuska, która jakby gospodaruje tych wyborców anty Jarosław Kaczyński, anty PiS, a z drugiej strony mieć taką lewicę antyrządową, która no może krytykować, bo właśnie znowu wrócę do tego, od czego zaczęliśmy, bo moim zdaniem to jest jeden z ważniejszych wniosków. Kampania negatywna, krytykowanie działa tylko wtedy, jeżeli jesteśmy w opozycji. I wtedy jest to faktycznie silne i moglibyśmy wymienić bardzo dużo kampanii politycznych w Polsce, która tak działała. Wrócę na przykład, nie wiem, Polska w ruinie. Kiedyś Prawo i Sprawiedliwość wygrała na tym haśle wybory parlamentarne. Kampania w 2023 roku Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, ona była głównie negatywna. Ona była właśnie oparta na te negatywne emocje. I to wtedy działa. Jeżeli mamy przeciwnika, który jest w opozycji i może krytykować, może atakować, może prowadzić kampanię negatywną, no to jest bardzo groźny przeciwnik. Więc wydaje mi się, że o to chodzi, żeby właśnie tego przeciwnika zneutralizować, żeby nikt nie powiedział, że na tej wspólnej liście to jest jakaś zdrada lewicy, ale wydaje mi się, że to jest jedyna droga dla lewicy, jedyna droga dla PSL-u, żeby na tej jednej liście się znaleźć. Dla Polski właśnie 50, nie wspomnę, bo to jest partia, która ma dzisiaj 1,5% poparcia. Więc wydaje mi się, że to jest ten scenariusz, który się ziści w 2027 roku i teraz trwają właśnie negocjacje, kto, ile, na jakim miejscu i tak dalej. To jest zawsze bardzo ciekawe dla tak wewnątrz, dla nas, którzy to analizują, dla wyborców pewnie trochę mniej.
1: to gdzieś tam może nie do końca przy niedzielnym obiedzie, ale prędzej czy później my będziemy nad skutkami tego dywagowania właśnie się zastanawiać przy urnach, bo Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która z mównicy wrzeszczała do partii Razem, zresztą te ujęcia, mam gdzieś stopklatki w głowie, ona z dość podniesionym głosem pewna tych słów, które wypowiadała o tym, że to lenie, że przyszli tylko po pieniądze, przyszli tylko zarabiać. No wiadomo, że lewica może tylko tak uderzać w drugą lewicę, która nie ma pieniędzy, bo przecież lewicy nie chodzi o pieniądze. No. To oczywiście ironia, drodzy państwo. I ten Adrian Zandberg, który siedział z coraz bardziej podniesionymi brwiami, ale no, próbował się uśmiechać, no bo co w takiej sytuacji zrobić? Ja już ustaliliśmy to nieraz, w politykę absolutnie się nie nadała, a tu rzeczywiście no, było bardzo, bardzo ostro. To PSL jeszcze, bo to była druga osoba, której Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, której podziękowała Monika Piątkowska, kiedy to było w dzień wyborów, tak, zaraz po ogłoszeniu wyników, mówiła, jak to się udało, co się udało i kto komu będzie patrzył na ręce. Ten biedny PSL, już wiadomo, co chce zrobić?
2: Znaczy, wydaje mi się, że to jest raczej nie kwestia tego, co by PSL chciał zrobić, bo PSL gdyby chciał, to pewnie najbardziej chciałby oczywiście wystartować znowu samodzielnie, mieć 10% poparcia. Raczej to jest to, co PSL może zrobić i jakie ma opcje, a ta jedna lista wydaje się, że jest tą jedyną opcją. PSL przez długi czas szukał takiego rozwiązania, zbudowania jakiejś zewnętrznej listy, zebrania właśnie jakichś samorządowców i tak dalej. Wydaje mi się, że to się nie udaje i resy PSL właśnie to jest ta różnica, co mówi na zewnątrz i co o czym rozmawia prywatnie. Na zewnątrz oczywiście PSL mówi, jesteśmy zaniżani w sondażach, pójdziemy samodzielnie i tak dalej. PSL wewnętrznie mówi, no nie mamy wyborców, musimy sobie poradzić jakoś inaczej, szukamy rozwiązania, być może jedna lista to jest dla nas najlepsze rozwiązanie. Więc jakby ja nie wiem jak państwo, ja politykom tak średnio ufam to co mówią w telewizji. Prywatnie oni są już dużo, dużo bardziej szczerzy i można z nimi profesjonalnie porozmawiać. To, co słyszę w telewizji, absolutnie w to nie wierzę. Moim faworytem jest poseł Jakubiak, który argumentował, że słaby wynik Rozwój Plus w naszym badaniu wynika z tego, że Rozwój Plus tego kandydata nie miało. Zapomniał o tym, że w drugiej turze kandydata nie miało ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Konfederacja. Zresztą Konfederacja nie miała też w pierwszej turze, a mimo to Prawo i Sprawiedliwość miało 19%, Konfederacja 15%, a Rozwój Plus tylko 2,3%. Prawda? Ale jakby na wizji można powiedzieć wszystko i zapomnieć o logice i zapomnieć o różnych faktach. Wydaje mi się, że naszą rolą też jest takie, żeby właśnie te fakty politykom przypominać i z lewej, i z prawej strony. Myślę, że symetryzm w tym przypadku jest każda partia, każdy polityk próbuje tam, prawda, na swoją stronę przekręcać pewne fakty.
1: Marzy mi się taki program, do którego wchodziliby politycy i po prostu mówili, jak jest, a nie udawali, jak jest. Chociaż kwadrans takiej szczerości, chociaż raz na miesiąc, ale po prostu przez 15 minut nic, tylko prawda. Ja myślę, że to mogłoby mieć wzięcie, tylko pewnie każdy z tych polityków przyszedłby raz, bo potem już okazywałoby się, że partii nie ma. Co ty na to?
2: Był taki jeden polityk, który zachował około 10 sekund szczerości i powiedział, cóż szkodzi obiecać, i skończyło się to dla niego bardzo źle, więc wydaje mi się, że to jest zła nauczka dla polityków, oni się na to nigdy nie zgodzili.
1: A ja tu kwadrans, no gdzie? Dobra, zacznijmy od 10 sekund, no i jeszcze od razu nie wołajmy kata na rynek i w dyby nie zakuwajmy. Bardzo dziękuję za ten czas, no to pewnie się odezwę wkrótce.
2: Do zobaczenia, bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski. Jeżeli chcą państwo wiedzieć więcej, jak tam i co tym razem zostało zbadane, to oczywiście, że media społecznościowe, to oczywiście, że YouTube, trzeba szukać OGB i to oczywiście, że stan 360 to jest to hasło, które natychmiast od razu pokaże państwu, co ostatnio zostało przebadane i co z tego wynika. Zatem po przerwie, drodzy państwo, my powiemy, co wynika z tego, że dziś jest, który? 13? To dziś? Tak. 13 dzień października dla tych, którzy zdecydowali się zainwestować w kryptowaluty w tej giełdzie Zonda.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Tak to jest w polityce, nie tylko w polityce, a w ogóle w tym naszym teraz świecie, że kto by pamiętał o tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Od tego zaczynałam naszą audycję, od spotkania na temat szkół, tego, co się dzieje w polskich szkołach, bo to do polskich szkół ktoś zdecydował się z nożem w ręku wejść i atakować. To była inna rzeczywistość. Minął tydzień, niecały tydzień, a my już gdzieś tam biegniemy dalej, my już gdzieś zajmujemy się innymi rzeczami. Tym bardziej po to ostatni gość, który przypomni wszystkim tym, którzy być może ciągle się jeszcze zastanawiają, a być może nie wiedzą w ogóle, co zrobić z tym fantem, jakim okazała się zonda krypto. Damian Przybyłowski, radca prawny, przewodniczący Komitetu Wierzycieli, ale też ekspert zondy Odzyskaj. Witam serdecznie, dobry wieczór. Halo? Halo, halo? Mam nadzieję, że za momencik z Damianem Przybyłowskim rozmawiać będziemy, że gdzieś odzyskamy głos, bo przed chwilą był. Zatem mówić będziemy o tym, kto zgłosił się, a kto jak powinien się zgłosić, jeżeli chodzi o próbę przynajmniej odzyskania pieniędzy, jeżeli chodzi o... Teraz słychać, super ekstra. O, bardzo się cieszę, że się słyszymy. 27 października. Co się stanie za 14 dni, za dwa tygodnie?
2: 27 października to jest bardzo ważna data dla wszystkich osób, które miały ulokowane środki na giełdzie zonda krypto, bo wtedy mija termin zgłoszeń wierzytelności, czyli zgłoszeń tych pieniędzy, które ludzie stracili na zondzie, zgłoszeń do syndyka. To jest termin, którego nie wolno przegapić, jeśli ktokolwiek chce liczyć na odzyskanie utraconych tam pieniędzy.
1: Dlaczego wtedy?
2: Bo z 27 sierpnia tego roku została w Estonii ogłoszona upadłość spółki Bibitrade Estonia. To jest operator właśnie giełdy Zonda Krypto, bo Zonda Krypto, mimo że głównie działała w Polsce, zarejestrowana była w Estonii, gdzie istniały przepisy regulujące funkcjonowanie giełdy krypto. Zgodnie z przepisami prawa estońskiego, na zgłaszanie wierzytelności do syndyka są 2 miesiące od ogłoszenia tej upadłości.
1: Jak duża to jest skala? Ile osób w ogóle wie o tych terminach? Czy to jest, skoro nikt, ja nie inwestowałam, w związku z tym gdzieś tam nie śledziłam tej ścieżki, ale to jest wiedza powszechna? Ludzie wiedzą, co mają zrobić, żeby chociaż spróbować odzyskać swoje pieniądze?
2: No i tutaj jest właśnie największy problem, bo w tej świadomości społecznej widzę duży problem, gdyż według wstępnych szacunków syndyka wynikających z analizy dokumentacji finansowej na zondzie krypto było zgromadzone około 700 milionów euro. No, w ramach naszych analiz w zonda Odzyskaj my też uważaliśmy, że to może być około 3 miliardów złotych, czyli gdzieś to zbieżne było. A na dzisiaj, czyli mamy tak naprawdę już 75% czasu na zgłaszanie minęło, tych roszczeń zgłoszono za mniej niż 40 milionów euro, więc no to jest 5-6% tych roszczeń tak naprawdę. I poza tym one są jeszcze obarczone dużą ilością braków, o czym pewnie też będziemy mieli okazję powiedzieć za chwilę.
1: No to właściwie możemy teraz powiedzieć, na czym polega problem?
2: Przede wszystkim, kiedy dostaliśmy pierwszą statystykę z biura syndyka odnośnie tych zgłoszeń na 29 września, to tam była informacja o tym, że jest zgłoszeń na 43 miliony euro. Dzisiaj zaktualizowaliśmy te informacje i tych roszczeń jest na nieco ponad 30 milionów, bo syndyk zwraca te wierzytelności, które są z brakami formalnymi, a co pokazuje, że osoby zgłaszające nie poprawiają tych braków. A jeśli chodzi o braki, no to tak naprawdę one są często bardzo, bardzo prozaiczne, że ktoś pisze w zwykłym mailu, zamiast załączyć do maila dokument, który podpisze albo podpisem kwalifikowanym, albo wydrukuje, podpisze odręcznie, zrobi skan. Więc tutaj jest duża nieświadomość, bo do Estonii, co jest ważne, wyłącznie mailem do syndyka zgłaszamy to. Tam jest dużo odformalizowania. Mm-hmm. Inaczej niż to w Polsce wygląda. Inne błędy, że ludzie poszkodowani nie podają tak naprawdę żadnych danych identyfikacyjnych, nie podają numeru PESEL, loginu, maila na giełdzie, które mogłyby pozwolić na zidentyfikowanie ich potem w bazie danych Zonda Krypto.
1: Czyli takie dzisiaj, naprawdę podstawowe. To są podstawowe błędy.
2: Podstawowe. Mhm. Dzisiaj dostałem jeszcze jakby uzupełnienie. Część osób żąda jakby podwójnego zwrotu. Z jednej strony żąda zwrotu środków, które wpłacili na giełdę oraz równowartości kryptowalut, które kupili za te pieniądze, które wpłacili. Część osób żąda zadośćuczynienia za stres, za szkodę niemajątkową. Zgłoszenia są nieczytelne. Syndyk tak naprawdę wielokrotnie nie potrafi odczytać, o co chodzi tym osobom. Więc tu jest tak duży problem, że po 2 tygodniach, od kiedy dostaliśmy pierwsze statystyki, ta kwota spadła zamiast urosnąć.
1: Bo gdzieś ktoś nie poprawił kolejnego roszczenia, bo rozdźwięk między tymi roszczeniami jest potężny, jest ogromny, bo jeżeli mówimy, że to mogłoby być ponad 700 milionów euro, a zgłaszają się ludzie gdzieś dowodząc swoje straty na mniej więcej 40-43 miliony euro, no to reszcie nie zależy na pieniądzach, czy to jest kwestia niewiedzy?
2: Myślę, że przyczyn jest kilka. Część osób jest nadal nieświadoma, bo do nas dzwonią klienci, którzy są jeszcze zaskoczeni i mówią, że gdzieś tam dopiero usłyszeli o tej sprawie i oni tam kiedyś coś kupili, ale nie inwestowali aktywnie, stąd nie śledzili tego na bieżąco, no i teraz pytają dopiero, co można z tymi pieniędzmi zrobić. Spotykamy się też z głosami takimi, że ludzie są zrezygnowani, mówią: po co podejmować jakieś dodatkowe kroki, skoro i tak na pewno nic nie odzyskam. No i jeśli chodzi o tę grupę, no to zawsze apeluję do nich, bo jeśli nie zgłosicie do 27 października, to na pewno nic nie odzyskacie. A jeśli zgłosicie, no to przynajmniej dajecie sobie szansę, bo majątek najpewniej, jaki się uda ustalić, będzie znany później niż tego 27 października. Jest też jedna grupa, która uważa, że jeśli zgłosiła się do prokuratury, do polskiej prokuratury w sprawie karnej dotyczącej Zonda Krypta, to już wystarcza. Ale trzeba pamiętać, że sama prokuratura 15 października na swojej stronie, prokuratura krajowa, zamieściła obwieszczenie, którym wskazała, że jedyną drogą prowadzącą do odzyskania pieniędzy jest zgłoszenie swoich roszczeń do syndyka w Estonii.
1: Czyli tak naprawdę do prokuratury katowickiej, która zajmuje się tą sprawą, to można zgłaszać tylko, jakby powiększyć akt oskarżenia? Po co się w takim razie tam zgłaszać?
2: To nie jest to całkowicie niecelowe zgłaszanie, bo te też nie chciałbym mówić, żeby to całkowicie pomijać, ale na tym etapie uważam, że priorytetem jest syndyk, bo na tym etapie prokuratura już ma ogląd, jeśli chodzi o skalę osób poszkodowanych, więc to nie jest teraz celowe. My uważamy, że w momencie, w którym już przeciwko konkretnym osobom w przyszłości zostanie skierowany akt oskarżenia, to wówczas warto do sądu już na etapie sądowym po akcie oskarżenia złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, bo wtedy mamy z dwóch stron szansę, bo zasadniczo majątek, który zabezpieczy prokuratura, jeśli uda się powiązać ze spółką BB Trade Estonia, trafi do syndyka. Ale może być też tak, że część majątku osób oskarżonych będzie to majątek prywatny, który do syndyka nie trafi. No to wtedy z tego majątku jest jakaś szansa, aby w ramach sprawy karnej uzyskać zaspokojenie w jakimś stopniu. Więc my uważamy, że należy zgłosić się w dwa miejsca, z tym, że do sprawy karnej dopiero po akcie oskarżenia, bo wtedy dopiero tak naprawdę będziemy wiedzieli, kto jest oskarżony, jaki jest tam majątek i tam jest jeszcze dużo, dużo czasu, tak? A tutaj mamy bardzo ograniczony czas.
1: I musimy o tym pamiętać, jeżeli w ogóle chcemy o cokolwiek zawalczyć. Czy potrzebujemy do tego papierów, dowodów? Co musimy wysłać, żeby móc w ogóle mieć szansę powalczyć?
2: No tutaj borykamy się z największymi trudnościami, kiedy te osoby poszkodowane z nami się kontaktują, bo wiemy, że ta platforma Zonda Krypto już jest wyłączona, już nie działa, więc duża część osób zdążyła zrobić screeny, ewentualnie eksport z konta, czyli pobrać te dane, które tam były, więc to są podstawowe dowody na to, co mieliśmy na koncie, jakie mieliśmy kryptowaluty na koncie, czy też tak zwane waluty fiat, czyli euro, dolar lub złotówki. I to jest podstawowy dokument. Zlecenie wypłaty, które zostały zablokowane, maile potwierdzające, że zlecono płatność, ale ją wstrzymano. To są podstawowe dowody, ale jest też wcale niemała grupa osób, które tych dowodów nie ma, no bo właśnie zbyt późno się zorientowały, że giełda ma problemy i że zostanie wyłączona, czy że została wyłączona. No w takim wypadku to są często też niemałe kwoty, bo to my mamy przypadki, gdzie osoby miały po 200-300 tysięcy złotych i nie mają tych dowodów, więc no to są już znaczne kwoty, tak? Więc no te osoby nie chcą tego odpuszczać. No to składamy to na podstawie oświadczeń tych osób.
1: Ale to może być za mało.
2: Może być za mało, dlatego my składamy wniosek o to, aby syndyk porównał to z księgami czy z dokumentacją dłużnika, czyli Zonda Krypto. Wiemy, że prokuratura zabezpieczyła bardzo dużą bazę danych dotyczącą Zonda Krypto i tutaj będziemy prowadzić rozmowy, aby przynajmniej tę część bazy danych, która dotyczy ewidencji klientów i składu ich portfeli, prokuratura przekazała syndykowi. No bo mamy świadomość, że samo oświadczenie to za mało, więc syndyk musi mieć bazę, gdzie to zweryfikuje. No ale to, co mówiłem na początku, jeśli te osoby nie podejmą trudu i nie złożą do 27 października, to nawet jak syndyk będzie miał pełną bazę, a to one później nie będą miały szansy się zgłosić, tak? Bo formalnie po 27 można się zgłosić, ale spada się na sam koniec kolejki, że te osoby, które zgłoszą po terminie, dostałyby pieniądze, jeśli 100% otrzymałyby wszystkie osoby zgłoszone w terminie.
1: Jak długo to potrwa? Gdzie jest ten horyzont czasowy, kiedy jest szansa na odzyskanie pieniędzy?
2: Kiedy byliśmy 17 września na zgromadzeniu wierzycieli w Tallinie i rozmawiałem na ten temat z syndykiem, syndyk optymistycznie podchodził, że to ponad 12 miesięcy do 2 lat. Moim zdaniem może to nieco dłużej potrwać. Myślę, że 3-4 lata to jest taki realny scenariusz, w zależności od tego, jakiego rodzaju majątek uda się zlokalizować i wprowadzić do masy, bo jeśli to będą środki pieniężne lub kryptowaluty, no to szybko można to rozdysponować, ale jeśli to będą nieruchomości, no to tutaj czas spieniężenia tego będzie dłuższy, aczkolwiek dla porównania sprawy karnej w nieco podobnej sytuacji, w takiej głośnej afery finansowej Amber Gold, no to jest i tak dużo szybszy czas niż sprawa karna Amber Gold, która zdaje się stała się prawomocna po 12 latach, więc dopiero po takim czasie osoby, które tylko w sprawie karnej złożyły wniosek o orzeczenie naprawienia szkody, mogły w ogóle usiłować odzyskać te pieniądze, jeśli te osoby skazane miałyby swój majątek, tak?
1: Pozostaje nam tylko mi trzymać kciuki. Dużo więcej pracy mają do wykonania prawnicy, radcy prawni, no i prokuratura. Bo to jednak wszystko razem ze sobą dopiero ma znaczenie. Bardzo dziękuję. 27 października przypominamy o tym razem z Damianem Przybyłowskim, radcą prawnym. Wszystkiego dobrego i dobrego, spokojnego wieczoru.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy również wszystkich tych, którzy zastanawiają się, czy warto, czy nie warto. Warto próbować zawsze. Warto. Oczywiście, że po 23 Paweł Krzemiński, Nocne Światło. Ja już Państwu mówię, do usłyszenia za tydzień.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam do wysłuchania Nocnych Świateł. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny do pierwszej, jak to zwykle bywa. Nocne Światła o tej porze właśnie rozpoczynamy. 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Tuż po 11 wieczorem witamy się, by spędzić wspólnie 2 godziny. Zapraszam dzisiaj do rozmowy o Camino. O Camino, czyli o drodze do Santiago de Compostela, czyli pielgrzymce do grobu świętego Jakuba Apostoła. Legendarna trasa pielgrzymkowa, która, jak mówi tradycja, powinna zaczynać się na progu swojego domu. Jak się zaczęła i jak potoczyła ta droga, opowiadać dzisiaj będzie Państwa i mój gość Marcin Bąk, historyk, publicysta, dziennikarz telewizji Republika, no i oczywiście pielgrzym. Witaj Marcin, dobry wieczór.
2: Witam Cię Pawle, witam Państwa.
1: Co Cię skłoniło do wyruszenia w tą drogę? Bo to niełatwa pielgrzymka. To nie jest droga do Częstochowy, z całym szacunkiem dla pielgrzymek do Częstochowy, czy nawet to nie jest taka droga jak z Helu na Giewont, też z całym szacunkiem dla tych, którzy kroczą tą drogą. To zdecydowanie bardziej wymagająca trasa.
2: Znaczy, to jest pozornie proste pytanie, co Cię skłoniło. Natomiast tak naprawdę tych przyczyn myślę, że jest bardzo wiele. Spróbuję je pokrótce opisać. Natomiast co do samej trudności, o której Pawle wspomniałeś, ja miałem już za sobą trudniejsze trasy. Trudniejsze trasy w górach, w polskich górach. Więc ona nie jest najstraszniejsza pod tym względem. To nie jest żaden test, tak, dla oddziałów specjalnych, dla Legii Cudzoziemskiej, nie. Ale wróćmy do tego podstawowego pytania, co akurat mnie skłoniło, bo rzeczywiście tych przyczyn, które popychają ludzi do wyruszenia na Camino, jest bardzo wiele, o tym sobie zapewne dalej powiemy. Natomiast co skłoniło mnie? 20 lat temu... Tak, 20 lat temu ja spotkałem na swojej drodze życiowej taką grupę ludzi, wtedy no o 20 lat młodszych, ja, co ciekawe, też byłem 20 lat młodszy, która to grupa ludzi zaczynała się bawić w bardzo prężnie się wtedy rozwijający w Polsce ruch rekonstrukcji historycznej, zwany wtedy jeszcze ruchem rycerskim. To był czas takiego dość żywiołowego poszukiwania tożsamości, jak ta zabawa w rycerstwo ma wyglądać. No więc po pierwsze walka, tak, ćwiczenia szermiercze, odtwarzanie tej broni, ale także poszukiwanie czegoś więcej, czyli życia codziennego tych ludzi, czyli drążenie w źródłach historycznych, jak ci ludzie żyli, ale także jak myśleli, jak się modlili, jakimi żyli ideałami. I grupa, która się tak trochę nieoficjalnie nazwała Fraternitas Vigilantes, grupa znajomych, próbowała w tych swoich poszukiwaniach znajdować jakąś inspirację w zakonach rycerskich, w średniowiecznych zakonach rycerskich. My w szkole uczymy się, że były 3 takie zakony, tak? Zakon templariuszy, owiany taką mroczną legendą, zakon szpitalników istniejący do dzisiaj, czyli zakon świętego Jana, i zakon krzyżacki, też zresztą owiany mroczną legendą dzięki książce Henryka Sienkiewicza i filmowi Forda. Natomiast już dużo mniej Polaków zwłaszcza ma świadomość, że na Półwyspie Iberyjskim powstało tych zakonów znacznie więcej. Zakon rycerzy maltańskich to jest zakon szpitalników. Zakon szpitalników zwany zakonem kawalerów rodyjskich, zwany zakonem kawalerów maltańskich, zakonem świętego Jana bądź zakonem joannitów i tak dalej, to jest dokładnie to samo. Istniejący nieprzerwanie od kilkuset lat zakon rycerski, zajmujący się w tej chwili rzeczywiście głównie szpitalami. I bardzo podobne zakony powstawały w dużej liczbie na Półwyspie Iberyjskim. Jednym z najstarszych był zakon Santiago de Compostela, właśnie zakon świętego Jakuba, który powstał w czasach, kiedy Królestwa Iberyjskie, bo nie było czegoś takiego jak Hiszpania, tak? Był Półwysep Iberyjski podzielony częściowo pod władaniem Maurów, czyli muzułmanów, częściowo znajdujący się we władaniu różnych władców chrześcijańskich, i północna część Półwyspu Iberyjskiego, która już znajdowała się w rękach chrześcijańskich, tam była jedna z dróg pielgrzymkowych właśnie do Santiago, do grobu świętego Jakuba. Ona ochraniana była przez właśnie zakon świętego Jana, przepraszam, zakon świętego Jakuba, zakon Santiago. No i ta nasza grupa towarzyska, grupa rekonstrukcyjna, rycerska, jak ją będziemy nazywać, szukała inspiracji w tym właśnie zakonie. I wtedy, 20 lat temu, zrodziła się taka myśl, a może byśmy kiedyś wybrali się do Santiago, odbyli taką pielgrzymkę. I przez 20 lat, z różnych powodów, nam się to nie udawało. Każdy z nas miał różne w ciągu tych 20 lat przygody życiowe, zawody miłosne. Jeden wstąpił do seminarium i nawet je ukończył, i nawet jest księdzem bardzo dobrym, zresztą kapłanem w diecezji warszawskiej. Różne przygody, rodziny nam się powiększyły, dzieci dorosły i tak dalej, i tak dalej. A do tego Santiago ciągle nie udawało nam się wybrać. Każdy z nas też miał różne jakieś doświadczenia duchowe związane z własnym docieraniem do wiary, do Boga. No i wreszcie w tym roku 2017 udało nam się wszystkie te czynniki zewnętrzne i wewnętrzne pospinać i ta nasza stara ekipa już panów, powiedzmy sobie, no w słusznym wieku, nie młodzieńców dwudziestoparoletnich, tylko panów w słusznym wieku, wybrała się do Santiago. Tak jak powiedziałeś, Pawle, pielgrzymka zaczyna się na progu własnego domu. I to jest prawda. To jest zarówno wyprawa fizyczna, gdzie trzeba te kroki przestawiać i przemierzać pewną przestrzeń, ale też trzeba dokonać pewnej zmiany wewnętrznej, właśnie owej decyzji. Ta decyzja to jest przekroczenie progu własnego domu. Rzecz ciekawa, bo historycznie pielgrzymowali ludzie z Polski, mówiąc Polska, mam na myśli dawną Rzeczpospolitą. Trasy pielgrzymkowe do Santiago zaczynały się nie tylko w centralnej Polsce, ale we Lwowie, jeszcze dalej na Podolu. Także dla wielu ludzi to była naprawdę wyprawa życia.
1: To dzisiaj są zresztą kościoły stacyjne.
2: Tak, są kościoły jakubowe, że Sandomierz był ważnym punktem, wcale nie rozpoczynającym, tylko na już trwającej, już na szlaku jakubowym.
1: Tak, właśnie świętokrzyskie w Małopolsce, tak, jest ich sporo.
2: Tak, tak, tak. I ludzie wędrowali, no wtedy trwało to miesiącami. Tak, przemierzali Niemcy, gdzie też takich szlaków jakubowych jest dużo. Francję. Docierali do Pirenejów. I w tej chwili ta zasadnicza pielgrzymka zaczyna się rzeczywiście od Pirenejów. Jedna z wielu dróg pielgrzymkowych,
1: no tak, bo tutaj właśnie, musimy tutaj pamiętać. Pewnie właśnie zajdziemy za chwilę, tak, do tego momentu, w którym tę jedną z dróg trzeba wybrać, bo oczywiście, tak, są również trasy z południa.
2: I jedną z takich tras myśmy wybrali.
1: Właśnie z południa.
2: Tak, tak. Drogę portugalską. Dlaczego? Przy wyborze drogi w tej

0: koordynaty zewnętrzne stają się coraz bardziej ciasne. I trasa, o której wspomniałeś, czyli Camino francuskie, najbardziej popularna, bardzo malownicza, długa, licząca prawie 800 kilometrów.
1: Tak, wzdłuż wybrzeża Zatoki Biskajskiej.
0: To znaczy ona częściowo idzie wzdłuż wybrzeża, później idzie w głębi
1: samego... Tak, ale generalnie równolegle.
0: Powiedzmy równolegle do Zatoki Biskajskiej. Wzdłuż samej Zatoki idzie Camino, to się Camino Primitivo, czyli najstarsza trasa. Ona szła tym najbezpieczniejszym wtedy szlakiem, kiedy włości Maurów rozciągały się jeszcze hen daleko na północ. Natomiast trasa francuska idzie już bardziej w głąb Półwyspu Iberyjskiego, ale rzeczywiście równolegle do wybrzeża. Tyle, że ona liczy no właśnie te kilkaset kilometrów. Jest bardzo popularna, bardzo malownicza, z dobrze rozbudowaną strukturą tą nastawioną na pielgrzymów, ale przejście kilkuset kilometrów zabierze nam długi czas. Zależy jak kto maszeruje, ale będzie to wiele, wiele tygodni. No mało kto jest w stanie sobie te kilka tygodni wygospodarować, jeżeli pracuje, jeżeli ma zobowiązania zawodowe, rodzinne. W związku z tym wariantem alternatywnym dla wielu Polaków, i myśmy ten wariant wybrali, jest Camino Portugalskie. Bardzo ciekawa wyprawa, prowadząca z południa, no jak sama nazwa wskazuje, z Portugalii, którą też można rozpocząć w różnym miejscu. To może być wyprawa z Lizbony i ona też prowadzi wtedy wzdłuż z kolei wybrzeża atlantyckiego, aż do Galicji hiszpańskiej i dalej już do Santiago. No myśmy mieli czasu ograniczoną ilość, tak naprawdę tylko tydzień. Więc musieliśmy sobie dobrze policzyć wszystko, żeby ta pielgrzymka z jednej strony była prawdziwą pielgrzymką, czyli miała minimum 100 km marszu, a z drugiej, żeby zdążyć na czas do pracy z powrotem.
1: Czyli już od razu uprzedziłeś moje pytanie, w jaki sposób pielgrzymowaliście, bo ja nie ukrywam, z zazdrością słucham tego, co mówisz, bo grób świętego Jakuba to jest miejsce, no, takie powiedziałbym, które mnie wołało już od dawna i pewnego razu tam się wybrałem, ale no nie ukrywam, że to była podróż na kołach, w związku z tym ta tęsknota za pielgrzymowaniem takim stricte na nogach, bądź nawet na rowerze, cały czas mi towarzyszy od tych lat kilkunastu, kiedy odwiedziłem Santiago de Compostela i czuję, że ten czas się zbliża jednak coraz bardziej, ale rozumiem, że te kilkaset kilometrów jednak macie w nogach.
0: No nie kilkaset, około 130 tak naprawdę, bo tydzień to jest akurat tyle, że tyle można przejść. Kilkaset kilometrów, żeby przejść na nogach, potrzeba znacznie więcej czasu. Tak więc my wybraliśmy taki wariant najskromniejszy, na którym mogliśmy sobie pozwolić, biorąc urlopy z pracy i nadążając do tej pracy później. Jest bardzo dobre połączenie z Okęcia lotnicze, z miastem Porto, znajdującym się w północnej części Portugalii. To
1: bardzo
0: jest
1: malownicze.
0: Bardzo malownicze, piękne miasto, drugie co do wielkości, drugie co do ważności miasto w ogóle w Portugalii.
1: Uniwersyteckie.
0: Uniwersyteckie, to widać na każdym kroku. Mnóstwo młodych ludzi, mnóstwo studentów. I to jest dobry punkt do tego, żeby tam rozpocząć tą pielgrzymkę.
1: To tutaj postawmy kropkę, zostawmy słuchaczy w zaciekawieniu, co było dalej. Dzisiaj o Camino, o drodze do Santiago de Compostela, pielgrzymce do grobu świętego Jakuba Apostoła. Rozmawiam z Marcinem Bąkiem, historykiem, publicystą, dziennikarzem i pielgrzymem. Wracamy do Państwa za chwilę.
2: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: W Nocnych światłach dzisiaj rozmawiamy o Camino, czyli o drodze do Santiago de Compostela, pielgrzymka do grobu świętego Jakuba Apostoła. W studiu gość państwa i mój, Marcin Bąk, historyk, publicysta, dziennikarz, pielgrzym. Marcin, jesteśmy w Porto w takim razie, w mieście, które jest punktem wyjścia do już tej zasadniczej drogi do Santiago.
2: Albo wyjścia, albo rozpoczęcia, bo różnie na to można patrzeć. Znów, kalendarz nas limituje w jakiś sposób. Patrzymy na trasę, ile mamy tej trasy i się zastanawiamy. A z samego Porto do Santiago krokiem jest około 2 tygodni marszu. Tak? A myśmy mieli tydzień, więc musieliśmy kawałek podjechać pociągiem. Żeby ruszyliśmy jeszcze z Portugalii.
1: Aha, czyli szliście już bezpośrednio do Galicji,
2: czy
1: przez Estremadurę i Kastylię?
2: Do Galicji, ale podjechaliśmy kawałek pociągiem, wyszliśmy i zaczęliśmy człapać już w stronę granicy hiszpańskiej, czy też portugalsko-galicyjskiej. Galicjanie, o czym sobie zaraz powiemy, podkreślają swoją odrębność na każdym kroku.
1: Też mają ochotę na secesję.
2: Tak, odczuwa się tam. Może nie u wszystkich, ale daje się tam odczuć to, że cenią sobie swoją odrębność, że nie do końca są Hiszpanami.
1: No rzeczywiście to się też wyczuwa tam.
2: W każdym razie ta część Półwyspu Iberyjskiego, czyli Portugalia i Galicja, są dość specyficzne. Pora, kiedy wybieramy się na właśnie ową portugalską pielgrzymkę, która może się rozpocząć, jeśli mamy czasu więcej, znacznie bardziej na południe. Może także przechodzić przez Fatimę. Więc mamy, mówiąc cokolwiek kolokwialnie, dwie pieczenie upieczone na jednym ruszcie. Tak? Możemy odwiedzić i Fatimę i udać się do grobu świętego Jakuba. Myśmy tyle czasu nie mieli. Natomiast wracając do poprzedniego wątku, wybór pory roku jest bardzo ważny. Dlatego, że droga portugalska jest druga pod względem atrakcyjności. Zaraz po tej francuskiej, o której mówiliśmy sobie poprzednio. Natomiast ma słabiej rozwiniętą infrastrukturę pielgrzymią, czyli te wszystkie albergi, miejsca, gdzie można znaleźć nocleg. I sezon, główny sezon pielgrzymkowy, który na tej trasie trwa w zasadzie od maja do września, jest mocno obłożony. To znaczy dużo ludzi się tam wybiera, zarówno miejscowych, mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego, czyli Portugalczyków, Hiszpanów, jak i mnóstwo ludzi z całego świata i bywa ciasno. No nie mówiąc o tym, że temperatury wtedy również bywają bardzo wysokie. Ja akurat jestem zimnolubem i dla mnie temperatury powyżej 25 stopni są już trudne do zniesienia, a tam bywa 35 i więcej.
1: Kiedy ja byłem w Portugalii, w Hiszpanii ostatnio, no to właśnie w październiku i było całkiem ciepło, tak jak u nas.
2: No więc właśnie, ja mówię o wybieraniu się tam w lipcu, sierpniu, kiedy są potworne upały i ja tego nie lubię, nie znoszę upałów.
1: Pod koniec października jeszcze kąpałem się w Morzu Śródziemnym, w oceanie.
2: Myśmy wybrali dlatego październik i mówię teraz z perspektywy czasu, był to bardzo dobry wybór. Jest tam dość ciepło cały czas. Ocean Atlantycki powoduje to, że masy w miarę ciepłego i wilgotnego powietrza cały czas napływają na Półwysep Iberyjski. Musimy być przygotowani na deszcze. Jest dość wilgotno.
1: Galicja słynie z tego.
2: Jest dość wilgotno. Deszcze, jeżeli będzie to nawet ten najkrótszy wariant pielgrzymkowy, czyli tygodniowy, to na bank będziemy mieli deszcze.
1: No mówi się nawet galicyjska pogoda, tak. To znaczy taka, która zmienia się 20 razy w ciągu dnia na przykład.
2: No, nam się aż tak nie zmieniało, ale generalnie padało. Padały deszcze, potrafiło być 2-3 dni, właściwie codziennie mieliśmy deszcz, co nie jest takie najgorsze nawet. Da się z tym żyć, jest stosunkowo ciepło. Jesień galicyjska jest bardzo ciekawa. Galicyjska czy północno-portugalska, bo tutaj ten klimat jest podobny. Żółkną liście, ale żółkną trochę inaczej niż w Polsce. Nie ma takich chłodów jak w Polsce. Dojrzewają winogrona. Już tam jest po prostu zatrzęsienie. I to nie tylko na plantacjach, na winnicach. To jest region silnie winiarski. Uh-huh. Ale jest tam mnóstwo dzikich winogron, takich uciekinierów z winnic, plantacji, które się po prostu plenią tak jak u nas dzikie jeżyny w takich kępach.
1: Więc jest co jeść.
2: Jest co jeść, naprawdę. Tak słodkie winogrona, których w Polsce nigdy nie da się zjeść.
1: A więc energia.
2: Tak, to naprawdę bardzo pomaga w czasie marszu. No i teraz ta nasza wyprawa, chociaż zaczęliśmy wędrować jeszcze po stronie portugalskiej, to tak oficjalnie rozpoczęliśmy pielgrzymkę już po stronie galicyjskiej w maleńkiej, ale bardzo starej miejscowości Tui. Tak się nazywa, nie wiem, czy ja dobrze wymawiam to słowo, bo w ogóle słowa hiszpańskie są trochę inaczej wymawiane niż w łacinie, a po galicyjsku jeszcze inaczej. No, ale powiedzmy Tui, tam zaczęła się nasza droga. Malutka miejscowość, bardzo malownicza, średniowieczna, ale prawdopodobnie jeszcze o starszej metryce. Jest tam katedra, bardzo stara. Chociaż na pierwszy rzut oka trudno niektóre budynki odróżnić co do wieku, ponieważ wszystkie budowane są z tego samego materiału i mniej więcej w ten sam sposób. Materiałem to są takie bloki kamienne, wielkie bloki kamienne. Widziałem bardzo mało budynków ceglanych i w Portugalii Północnej, i w Galicji. Podstawowy budulec to są właśnie takie wielkie bloki kamienne z lokalnych kamieniołomów pochodzące. I czy to jest konstrukcja z czasów rzymskich, bo i takie się trafiają, czy wczesnośredniowieczna, czy późnośredniowieczna, czy barokowa, czy współczesna, to bloki kamienne są mniej więcej takie same. Dopiero po jakimś czasie uczymy się rozpoznawać, skąd pochodzi ta budowla. Tym bardziej, że jeszcze są nawroty do różnych poprzednich stylów architektonicznych. Zdarzają się jakieś neogotyckie konstrukcje, tak więc jest dużo zamętu. Katedra w Tui, w niewielkiej miejscowości Tui, jest bardzo malownicza, z dużą ilością wyobrażeń świętych i tam otrzymałem kredencjal, czyli dokument pielgrzyma. Oficjalny dokument pielgrzyma, coś w rodzaju takiej książeczki, gdzie zaznaczone zostało miejsce, z którego wychodzę, z oficjalnym stemplem katedry w Tui, że oto ten i ten człowiek, legitymujący się takim dowodem osobistym z takiego kraju, rozpoczął pielgrzymkę do świętego Jakuba. Te kredencjale są bardzo ważne z kilku powodów. Po pierwsze, one dokumentują naszą trasę. Na całej trasie, w każdym miejscu, do którego wchodzimy, czy to jest schronisko, alberg, czy to jest nawet malutka kawiarnia gdzieś w wioseczce zapadłej na prowincji, możemy otrzymać pieczątkę z tego miejsca. To potwierdza, jakie, nazwijmy to, etapy trasy mijaliśmy. Po drugie, ten dokument uprawnia nas w ogóle do skorzystania z wielu schronisk, z wielu albergów, które są nastawione wyłącznie właśnie na pielgrzymów. Nie są to hotele w naszym rozumieniu. Są także miejsca, gdzie po okazaniu takiego dokumentu nie dość, że otrzymujemy stempelek, ale na przykład dostajemy ze zniżką posiłek pielgrzyma. Tak? Menu peregrino. Bardzo korzystna sprawa. Skądinąd bardzo dobre są te posiłki pielgrzymie. To polecam w ogóle wszystkim, którzy by się zastanawiali nad wyborem jedzenia. Jeżeli na takiej trasie świętego Jakuba wchodzimy do jakiejś jadłodajni, restauracji, kawiarni, która jest nastawiona na pielgrzymów, to bardzo łatwo wychwycić, bo po pierwsze są muszle pielgrzymów, będzie jakaś sylwetka świętego Jakuba albo pielgrzyma z kosturem w płaszczu i będą jakieś opisy, tak, że tu mamy jedzenie pielgrzyma. Namawiam Państwa właśnie do korzystania z tego menu peregrino, ponieważ są to na ogół rzeczy stosunkowo tanie, bardzo pożywne i dość dobre, dość smaczne. Nie jakieś wykwintne, wyszukane posiłki, tylko to menu peregrino, to ten posiłek pielgrzyma, to często jest coś, co Niemcy nazywają Eintopf, tak? Czyli jedno danie.
1: Jednogarnkowe.
2: Jednogarnkowe.
1: To specjalność hiszpańska, można powiedzieć.
2: Tak, ale wydaje się, no mnie nie badałem akurat historii pielgrzymich posiłków, ale można mniemać, że są to te same posiłki albo zbliżone bardzo do tych, które dawano 500 lat temu, 800 lat temu pielgrzymom, czyli stosunkowo pożywna zupa, tak, z dużą ilością mięsa, jakiś kluseczek dobrze doprawiona z chlebem lokalnym. Jest to stosunkowo tanie i naprawdę pożywne, daje energię. Także ten dokument, kredencjal, który nas w wielu miejscach upoważnia do korzystania właśnie z takich posiłków, czy też do posiłków ze specjalną zniżką dla pielgrzyma, jest ważny. Oczywiście okaże się najważniejszy po dojściu już do Santiago, bo na podstawie tego dokumentu dostaniemy potwierdzenie oficjalne odbycia oficjalnej pielgrzymki, a nie wycieczki autokarowej, tak? Bo to jest zupełnie co innego, nie umniejszając w niczym wycieczki autokarowej. Skoro już jesteśmy przy tych formalnościach, to tam w Santiago przestrzega się dość pilnie tych reguł pielgrzymkowych, tak? Co jest, a co nie jest pielgrzymką. No, przyjechanie autokarem do Santiago pielgrzymką nie jest. Pielgrzymką jest odbycie drogi, odbycie Camino, jeżeli idziemy pieszo, na własnych nogach, to ma być to minimum 100 km. Co może się wydawać odległością niedużą, ale biorąc pod uwagę, że często odbywają tą pielgrzymkę ludzie z Filipin, z Kalifornii, z Kanady, tak, dla których...
1: Widziałem Meksykanów tam.
2: Są masa. Cały świat. Można śmiało powiedzieć, że cały chrześcijański, katolicki świat tam się spotyka. No to dla nich częstokroć wyrwanie właśnie, tak jak i dla nas Polaków, tygodnia z roku jest swoistą ekwilibrystyką, więc to rozwiązanie, te 100 kilometrów, minimalne 100 kilometrów do przejścia, jest to jakieś rozwiązanie. Jeżeli poruszamy się na rowerze, bo są też pielgrzymi rowerowi, spotyka się ich, to mają przejechać minimum 200 kilometrów. Dla nich jest ten wyznacznik i to też jest w kredencjalu zaznaczone.
1: No to tak dwudniowa pielgrzymka.
2: To zależy.
1: Bez wysiłku.
2: To zależy, jak kto się porusza. Tam są trudne miejsca dla rowerowców. Nie zawsze daje się wjechać, czasem trzeba prowadzić rower. Można odbyć pielgrzymkę konno. Do dzisiaj jest to praktykowane. Można odbyć ją częściowo morzem. Jest w kredencjalu również taka ewentualność zaznaczona. To jest przede wszystkim dla pozostałość po starej tradycji droga, tak zwana droga angielska, tak Camino Inglese, kiedy to pielgrzymi nie tylko zresztą z Anglii, z Irlandii, ze Szkocji, z tych najbliższych, ale już zamorskich krajów, przybywali
1: do Finisterra.
2: Albo do Finisterra, albo tam dalej na północ jest jeden przylądek i jeden niewielki port, gdzie wysiadali i stamtąd było właśnie 100 kilometrów. Jeszcze z taką niewielką odnogą się idzie, żeby właśnie zaliczyć te 200 mil morskich i 100 kilometrów i wtedy zaliczano tą pielgrzymkę częściowo morską, częściowo pieszą. Natomiast no, my, tak jak wspominałem, przeszliśmy więcej trochę niż 100 kilometrów. Jak to wygląda, jak się idzie? Bo trasa wybierana dla piechurów jest trasą zdecydowanie najpopularniejszą. Ja nie wiem, jak to się rozkłada.

0: umiarkowanym stopniu trudności.
1: To tutaj postawmy kropkę. Zatrzymajmy się na moment w tym miejscu, gdzie otrzymaliście kredencjal i za chwilę ruszymy w dalszą drogę. Dzisiaj Camino, droga do Santiago de Compostela, pielgrzymka do grobu świętego Jakuba. Opowiada o niej państwa i mój gość Marcin Bąk, historyk, publicysta, dziennikarz i oczywiście pielgrzym. Wracamy za moment.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne światła.
1: Camino, droga do Santiago, pielgrzymka do grobu świętego Jakuba. O tym dziś rozmawiamy w Nocnych Światłach. Marcin Bąk, publicysta, dziennikarz, historyk, pielgrzym, jest gościem programu. Katedra w Tui, paszporty pielgrzyma macie w rękach i ruszacie w drogę.
2: Ruszyliśmy ciut wcześniej, ale tu zaczęliśmy już tą oficjalną trasę. Tak jak zacząłem przed przerwą rozmawiać o trasie, o jej stopniu trudności, ta droga, którą szliśmy, określiłbym jej stopień trudności na umiarkowany, średni. No i jak się przygotować do takiej trasy? W innej sytuacji są mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego, którzy ruszają, można powiedzieć, od siebie. Mogą wtedy wybierać, przebierać w tym sprzęcie, który ze sobą zabierają. Natomiast ludzie, którzy tak jak my z Polski docierają tam transportem lotniczym, no są w jakiś sposób ograniczeni także finansowo. No, jeżeli się leci z bagażem podręcznym, to ten bilet jest tańszy. Jeżeli już coś chcemy wysłać większym bagażem, to zaczyna być drożej, no a każdy liczy każdą złotówkę czy euro. Ja namawiam Państwa do wybierania się z bagażem podręcznym, dlatego że to się potem przydaje w czasie drogi. Jeżeli zabierzemy zbyt wiele sprzętu ze sobą, to będziemy to odczuwać na własnych plecach i we własnych nogach. Na taką wyprawę, czy to jest tydzień, czy to są dwa tygodnie, należy zabierać jak najmniej rzeczy. Naprawdę, jak najmniej. Dosłownie trzy zmiany bielizny, buty, ale dobre, sprawdzone buty, nie świeżo kupione w jakimś najlepszym sklepie dla trekkerów, nie. To muszą być dobre buty, o których wiemy, że po pierwsze się nie rozpadną. Jakiś czas już w nich chodziliśmy, nie obcierają nam nóg, nie powodują jakichś bąbli. To jest rzeczywiście bardzo ważne. Do tego dobre skarpety. Ale tak, no nie zabieramy żadnego namiotu, bo będziemy spać w albergach. Dobrze jest mieć maleńki, kompresyjny śpiworek ze sobą. Kalimata w zasadzie nie jest potrzebna, czyli tego też nie zabieramy. Nie wpuszczą nas na pokład samolotu z żadnym nożem, z żadnymi metalowymi sztućcami, więc też tego nie zabieramy.
1: No, można plastikowe.
2: Można, ale tak naprawdę można się w to zaopatrzyć za niewielkie pieniądze już na Półwyspie Iberyjskim. Warto w ogóle jakiś scyzoryk sobie za niewielkie pieniądze w pierwszym lepszym markecie kupić i mieć, bo to się przydaje. I to akurat specjalnie dużo nie waży. Koniecznie trzeba mieć coś przeciwdeszczowego. To bezwzględnie, dlatego że deszcz mamy...
1: Peleryna, kurtka.
2: Najlepsze są peleryno, kurtki, najlepsze są poncza. Duże poncza.
1: Takie... Z tak zwanym garbem. Czyli
2: z garbem, który narzuca się na plecak. Tak? Ten plecak siłą rzeczy jest niewielki, malutki, więc zakrywamy go spokojnie. Bardzo dobre są poncza amerykańskie, wojskowe z demobilu. Ja w takim właśnie szedłem, nie narzekam. Kurtki ściśle przylegające do ciała mają tą wadę, że jeżeli są bardzo wodoodporne, to wprawdzie chronią nas od deszczu padającego z zewnątrz, ale po jakimś czasie jesteśmy i tak mokrzy od
1: środka.
2: To kosztuje bardzo dużo pieniążków, natomiast peleryna za dużo mniejsze pieniądze załatwia tą sprawę, bo daje nam przewiew, a chroni nas rzeczywiście od deszczu, który mamy, zwłaszcza w październiku, po prostu jak w banku. Będzie nas deszcz moczył, ale nie umrzemy od tego.
1: Trasa błotnista, stoptuty potrzebne na buty?
2: Przydają się, chociaż ja nie miałem stoptutów, miałem dobre, pustynne buty, które zaimpregnowałem wcześniej dobrym impregnatem i dało radę. Spodnie najlepsze są znowu. Sprzęt militarny jest tak naprawdę sprawdzający się w każdych warunkach. Ja miałem spodnie pustynne, które... z dobrego ripstopu, który wprawdzie nie jest wodoodporny, ale szybko schnie. To jest jego zaleta. Dobrze jest mieć znów właśnie cieniutkie spodnie na zmianę w sytuacji, gdybyśmy jakoś potwornie zmokli. Chcieli się przebrać już na miejscu w albergu. No i tu dochodzimy do kolejnego etapu, do kolejnego problemu. Co robić z brudnymi rzeczami? Jest wprawdzie możliwość prania, można prać te rzeczy na drodze, ale są ogromne problemy z suszeniem. Ludzie, którzy idą latem, tego problemu nie czują, bo prawie zawsze trafią na 1-2 dni silnego upału i to błyskawicznie wtedy na plecaku schnie. Jesienią tego nie polecam. Dwóch kolegów, którzy wraz ze

0: fajnie się idzie, niż iść przeładowany z przeładowanym plecakiem i potem cierpieć naprawdę dużo. Trasa, przez którą żeśmy szli, jest bardzo malownicza. To jest taki ten żółty szlak, bardzo dobrze oznaczony. Wszędzie spotykamy kamienie, zbliżone zresztą do tych dawnych kamieni milowych rzymskich jeszcze. Częściowo zresztą droga portugalska wiedzie nas przez dawną drogę numer 19, zbudowaną w czasach Trajana. Rzymską drogę prowadzącą w prowincji Hispania, bo tak się ta rzymska prowincja kiedyś nazywała. I trafia się tam jeszcze na te stare milowe kamienie. Dlaczego mówimy kamień milowy, tak? Od rzymskiego określenia tysiąc, tak? Milum, tysiąc. Tysiąc kroków. Tyle, że rzymski krok to były tak naprawdę dwa kroki. Dwa kroki to jest, to liczono rzymski krok. Tą tradycję podtrzymali ludzie, którzy zajmują się porządkowaniem, wytyczaniem szlaków do Santiago.
1: Czyli tak naprawdę to rzymska mila to było około 1,5 kilometra.
0: Tak, coś w tym guście. No wiadomo, że krok krokowi nierówny, tak, ale mniej więcej...
1: 1,40–1,50 m.
0: To jest więcej niż kilometr nasz dzisiejszy. W wielu miejscach droga portugalska, dokładnie, idziemy po tych spękanych, starych płytach kamiennych, które niewolnicy, bo zapewne byli to w większości niewolnicy, w czasach Trajana tam ubijali, utwardzali, żeby sobie rzymska poczta, rzymscy legioniści mogli maszerować tam.
1: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
0: W tamtym wypadku akurat nie zupełnie do Rzymu, tylko właśnie do Santiago, chociaż to miejsce zborne w Santiago zrodziło się nieco później. Nawet kilkaset lat później po Trajanie, ale o tym sobie powiemy w dalszej części naszej rozmowy. Natomiast to oznaczenie na szlaku, bo to jest rzecz bardzo ważna. Czegoś takiego w Polsce się nie spotyka. Tam szlak jest wytyczony bardzo dobrze. On prowadzi przez różne miejsca, bo idziemy przez miasta. Miasta nieraz bardzo stare, jeszcze rzymskie, zakładane przez Rzymian, potem władali tam Germanie, plemiona germańskie, plemiona Swebów, Ostrogotów, później były we władaniu przejściowo Maurów, później te królestwa hiszpańskie to miały we władaniu i nieraz jest tam plątanina bardzo małych uliczek, wąskich. Szlak jest bardzo dobrze wytyczony. Na murach starych, czasem średniowiecznych kamienic są muszle. Charakterystyczne muszle. Ponoć ten skorupiak występuje, czy mięczak, bo właściwie to są mięczaki, małże to są mięczaki, występują tylko tam, czyli na tych wybrzeżach Atlantyku.
1: Kokil Saint-Jacques, czyli muszla świętego Jakuba. Tak. Małż świętego Jakuba.
0: Małż świętego Jakuba i ten znak jest umieszczany w bardzo charakterystyczny sposób. Ten łuk, zewnętrzny łuk muszli jest zawsze skierowany w stronę Santiago. Czyli idziemy przez miasto.
1: Jakby strzałkę.
0: To jest rodzaj strzałki. Czasem zresztą jest wspomożony współcześnie domalowaną żółtą strzałką, której grot też się kieruje tam, gdzie łuk muszli.
1: Niedawno widziałem taką na moście przez Wisłę w Toruniu.
0: To ciekawe. No, widocznie tak jeden ze szlaków. Tyle, że w Polsce trafimy właśnie na pojedyncze znaki. Czasem mające kilkaset lat. Natomiast tam jest to już konkretny szlak, gdzie te oznaczenia spotykamy co chwila. One bardzo ułatwiają poruszanie się właśnie przez labirynt jakichś średniowiecznych uliczek. Często jeszcze w towarzystwie turystów, czy też mieszkańców, którzy akurat skończyli siestę, wychodzą z domów, zaczynają się kręcić. My baraniejemy w obcym mieście, w tłumie ludzi. Patrzymy, na murze jest muszelka skierowana w tą stronę. Aha, jesteśmy na dobrej drodze, idziemy. Ale czasem szlak prowadzi nas przez jakieś małe wioski, gdzie również te muszle się trafiają, a czasem przez wręcz pustkowia. Między winnicami, przez lasy, przez jakieś tereny górskie, gdzie tym szlakiem jest dosłownie ścieżka. Ścieżka wydeptana w trawie, w jakichś ugorach. I wtedy na kamieniu co tam kilometr, co 2 kilometry trafia się znów znak muszli zwrócony swoim łukiem w stronę Santiago. Wiemy, że jesteśmy na szlaku, nie zbłądzimy. Nie zdarzyło nam się zbłądzić. Przechodząc czy to przez miasta, czy właśnie wędrując przez miejsca bardziej pustynne, szlak portugalski jest bardzo dobrze wytyczony, nie pobłądzimy. No i ma się cały czas świadomość, że dotyka się historii. Historii, tak jak tu mówiliśmy o średniowieczu, o Rzymie, ale spotykamy relikty historii jeszcze starszej. Przechodziliśmy przez takie miejscowości, gdzie znajdowaliśmy opisy, że tu były prowadzone prace archeologiczne i częściowo te efekty tych prac archeologicznych zabezpieczone były wystawione, żeby można sobie było zobaczyć na przykład neolityczne jakieś osady ludzkie. Bardzo dużo jest zabytków celtyckich. Celtowie zamieszkiwali Półwysep Iberyjski przed podbojem rzymskim i odcisnęli bardzo silne piętno na tym właśnie półwyspie. Co ciekawe, Galicja jest celtycka w jakimś stopniu do dzisiaj. To przejawia się nie tylko w nazwie. Galicjanie twierdzą, że wywodzą swą nazwę od plemienia Galegów, celtyckiego plemienia Galegów, które zamieszkiwało Galicję przed najazdem rzymskim.
1: Nie mylić z naszą Galicją.
0: Nie mylić z naszą Galicją. Ale oni też wprost uważają się za potomków, bezpośrednich potomków tych właśnie Celtów, chociaż ich język galicyjski zaliczany jest do języków romańskich. Jest jakąś pochodną takiej wiejskiej, prowincjonalnej łaciny. Podobnie jak język kastylijski, zwany u nas językiem hiszpańskim. Tak? To, co my nazywamy językiem hiszpańskim, to, co się uczy w szkołach jako języka hiszpańskiego, jest to de facto język kastylijski. Na terenie Hiszpanii jest jeszcze kilka innych języków należących do tej właśnie grupy, czyli grupy języków romańskich, właśnie galicyjski, właśnie kataloński. To ostatnio głośno jest bardzo o Katalonii.
1: No, a Kastylia w sumie sąsiaduje przecież z Galicją.
0: Kastylia sąsiaduje z Galicją i sami Galicjanie uważają się, a w każdym razie spora ich część, za potomków Celtów. I że oni są nie tyle Hiszpanami, co właśnie Celtami, którzy ulegli romanizacji, ale zachowali tą swoją świadomość. I tutaj znów opowieść o Celtach, o poprzednich mieszkańcach, czy też obecnych tak naprawdę mieszkańcach Galicji, krzyżuje nam się z historią grobu świętego Jakuba.
1: I tutaj postawmy kropkę, wrócimy do tego za moment. Półmetek nocnych świateł właśnie mija. Dzisiaj o grobie świętego Jakuba, właściwie o pielgrzymce do tego miejsca, czyli o Camino, o drodze do Santiago de Compostela, opowiada Państwa i mój gość Marcin Bąk, dziennikarz, publicysta, historyk i oczywiście pielgrzym. Wracamy za moment.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Jesteśmy już po półmetku nocnych świateł. Dzisiaj rozmawiamy o Camino, o drodze do grobu świętego Jakuba, do Santiago de Compostela, o trasie pielgrzymkowej, którą przebył Państwa i mój gość Marcin Bąk, dziennikarz, publicysta, historyk. No rzecz jasna, skoro tą drogą się poruszał, to przede wszystkim pielgrzym. I ten grób świętego Jakuba, o którym mówisz, jest, jak wspomniałeś tuż przed przerwą, powiązany z tym miejscem bardzo.
2: Tak, i z miejscem, i z mieszkańcami tego rejonu, mieszkańcami, którzy byli tam może od VII wieku przed Chrystusem. Ja sobie zadawałem pytanie dawno temu, jeszcze ponad 20 lat temu, właściwie o co chodzi z tym świętym Jakubem, bo mówiąc święty Jakub, mamy na myśli Jakuba Większego, jednego z apostołów, kuzyna zresztą Pana Jezusa, który był jednym z tych ludzi, którzy widzieli zmartwychwstałego Pana, rozmawiali z Nim, cieszył się i był zresztą pierwszym z apostołów, którzy ponieśli śmierć męczeńską. Więc już w tym najpierwotniejszym, najdawniejszym kościele on odbierał wielką cześć. Ale zadawałem sobie pytanie, gdzie Jakub, który tu w Palestynie dokonał zapewne żywota, gdzie znalazł się hen na drugim krańcu ówczesnego chrześcijańskiego świata? Jak jego kości się tam znalazły? Sprawa jest bardzo zawiła.
1: Znam tę legendę, zresztą parę jej wersji nawet.
2: Jest kilka wersji, nie wiadomo do końca. No, w każdym razie w jakiś sposób te kości świętego znalazły się na Półwyspie Iberyjskim w czasie wielkiego zamętu w ogóle w Europie, tak zwanych wędrówek ludów, kiedy rozpadało się zachodnie cesarstwo rzymskie, zachodnie imperium. W tych miejscach powstawały liczne królestwa barbarzyńskie, jak to mówiono, najczęściej zakładane przez germańskich zdobywców. Później ten obszar został, czyli Półwysep Iberyjski, zaatakowany i w dużej mierze zajęty, w większości zajęty przez Maurów, czyli arabskich zdobywców z północnej Afryki. I tylko na północy zachowało się niewielkie władztwo chrześcijańskie, Królestwo Asturii. I jeden z władców tego właśnie królestwa, Alonso II, król Asturii, zwany Czystym, dlatego że wraz ze swoją żoną ślubowali czystość, tak? Czystość małżeńską, skupili się na sprawach państwowych, co zresztą spowodowało to, że musieli potem wskazać następcę, tak? Ale Alonso II okazał się bardzo dobrym władcą Asturii i także człowiekiem wyjątkowo pobożnym. Dokonał wielu starań, by odszukać relikwie świętego Jakuba. Przeprowadził pewien proces, który miał potwierdzić, tak, że to rzeczywiście są szczątki tego świętego. I ufundował kościół, pierwszy kościół nad jego grobem. Teraz dlaczego to miejsce? To miejsce kiedyś nazywało się inaczej i ono było miejscem i pielgrzymkowym, i na trasie pielgrzymkowej na wiele wieków przed nie tylko Alonso II, ale w ogóle przed Chrystusem. Dlaczego? Dlatego, że jak czytamy o Santiago i o Camino...
1: A tu trzeba powiedzieć, że Santiago to po prostu święty Jakub.
2: Święty Jakub, tak. Gdy czytamy o grobie świętego Jakuba... Santiago bądź San Diego, to zależy jak się wymawia.
1: Zależy od
2: części świata. To prawie zawsze w każdej książce, każdym podręczniku pojawia się zaraz Finisterre. Przylądek, miejsce, które po galicyjsku Fisterra, a po łacinie Finisterre znaczy ni mniej, ni więcej, tylko koniec świata. Najdalej już na zachód wysunięte miejsce świata, dalej był już tylko bezkresny ocean, a za horyzontem, jak wierzyli celtyccy mieszkańcy tego terenu, podobnie zresztą w Irlandii, w Szkocji, za horyzontem znajdowały się Wyspy Szczęśliwe, Tiernan Óg albo Avalon z mitów i legend celtyckich, miejsce, do którego udawały się dusze zmarłych po śmierci. I często Celtowie pielgrzymowali na koniec świata, na koniec ich fizycznego świata, w celu no, różnym, by nawiązać kontakt z tymi zmarłymi, oddać im jakąś przysługę. I to właśnie miejsce, które później zasłynęło jako Santiago, miejsce pochówku, miejsce spoczywania doczesnych szczątków apostoła, było miejscem na trasie pielgrzymki, tej jeszcze pogańskiej pielgrzymki, do końca świata. Było bardzo silnie związane w ogóle z kultem zmarłych, który w religii celtyckiej, czy w religiach celtyckich, prościej byłoby powiedzieć, w religiach celtyckich, był bardzo rozwinięty. Relikty tego jeszcze w Irlandii się przechowały. I król Alonso II

0: Kuba. Wędrowano początkowo z zachodniej Europy, czyli z Królestwa Hiszpanii, z Niemiec. Wędrowano najbezpieczniejszą wtedy drogą, czyli krawędzią Zatoki Biskajskiej, choć nie była to taka bardzo bezpieczna droga. Tam zapuszczali się Maurowie w górach, czyhali rabusie, którzy na zwłaszcza pojedynczych pielgrzymów napadali często. I dla ochrony przed tymi zagrożeniami powstawały liczne zakony rycerskie, w tym wspominany już przeze mnie zakon świętego Jakuba, który miał strzec tych dróg pielgrzymkowych. Te relikty dawnych czasów tam są widoczne w wielu miejscach. Na naszej trasie jeden z noclegów wypadł nam w starym klasztorze franciszkańskim, Chabron. Ogromny klasztor. W tej chwili trochę smutne jest to, że prawie opustoszały. Tam już niewielu, tylko starych zakonników przebywa. Straszny spadek liczby powołań. Natomiast ojciec, franciszkanin, który oprowadzał nas po tym klasztorze, opowiadał też, że klasztor mieści się na dawnym wzgórzu kultowym Celtów, celtyckich mieszkańców tego rejonu. Zresztą sam wprost mówił, że no, my, Galicjanie, jesteśmy ich potomkami, my jesteśmy Celtami. Później właśnie w XIII wieku wybudowano tu kościół i klasztor franciszkański, ale był tu cmentarz i miejsce kultowe jeszcze pogańskie, dawne, celtyckie, też związane z pielgrzymowaniem, z poruszaniem się na zachód i z tym przekraczaniem granicy między życiem i śmiercią. Ten wątek jest dość wyczuwalny i w ogóle w wędrówce do grobu świętego apostoła i w całym kulcie, który jest związany z postacią świętego Jakuba, apostoła męczennika, który poprzez swoją śmierć wchodzi do życia.
1: No jednak to jeszcze trzeba przyznać, że to nie tylko był apostoł, ale no ten jeden z bliższych apostołów. Przecież Pan Jezus go wyróżniał, przecież zabrał go chociażby na Górę Przemienienia razem z Piotrem i Janem. Czyli jako jeden z trzech dostąpił no, pewnej bardzo bliskiej obecności przemienienia Jezusa. Ale ja tutaj chciałbym jeszcze a propos tego, o czym rozmawiamy, skupić się na tym wyróżniku Santiago, jakim jest Kompostela, czyli Pole Gwiazd. To jest też ciekawa legenda, bo właśnie kiedy to zamieszanie i poszukiwanie szczątków doczesnych świętego Jakuba trwało, bo już wiadomo było, że jest gdzieś na Półwyspie Iberyjskim, ale jeszcze dokładnie nie wiadomo, gdzie to było, to właśnie cudowny deszcz gwiazd miał wskazać to miejsce, gdzie te szczątki przebywają na pewnym polu.
0: Tych legend, wariantów, wersji jest niezliczona ilość. Są wersje nieraz zabawne, humorystyczne. Są miejsca, tak już w niewielkiej odległości od Santiago jest miejsce, które się nazywa Fontanna Osła, gdzie osiołek, który niósł szczątki świętego Jakuba, spragniony, przystanął, ruszył kopytkiem i wytrysnęło tam źródełko cudowne. Także miejsc takich legendarnych jest bardzo dużo. No tak jak mówię, niektóre z nich mają trochę zabawny, jak teraz po stuleciach się je słucha, taki trochę zabawny wydźwięk. Natomiast dla wielu dawnych ludzi święty Jakub to był nie tylko apostoł, ten no, jeden z najbliższych Jezusa z Nazaretu, jeszcze nauczyciela, a później Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który w ciele ukazał się swoim uczniom, ale dla wielu ludzi na Półwyspie Iberyjskim święty Jakub miał także inną postać, która w Polsce jest zupełnie niekojarzona. San Diego Matamoro, czyli święty Jakub, zabójca Maurów. Bardzo niepolityczna w obecnym czasie postać świętego, ale tam wciąż jest jeszcze żywa. W Galicji, w starych kościołach spotykamy świętego Jakuba, zabójcę Maurów. Jak ten święty wygląda? W ogóle na całym Półwyspie Iberyjskim świętego Jakuba rozpoznajemy bardzo łatwo, dlatego że jest to święty pielgrzym. Święty, który pojawia się w postaci jednego z pielgrzymów, który idzie do swojego grobu.
1: Pewnie tak z atrybutem muszli, jak przypuszczam.
0: Muszla przypięta do kapelusza, charakterystyczny brązowy kapelusz, brązowy płaszcz, muszla przypięta.

0: ta do kapelusza bądź do ramienia płaszcza, kij pielgrzyma, bardzo charakterystyczny, mniej więcej wielkością odpowiadający człowiekowi, na kiju umieszczone charakterystyczne manierki na wodę bądź na wino, manierki wykonywane z lokalnej rośliny, która daje takie tykwy, ja nie wiem jak ta roślina się nazywa, ale to są takie charakterystyczne tykwy w kształcie gruszki, ale większe znacznie od gruszki. I one po wysuszeniu i wydrążeniu są bardzo dobrymi manierkami, które po prostu tam zatykano, szpuntowano i na charakterystycznym sznurze, najczęściej po dwie, przyczepiano do kija. Przez ramię przerzucona sakwa pielgrzyma, której taki pielgrzym miał najpotrzebniejsze do marszu rzeczy. I w takiej postaci święty Jakub, jako no zaraz towarzysz innych pielgrzymów, najczęściej jest w ikonografii przedstawiany. Bywa także przedstawiany w mieczem, jako że w martyrologii chrześcijańskiej on poniósł śmierć od miecza, ale bywa też przedstawiany jako właśnie ów zabójca Maurów. Dalej ma kapelusz na głowie z muszlą, dalej ma płaszcz brązowy, ale jest konno, najczęściej na białym rumaku i ten płaszcz narzucony jest na zbroję. Ma także miecz, ale ten miecz trzyma w ręku i jest wzniesiony nad głową. Koń spięty najczęściej na tylnych nogach, w takim bojowym, w bojowej postaci. Jest to postać przypominająca takie skrzyżowanie świętego Michała ze świętym Jerzym tak naprawdę. Dlaczego? To jest kolejna legenda iberyjska. Gdy poczytamy sobie historię Hiszpanii, Półwyspu Iberyjskiego z czasów po rozpadzie Imperium Rzymskiego, to George R. R. Martin i jego Game of Thrones to jest nic w porównaniu z tym, co tam się działo. Jak toczyły się te wojny, te królestwa powstawały, upadały, właśnie Królestwo Asturii, Galicja, Królestwo Leonu, Kastylia, Aragonia, Królestwo Nawary, Hrabstwo Barcelony, potem Hrabstwo Portugalii, później Hrabstwo Portugalii zamienia się w Królestwo Portugalii. I w tym wszystkim jeszcze są Maurowie, do pewnego momentu bardzo silni. W IX wieku rozgrywa się taka no, bardzo ważna bitwa między rycerzami chrześcijańskimi, bitwa pod Clavijo.
1: No, która, można powiedzieć, uchroniła pochód Maurów.
0: Być albo nie być.
1: Tak, cały
0: być
1: Europy.
0: Albo nie. No może nie Europy, bo ta odbyła się pod
1: Poitiers,
0: tak, na południu Francji. Tam Karol Młot zatrzymał, to był VIII wiek, kiedy Maurowie próbowali, wtargnęli do Francji. Natomiast bitwa pod Clavijo odbywała się w IX wieku. To było trochę być albo nie być dla Królestwa Asturii. Zgodnie z legendą, w kulminacyjnym momencie bitwy pojawiła się postać świętego Jakuba, ale właśnie konno w zbroi i z mieczem. Postać ta dodawała otuchy wojownikom chrześcijańskim, a rzuciła strach na Maurów, którzy sparaliżowani tym strachem oddali pole, rzucili się do ucieczki. No i bitwa została przez chrześcijan wygrana. I od tamtej pory na Półwyspie Iberyjskim święty Jakub odbiera także cześć jako święty Jakub zabójca Maurów. I w wielu, zwłaszcza starych kościołach, znajdujemy wyobrażenie świętego Jakuba w płaszczu pielgrzymim, w kapeluszu, ale konno, z mieczem i w zbroi. Co ciekawe, taka postać znajduje się w transepcie w jednej z kaplic bocznych w samej katedrze w Santiago. To nie jest może wyeksponowana, ale jest postać świętego Jakuba zabójcy Maurów.
1: Czyli w tym transepcie, którym
0: gdzie
1: od
0: lata
1: sufitu do sufitu
0: kadzielnica.
1: Gigantyczna kadzielnica.
0: Tak jest, dokładnie tak.
1: I od niej zaczniemy następną część dzisiejszego programu, w którym to rozmawiamy o Camino, o drodze do Santiago de Compostela, czyli o pielgrzymce do świętego Jakuba Apostoła, do jego grobu. Marcin Bąk, historyk, publicysta, dziennikarz i pielgrzym, jest gościem państwa i moim. Za chwilę wracamy.
2: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Camino drogi do Santiago de Compostela, grób świętego Jakuba Apostoła, tradycyjna pielgrzymka chrześcijańska, jedna z najstarszych dróg, które tę tradycję pielgrzymkową podtrzymuje do dzisiaj. Marcin Bąk, dziennikarz, publicysta, historyk, pielgrzym, jest gościem państwa i moim. Jesteśmy już, można powiedzieć, po trosze skokiem takim dużym w Santiago, bo w katedrze ta słynna kadzielnica, o której mówiliśmy przed chwilą. Jeżeli ktoś z państwa oglądał film 1492, sprzed ponad 20 już lat, chyba 25, jeśli dobrze pamiętam, to w reżyserii Ridleya Scotta, o wyprawie Kolumba, o odkryciu Ameryki, o pierwszych koloniach, to jedna ze scen pierwszych, gdy Kolumb poszukuje funduszy na i wsparcia do tej wyprawy wizjonerskiej, rozgrywa się także w katedrze właśnie w Santiago de Compostela. To wspaniałe ujęcie kadzielnicy, która od sufitu do sufitu przez cały transept lata. Gigantyczna kadzielnica, która waży no chyba ponad 100 kg. Tak. Jest metalowa na wielkim sznurze. Uruchamia ją, co ciekawe, 7 mężczyzn. Tak. Po to, żeby...
2: Mężczyzn i chłopców, takich nastolatków, w takich charakterystycznych czerwonych, czy właściwie karmazynowych szatach, też historycznych. No i ja miałem okazję widzieć to w ruchu, a to jest rzadka okazja, bo to no nie na co dzień ta kadzielnica.
1: Raz dziennie się to, msza dla pielgrzymów jest codziennie o 12:00. I po tej mszy ta kadzielnica...
2: Myśmy na takiej mszy byli w niedzielę akurat. Rzeczywiście była to msza pielgrzymia, bardzo ciekawa. Czuło się, że ten świat chrześcijański się nagle jednoczy, bo wszędzie postacie o różnych kolorach skóry, różnie mówiące, zresztą koncelebrowało kilkunastu kapłanów z różnych zakątków świata. Różne języki były w trakcie modlitwy słyszalne, także język polski. Także nasz ksiądz też koncelebrował tą mszę i rzeczywiście kadzielnica się poruszała. Natomiast dokonaliśmy tutaj takiego skoku, a trzeba jeszcze opowiedzieć o samym wejściu do Santiago, do tego miejsca. Jest silne poczucie zmiany. O ile trasa to jest wędrówka głównie z samym sobą, mnóstwo pielgrzymów pielgrzymuje samemu, w ogóle samemu, i to jest bardzo dobra wyprawa. Jest czas na przemyślenie, na zmierzenie się z własnym wnętrzem, z własnymi problemami. Po drodze można wstąpić do jakiejś kaplicy, pomodlić się lub nie, lub modlić się w czasie marszu. Natomiast spotyka się innych pielgrzymów, czasem idących dwójkami, czasem też samodzielnie. Mija się ich, oni nas mijają, rozmawia się z nimi, spotyka się ludzi bardzo przyjaźnie nastawionych. To muszę od razu powiedzieć, wszędzie, czy w miastach, czy w miasteczkach, czy w wioskach, ludzie są przyjaźnie nastawieni do pielgrzymów, łatwo rozpoznawalnych zresztą. I możemy tam liczyć na wsparcie, na dobre słowo. Zostawiamy im pieniądze, to jest oczywiste, ale oni też są raczej nastawieni chętnie do nas. Natomiast gdy wchodzi się do Santiago, to jest wyczuwalna zmiana. Nagle z tego świata pielgrzymki, który jest trochę światem nie z tej epoki, ma się wrażenie, że tu na szlaku ten czas się trochę zatrzymał, że równie dobrze moglibyśmy wskoczyć do kapsuły czasu, przenieść się 500-600 lat temu i specjalnie wiele byśmy zmiany nie odczuli. To wejście do miasta, do Santiago, ta zmiana jest już odczuwalna.
1: No, mimo że to miasto i tak ma swoją specyfikę pielgrzymów.
2: Tak, prawda? Oczywiście. I zwłaszcza Starówka, no, sama w sobie jest perłą, tak, no,
1: fantastycznej architektury. Ja tam spędziłem wiele godzin na fotografowaniu i muszę powiedzieć, że mam niedosyt.
2: Jest to wspaniałe miasto, na pewno. Natomiast na czym polega to poczucie zmiany? Nagle otacza się tłum ludzi. Część z nich to są pielgrzymi, no bo tak jak mówiliśmy, te drogi gwiaździście schodzą się, te wszystkie szlaki pielgrzymkowe, czy prowadzące z południa Hiszpanii, chociażby z Kadyksu, to jest bardzo długa trasa, czy z Barcelony, czy droga francuska, czy ta północna droga angielska, czy malutki kawałeczek z Finisterre, czy właśnie portugalska, one wszystkie tam się spotykają. I ci pielgrzymi, którzy idą sobie, mijają się od czasu do czasu, tutaj nagle się spotykają, więc nagle widzi się wielu pielgrzymów. ale widzi się o wiele więcej turystów, ponieważ Santiago jest także atrakcją turystyczną. Niektórzy pielgrzymi przyjeżdżają tam autokarami, samochodami, bo też chcą zobaczyć, pomodlić się przy grobie świętego Jakuba. Ich motywacja jest, nazwijmy to, religijna, tak? No tak jak sam, Pawle, wspominałeś, odwiedziłeś to miasto i to miejsce wiele lat temu, motywowany religijnie. Ale jest cała masa, i to widać od razu, po prostu turystów, dla których jest to kolejna atrakcja turystyczna, tak jak wieża Eiffla, tak jak Koloseum w Rzymie, Akropol.
1: No bo trzeba przyznać, że katedra jest fantastyczną budową.
2: Całe miasto jest,
1: tak, miasto całe, ale katedra
2: atrakcją
1: jest perłą.
2: I to taką żywą atrakcją, widzi się żywych pielgrzymów. Tak? Dodatkowy jeszcze element, można popatrzeć trochę tak, no, jak w zoo.
1: Tak.
2: Trochę.
1: Rys obyczajowy.
2: Tak, rys obyczajowy. Czuję się też bardzo silnie, że miasto jest nastawione na tych turystów, bo o ile tych, nazwijmy, gadżetów pielgrzymkowych po drodze spotyka się mało, czyli muszla, można sobie sprawić taką muszlę pielgrzymią na plecak, czy jakiś krzyż świętego Jakuba, ten charakterystyczny czerwony krzyż, taki trochę krzyż, a trochę miecz w formie badża, który można przypiąć do kapelusza czy do czapki. Nie jest tego zbyt wiele. W samym mieście jesteśmy atakowani na każdym kroku przez kioski, sklepiki z upominkami.
1: Można... No, ale i tak nie jest to tak widoczne jak na przykład w Medjugorje.
2: Trudno mi porównać, bo nie byłem w Medjugorje, natomiast porównuję drogę, Camino i nastrój panujący na Camino, malutkie wioseczki, gdzie... No, na przykład wchodzimy do malutkiej wsi, malutkiej i szczerze mówiąc biednej. Tam naprawdę widzi się, że to Galicja nie jest krajem bogatszym od Polski. Widzi się miejsca po prostu biedne. Malutka wioseczka, jest jakiś zakład mechaniczny, samochodowy i przy zakładzie jest malusieńka mikrokawiarnia dla pielgrzymów. Siada się, kupuje się kawę, dają stempelek, od razu chwilę się pogada. Zupełnie inny nastrój, a tutaj nagle wchodzi się do miasta, gdzie stragany...
1: No tak, też bogate galerie
2: sklepy,
1: handlowe.
2: Galerie handlowe, w których można kupić modne spinki do koszuli w kształcie muszli świętego Jakuba. Perfumy męskie z nadrukiem świętego Jakuba. Modna biżuteria kobieca z muszlami świętego Jakuba. Krawat z charakterystycznym krzyżem świętego Jakuba, ale bardzo modny, z dobrego jedwabiu. Wszystkie gadżety takie pielgrzymie, nazwijmy reko, czyli kij z tymi manierkami, kapelusz, płaszcz. Także można nie zrobić ani jednego kroku na drodze pielgrzyma.
1: Być wyposażonym
2: być we wszystkie sakwy, kapelusze, manierki, wszystko. I tam wielu przyjeżdża turystów, którzy właśnie patrzą na tych prawdziwych pielgrzymów, brudnych, zmęczonych, bo to widać natychmiast, takich ludzi, którzy wchodzą do miasta, podkrążone oczy, zmęczeni, patrzą na nich jako na taką atrakcję turystyczną, sami wchodzą do tych sklepów, obkupują się tymi gadżetami. No, tu byłem, no, tak jak najbardziej. Natomiast no, ci ludzie, o których mówimy, którzy przybywają tam idąc, czy pedałując na rowerze, czy jadąc konno, tych jest akurat najmniej, co ich popycha? Tak? Bo można by sobie zadać takie pytanie.
1: Tu warto jednak zrobić dygresję, że Galicja właśnie słynie z koni.
2: Tak, z koni i ze świń. Tam jest największa chyba w Hiszpanii produkcja świń.
1: Owszem, i przysmak lokalny świńskie ucho.
2: W ogóle mają tych wyrobów świńskich bardzo wiele. Ja tak, ponieważ trochę się interesuję kwestiami rolnictwa, idąc przez te tereny, starałem się zobaczyć, co tam jest. Rzeczywiście mają fermy świńskie, dużo tych świń hodują, w takim, nazwijmy, półwolnym wybiegu. Rozwinięte jest leśnictwo, ale to leśnictwo wzbudza spore kontrowersje, ponieważ to są lasy sztuczne. znaczy sztuczne, nie, że z plastiku, ale drzewa eukaliptusowe, sprowadzone tam z ojczyzny misiokoala, czyli
1: co
2: z Australii.
1: Co ciekawe, widziałem niedawno takie między Władysławowem a Puckiem.
2: To wzbudza ogromne kontrowersje u części ludności i Portugalii, i Galicji, ponieważ te lasy palą się jak słoma.
1: Dokładnie. Te pożary, które mieliśmy ostatnio w Portugalii, to jest, no można powiedzieć, coroczna przypadłość.
2: Tak.
1: Portugalska.
2: I która, galicyjska.
1: I galicyjska również, która no, pociąga za sobą mnóstwo ofiar i
2: tak.
1: strat wielkich.
2: W momencie, kiedy dolatywaliśmy do Porto, te pożary wciąż szalały. Wyglądało to niesamowicie, jak piekło Dantego, bo te pożary podchodziły pod miasto. I my z okien samolotu widzieliśmy to. Wyglądało koszmarnie i później, w następnych dniach, myśmy się bardzo obawiali, ponieważ lokalne doniesienia telewizyjne mówiły, gdzie są pożary na trasie. Na szczęście przyszła fala deszczy i ułatwiło to strażakom walkę z pożarami. Natomiast ludność miejscowa twierdzi, że te pożary są po części wywoływane przez, no, nazwijmy, dywersantów, że to jest działanie terrorystyczno-wywrotowe i tam znajdowali jakieś ślady podpaleń. Ale jest łatwo je podpalić, te lasy, bo
1: olejków,
2: eukaliptus,
1: bardzo łatwo,
2: po pierwsze, on ma taką korę, która jest sucha, takie wiszą strzępy suchej jak papier, dosłownie jak papier kory, natomiast w żywej tkance tego drzewa są olejki, które no, palą się po prostu jak
1: terpentyna. Benzyna,
2: no. Tak. Natomiast jeśli chodzi o... I tam są zresztą duże zakłady zajmujące się przeromem tego drewna, czy papiernicze, czy meblarskie. Oprócz tego właśnie te farmy świń, ogromne zagłębie winiarskie. Widać, że Galicja i północna Portugalia słynie z wina. Co ciekawe, przechodziliśmy wzdłuż winnic, w których te winogrona dojrzałe i przejrzałe gniły. Po prostu nikt ich nie zbierał. Co zapewne, domyślam się, nie jestem pewien, ale domyślam się, że to jest związane z limitami produkcji wina. Nie można wyprodukować...
1: Wina jakoś też nie słynął jako ten najlepszy smakowo, chyba ta La Rioja, to jest chyba najbardziej taki znany gatunek.
2: No, ale mogliby nawet sfermentować i przepędzić to, tak, i wykorzystać. A ogromne grona słodziutkich winogron spadające na ziemię, niezbierane i gnijące, wzbudzało to moje zdziwienie. Nie widziałem ani jednej pszczoły, a jako pszczelarz amator jestem na to wyczulony, ani jednej pszczoły przez cały tydzień, ani żadnych uli, rzecz jasna. Także tak jakby pszczelarstwo, przynajmniej na tej trasie, którą szliśmy, nie funkcjonuje. Natomiast chciałbym o tych ludziach powiedzieć trochę, którzy wędrują, bo to jest ciekawa rzecz. Kto i po co rusza na Camino? No, zdawać by się mogło, że pielgrzymować do grobu świętego Jakuba winni chrześcijanie, bo jest to miejsce chrześcijańskie, chrześcijański święty, ale to nie jest tak do końca. Oczywiście wydaje się, że znaczna część ludzi, którzy podejmują ten trud, bo jest to trud, to są osoby o jakiejś tam mocnej wierze, ale nie tylko. Są osoby, które nazwałbym poszukującymi, bo takich się spotyka i z takimi ludźmi się rozmawia w tych albergach, czyli w tych miejscach. No, polskim odpowiednikiem byłoby schronisko, bo to nie jest hotel, to jest
1: noclegownia.
2: Tak. Niektóre są stosunkowo tanie, ale warunki w nich są, rzekłbym, spartańskie. O 20 parę osób śpiących na jednej dużej sali, na łóżkach piętrowych, ale no, nie idziemy po to, żeby spać w hotelach czterogwiazdkowych. To jest coś, z czym możemy się jakoś zmierzyć. Natomiast jest to okazja, żeby z ludźmi, których na ogół się po prostu mija albo nas mijają, chwilę porozmawiać. Angielski, czyli współczesna łacina, na ogół pozwala nam złapać kontakt na trasie z przedstawicielami całego świata. I to jest rzecz ciekawa, bo spotyka się ludzi wierzących, którzy idą po to, żeby swą wiarę ugruntować, pogłębić. Czasem ofiarowują tą pielgrzymkę i te cierpienia w jakiejś intencji. Ale spotyka się osoby, które mają swój stosunek do wiary oszukujący, niesprecyzowany, którzy chcą właśnie być może ją odnaleźć, bo utracili, załóżmy, albo nigdy nie mieli, ale są na takim etapie życia, że No właśnie, ktoś ich namówił, powiedział, że to jest ciekawe doświadczenie, a może pójdę, może zobaczę jakiś słup ognia albo krzak gorejący, albo nie zobaczę, ale też się coś we mnie zmieni. I takich ludzi jest całkiem sporo. Nikt tam niczego nie narzuca. Tak? Sam sobie taki człowiek ustawia pewne limity. Sam chce właśnie przekroczyć próg, tak jak powiedziałeś na początku audycji, wykonać ten pierwszy krok, wsiąść do samolotu. Bardzo często, no bo z tym to się w dzisiejszych czasach wiąże. I może wstąpić do takiej kaplicy, których jest bardzo wiele po drodze, może nie wstąpić, może sobie ukląc przy jakimś krzyżu, albo miejscu, gdzie któryś z pielgrzymów oddał ducha, bo takich miejsc to robiło na mnie spore wrażenie, jest bardzo wiele. Gdzie pielgrzymi, wędrując do Santiago, zmarli. Na przykład przy takim niewielkim moście rzymskim z II wieku, wciąż trzymającym się świetnie na niewielkim potoku, jest grób świętego Elma Dominikanina, XIII-wieczny. Znaczy, to nie jest grób, to jest tak naprawdę, on jest pochowany gdzie indziej, ale to jest miejsce oznaczone, gdzie on pielgrzymując do świętego Jakuba zmarł. I takie miejsca są oznaczane. Najnowsze znalazłem z 2006 roku, Hiszpan. Młody człowiek zresztą, zmarł na szlaku. To też jest charakterystyczna rzecz. Ci pielgrzymi najczęściej inni pozostawiają tam albo kamyczki, albo jakiś znak swój, że no, pozostaje w pamięci ich ten człowiek, który oddał ducha na drodze do Camino. No i trafiają się osoby całkowicie niereligijne. To jest największa zagadka, że idą, znoszą te wszystkie trudy, biorą ten kredencjal, tak, w miejscu rozpoczęcia pielgrzymki, uzyskują wszystkie stempelki, poddają się tym wszystkim, nazwijmy, rygorom czy ciężarom, osoby, które deklarują się jako niereligijne. Co ich do tego popycha, to tylko chyba oni sami wiedzą, albo nawet i tego nie. Być może nawet oni sami do końca nie wiedzą, co ich pcha. Nie jest ich może bardzo dużo, ale są. Są takie osoby. Ciekawie jest z nimi porozmawiać, bo niektórzy mówią, że no, lubią chodzić. Lubią chodzić, a ta trasa jest w jakiś sposób niesamowita. Niektórzy mówią, że lubią religię. Sami są niereligijni, ale lubią religię, towarzystwo innych wierzących osób, to, że mijają kościoły, to, że mijają krzyże, to, że idą do miejsca, gdzie idzie wiele innych religijnych ludzi, to ich jakoś tak pozytywnie nastawia.
1: Religiofile.
2: Tak, są to niewierzący religiofile. Takie osoby, no, nikt ich do tego nie zmusza. Tak można by sobie powiedzieć, wielu ludzi w tym samym czasie ogląda telewizję bzdurną, gra w gry komputerowe, bądź wykonuje tysiące innych kompletnie zbędnych albo wręcz szkodliwych czynności, a ci wędrują. To samo w sobie jest raczej zdrowe, tak? To jest zdrowa forma spędzania czasu.
1: Nawet jeżeli by to zaliczyć tylko i wyłącznie jako aktywność fizyczna.
2: Jako wyłącznie aktywność fizyczna, zgadza się. No to jest to na pewno alternatywa zdrowsza niż wiele, wiele innych rzeczy, jakich teraz dostarcza nam XXI wiek.
1: Tu postawmy kropkę. Za chwilę ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł o Camino, czyli o drodze do Santiago de Compostela, czyli o pielgrzymce do grobu świętego Jakuba, opowiada Marcin Bąk, historyk, publicysta, dziennikarz i rzecz jasna pielgrzym. I wracamy do Państwa za moment.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Rozmawiamy o Camino, o drodze do Santiago de Compostela, czyli o pielgrzymce do grobu świętego Jakuba Apostoła. Marcin Bąk, historyk, publicysta, dziennikarz Telewizji Republika, pielgrzym rzecz jasna, jest gościem programu. Sporą dygresję zrobiliśmy, no, taką kulturową na temat Galicji, ale także ludzi, pielgrzymów. Natomiast wróćmy do stricte tego miasta, do którego, jak wspomniałeś, wchodzisz z trasy i nagle zaczyna dominować inna rzeczywistość niż podczas tej drogi.
2: Tak, zdecydowanie. To się czuje. Moment tego wejścia. Nagle jesteś w dużym mieście, bo to jest duże miasto. Nie jakieś bardzo wielkie, ale już duże miasto z komunikacją miejską, z supermarketami sporymi, z ludźmi...
1: Z przedmieściami dosyć rozbudowanymi.
2: Z ludźmi, którzy normalnie żyją. Chodzą do pracy, do szkoły. Natomiast no i mają też tych turystów i pielgrzymów na głowie ciągle.
1: Jakoś porównajmy się do tego... to trochę z Częstochową, gdzie jest oczywiście punkt centralny Jasna Góra, ale oprócz tego miasto żyje.
2: Ludzie, którzy normalnie żyją, pracy, tak, i to duże. Tak jest, natomiast tam Santiago nie ma tego elementu charakterystycznego dla Częstochowy, czyli pielgrzymek takich zbiorowych. Tam są wycieczki autokarowe, to tak. I ja takich kilka wycieczek widziałem, które się wylewały z jakichś hoteli. Natomiast nie ma czegoś takiego jak kulminacja w sierpniu, prawda, i ogromne rzesze ludzi w zorganizowanych kompaniach, legionach wchodzące do miasta. To tam raczej jest ten napływ pielgrzymów, którzy się z całego półwyspu schodzą tam powoli, plus ci turyści, którzy też tam przybywają. Miasto jest perłą architektury i nie dziwi mnie to, że turyści tam po prostu chcą przyjechać i je obejrzeć, bo poświęcić można spokojnie kilka dni i jeszcze się z poczuciem niedosytu wyjedzie stamtąd na zwiedzanie, bo zarówno sam układ starego miasta z malutkimi uliczkami jest ciekawy, można wędrować, jest bardzo
1: czysty.
2: Można
1: się zgubić.
2: Można się zgubić, tak, to prawda. Więc dobrze jest mieć planik albo dobrą nawigację w iPhone'ie. Są dobre lokale gastronomiczne. Dobre i bardzo dobre. Tam niektórzy...
1: Lokalne sery są fantastyczne.
2: Sery i właśnie te wyroby ze świniny. Też ciekawie robione i suszone, i jakieś szyneczki, i pieczone, i świeżynka. Tam się te lokale prześcigają w serwowaniu różnych dań.
1: Ale też w przeciwwadze dla tego, co mówiłeś o tym zalewie, no takiej trochę, powiedzmy sobie, tandety tej pielgrzymkowej, około pielgrzymkowej. Są też piękne galerie i to całkiem oferujące sztukę na całkiem niezłym poziomie. Popularną sztukę, nie jakoś wysokiego autoramentu, ale też za jakieś całkiem przyzwoite pieniądze i można stamtąd jakieś dziełka sobie przywieźć.
2: Z całą pewnością. Jest wiele obiektów w samym Santiago związanych z ruchem pielgrzymkowym, z katedrą. Są klasztory, które oferują, też są czymś w rodzaju albergów. No wiadomo, tu już nocuje, czy oczekuje na nocleg znacznie większa ilość pielgrzymów niż na trasie, gdzie takie albergi czasem są maleńkie, dosłownie na kilkanaście osób. Tutaj trzeba już nocować setki pielgrzymów. Czasem więcej, tak, bo według oficjalnych danych codziennie do katedry przybywa około 1500 pielgrzymów. Codziennie. To jest dużo. Oczywiście te liczby, one się zmieniają w zależności od pory roku. Latem one są większe, zimą mniejsze. Ale to jest dużo. Tym ludziom trzeba dać jakieś spanie. Bardzo ciekawy jest dawny klasztor, dawne seminarium. Ogromny budynek z dużą ilością miejsc do spania, no, gdzie spotyka się na wieczornym posiłku takie międzynarodowe towarzystwo, słychać języki najróżniejsze, słowiańskie, germańskie, romańskie, ale była masa, tak, Chińczyków, Japończyków, Filipińczyków. No, Filipińczycy to akurat
1: zrozumiałe.
2: No tak,
1: jedyny kraj katolicki w Azji.
2: Jedyny kraj z taką masą katolików, dlatego że okazuje się, że są ludzie z Tajwanu, są ludzie z Singapuru, są ludzie z Wietnamu również.
1: Nie no, w Wietnamie jest sporo katolików, ale taki kraj
2: z katolickim. Ale z taką masą katolików, to rzeczywiście Filipy. Ale było sporo Japończyków ku memu pewnemu zaskoczeniu, którzy myśmy tam brali udział w dwóch mszach. Przybyliśmy w sobotę i braliśmy udział we mszy świętej sobotniej wieczornej i później byliśmy też na tej mszy pielgrzyma niedzielnej i tych naszych współpielgrzymów Japończyków widzieliśmy i w sobotę i w niedzielę, jak się modlili, przystępowali do sakramentów, do Eucharystii. Także widać tutaj ten kawałek kościoła katolickiego, czyli powszechnego. Rzeczywiście kościół jest katolicki, jest powszechny i to w takich miejscach widać, że to nie jest kościół narodowy, jakiś zamknięty, plemienny, on jest rzeczywiście powszechny. Santiago to nam udowadnia. No, katedra jest ciekawa, bo tak jak mówimy, Santiago jest perłą architektury dawnej, to Santiago jest taką perłą na perle. Akurat teraz trwa remont głównego wejścia, więc ten przeogromne główne wejście było niedostępne. Jest kilka wejść do katedry. Bardzo wzrosły tam w tej chwili obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa. Co jest związane, cóż, no z ogólną sytuacją. No,
1: podobnie jak w Paryżu, we Francji.
2: W całym świecie europejskim. Polska faktycznie na tym tle, to się dopiero czuje, jak się pozwiedza inne miejsca w Europie, gdzie się widzi ludzi z bronią, ludzi przeczesujących cię, ludzi, którzy ci mówią, że musisz zostawić plecak, nie wolno ci wejść z plecakiem.
1: Do katedry Notre Dame w Paryżu są bardzo długie kolejki. Nie dlatego, że tyle ludzi
2: chce wejść,
1: tylko dlatego, że trwają po prostu drobiazgowe kontrole
2: tak
1: przy wejściu.
2: Tu jest dokładnie tak samo. Są bramki.
1: Czy w Sacré-Cœur.
2: Są wyspecjalizowani ochroniarze, bo to widać. Widać po ruchach, po budowie ciała, po charakterystycznym wybrzuszeniu marynarki przy boku, po słuchawce w uchu, że pracownicy porządkowi, jak to się mówi, są po prostu ochroniarzami, są to zawodowcy, ludzie, którzy mają oczy wokół głowy, bardzo uważnie przyglądają się pielgrzymom, kontrolują, są bardzo polite, tak, bardzo tacy grzeczni, znają się na swojej robocie, można to powiedzieć, kierując tym ruchem, no ale na ich barkach spoczywa tak naprawdę ogromna odpowiedzialność, ponieważ takie miejsce, nie oszukujmy się, byłoby wymarzonym celem ataku terrorystycznego, tym bardziej, że muzułmanie mają świadomość, że święty Jakub wciąż odbiera w Hiszpanii cześć jako San Diego Matamoro. Tam, jak wspominałem, jest kaplica, gdzie jest postać świętego wyobrażona w tej postaci jako ten wojownik, tak, na koniu. Dlatego wchodzi się jednym wyjściem, wychodzi drugim, mijając mnóstwo bramek. Plecaki trzeba zostawiać w przechowalniach, które są w albergach na mieście. Wewnątrz katedry naliczyłem kilka kamer stale lustrujących pielgrzymów. No niestety, w takich czasach przyszło nam żyć. Można między mszami świętymi zejść do krypty, która znajduje się pod ołtarzem głównym. Jest tam mała trumienka, gdzie sobie kosteczki świętego czekają na dzień sądu i zmartwychwstania. Myśmy tam zeszli. Chwilę te intencje, z którymi szliśmy z Polski, tam żeśmy ofiarowali, żeby nas święty Jakub wysłuchał i przekazał wyższej instancji nasze prośby, nasze też i podziękowania. No i uczestniczyliśmy w mszy świętej, pielgrzymiej. Rzeczywiście duże przeżycie, tym bardziej jak się widzi tych kapłanów z całego świata. Tam byli i Hiszpanie, i Portugalczycy, i Brazylijczycy, i Filipińczycy, i człowiek z Kanady, i człowiek ze Stanów Zjednoczonych, kapłan. I Polak, tak? Polaków, dwóch nawet polskich księży było. I te języki różne, dziwne się słyszy z różnych stron świata w trakcie modlitw kościoła. Robi to wrażenie. Oprawa muzyczna też bardzo ciekawa. Siostry, nie wiem z jakiego zgromadzenia, bardzo pięknie uczą przed każdą mszą tych śpiewów liturgicznych. Bardzo pięknych. Można się mniej więcej, kto miał kontakt z łaciną, może się zorientować, o czym śpiewają wierni. Bardzo pięknie zresztą śpiewają. Także wyprawa do świętego Jakuba jest warta polecenia. Mogę tak powiedzieć po tej mojej drodze krótkiej siłą rzeczy, ale gdy tylko wróciłem do Warszawy, nawet jeszcze w samolocie, już zacząłem sobie planować następną wyprawę, tym razem już dłuższą. Nie wiem, kiedy to nastąpi, nie wiem w jakim trybie, ale już wiem, że chciałbym się przejść, no być może właśnie tą francuską drogą, te 800 kilometrów, być może tą z Kadyksu, z południa, tą hiszpańską południową. Nie wiem, kiedy to nastąpi, bo no, musiałaby mi moja firma dać znacznie więcej urlopu.
1: A to może, Marcin, byś się dał namówić na rowerową pielgrzymkę?
2: Może bym się dał, ale trzeba by to dobrze zorganizować, no bo wypożyczenie rowerów, tak?
1: Wzięlibyśmy swoje.
2: No, ale to pieniążki, no, tak?
1: Pomyślimy. Są promocje w liniach lotniczych, które czasami
2: no to
1: zabierają
2: chyba
1: na pokład.
2: Jest to do zorganizowania,
1: jest,
2: oczywiście.
1: Jest do zorganizowania, można pojechać
2: Mogło
1: pociągiem.
2: Mogło to by być ciekawe, na pewno. W każdym razie już... Wyjechałem stamtąd z poczuciem lekkiego niedosytu, takiego dobrego niedosytu, że to jest na pewno wspaniałe przeżycie, bo na różnych płaszczyznach. To jest wyprawa turystyczna, nie ma co się oszukiwać. Ja lubię chodzić, więc to zmęczenie było dla mnie do przyjęcia. Turystyczno-krajoznawcza wycieczka, ale także przeżycie natury religijnej. Tam październik. Codziennie żeśmy odmawiali różaniec cały. Codziennie, no akurat tak się złożyło, że ksiądz Maciej, jeśli mnie słucha, pozdrawiam Maciek.
1: Przyłączam się.
2: Tak. Akurat służył nam tutaj posługą kapłańską bardzo czynnie. Codziennie uczestniczyliśmy we mszy świętej, też inne sakramenty. Była spowiedź święta. Więc to była wyprawa też o charakterze religijnym jak najbardziej i ja stamtąd, mówię, opuszczałem Hiszpanię z poczuciem lekkiego niedosytu. Chciałbym to powtórzyć, może w innej konfiguracji, może dłuższej, może właśnie tak jak teraz, Paweł, poddałeś ciekawą myśl, wyprawa rowerowa, siłą rzeczy już wtedy znacznie dłuższa, bo rowerem jednak się jedzie.
1: 100 kilometrów dziennie można spokojnie zrobić.
2: To zależy jak. Są miejsca, gdzie byś ten rower byłby dla ciebie zawadą, a nie pomocą, bo musiałbyś go pchać pod górę, bo są i takie
1: no, to i takie rejony. Rzeczy też są do zrobienia.
2: Natomiast no, mijali nas rowerowi pielgrzymi, również sakwy opatulone tymi przeciwdeszczowymi pokrowcami, też pedałowali, wędrowali, fajnie było. Natomiast polecam. Polecam ludziom, którzy poszukują takich ciekawych doznań. Najciekawszy pielgrzym, a w zasadzie dwoje pielgrzymów, jakich spotkałem, to była Niemka. Dziewczyna, tak na oko 26-27 lat, z dzieciaczkiem, synkiem, który miał może pół roku, może 8 miesięcy. W każdym razie jeszcze nie chodził, raczkował już. I ona miała taki wózek, ale to był taki wózek terenowy, trójkołowy, z ustawianym czymś w rodzaju namiotu. I ona ten wózek pchała ze sobą, słuchajcie, z tym dzieciaczkiem malutkim. I myśmy ją co jakiś czas mijali, spotykaliśmy ją w albergach kolejnych, a w końcu doszła do Santiago z tym chłopaczkiem malutkim. Wszyscy pomagali jak mogli. No zadziwiająca sprawa. Zadziwiająca sprawa, także też można, jak widać, nawet ja bym się na coś takiego nie zdecydował, a ona jakoś dawała radę, szła. Czyli nie powinna nas odstraszać, czy nasza kondycja, którą jakoś tam sobie słabo oceniamy, bo szli ludzie w wieku 60-70 lat, szli wolniej, szli spokojniej, ale nikt z batem nad nami nie stoi, nas nie pogania. Jeżeli się dobrze przygotujemy, jeżeli poczytamy wspomnienia ludzi z Camino, są bardzo dobre w tej chwili przewodniki, są strony internetowe,
1: chociażby te, które mogę tutaj polecić, tak. Santiago de Compostela autorstwa Andrzeja Kołaczkowskiego, Bochenka i Zbigniewa Iwańskiego, albo Bogdana Gumowskiego, te, które ukazały się w ostatnim czasie.
2: Jest bardzo dużo dobrych informacji, które nam opisują, co wziąć, jak się przygotować, czego na przykład nie brać, czego nie robić, jakich błędów
1: w internecie mnóstwo stron
2: mnóstwo. Człowiek, który to planuje, no ja planowałem 20 lat, tak, jak rozmawialiśmy na początku audycji. Jeśli poświęcimy 1/20 tego czasu na planowanie, to zrobimy to dobrze i taka wyprawa będzie dla nas na pewno bardzo dobrym, niezapomnianym przeżyciem, do którego namawiam i Państwa, i Ciebie, Pawle, i liczę, że być może pomysł, który teraz rzuciłeś, może uda się go nam za czas jakiś zrealizować.
1: No mam nadzieję także. Marcin, reasumując, bo koniec Nocnych Światów się zbliża, co dla Ciebie jest najważniejszym doświadczeniem tego czasu, takim wewnętrznym przeżyciem, które uważasz, że jest, było, no można powiedzieć, tym, co stamtąd przywiozłeś i po co pojechałeś?
2: Przekonanie, że należy sobie stawiać cele, które są realne, które są w granicach naszych możliwości, prosić Boga o pomoc przy ich realizacji i takie stare powiedzonko ludowe mówi, pomóż sobie sam, a Bóg ci wtedy dopomoże. Rzeczywiście tak jest. Realne cele, prośba o wstawiennictwo Boże i jesteśmy w stanie te cele realizować. Może nie zostaniemy gwiazdą NBO, tak? czy jakiejś innej ligi sportowej, zwłaszcza w naszym wieku, ale pewne rzeczy wciąż możemy w naszym życiu osiągnąć, jeżeli się do tego odpowiednio przyłożymy.
1: Czego Państwu życzymy wszystkim i sobie także. Serdecznie i gorąco Ci dziękuję, Marcin, za tą opowieść wspaniałą, za tą drogę, za Camino, którą przeszliśmy razem z Tobą do Santiago de Compostela, czyli do grobu świętego Jakuba, z całą pielgrzymką, o której opowiadałeś. Wielkie, serdeczne, gorące dzięki.
2: Także dziękuję Ci, Pawle, dziękuję Państwu za uwagę. Dobrej nocy życzę.
1: Na dzisiaj to wszystko. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.